0: Muzyczne radio.
1: Gramy, bo kochamy muzykę.

muzyczne radio. Gramy, kochamy. Muzykę.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.
3: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
4: Dzień dobry, Arek Włodarski. Ruszamy. Ceny paliw w tym tygodniu. Drogo, ale stabilnie. I martwy pedał w samochodzie. Tych rzeczy o nim nie wiedzieliście. Arek Włodarski, ruszamy.
3: Autoradio.
4: Wszyscy zadajemy sobie to samo pytanie, kiedy będzie taniej? Odpowiem klasykiem, tanio już było. Diesel już niemal wszędzie powyżej 9 zł, z bardzo małymi wyjątkami, gdzie niegdzie można go jeszcze zatankować za 8,99. Benzyna dobija do tej cyfry. Przewidywane średnie krajowe ceny paliw według epetrol.pl wyglądają za litr następująco. Zwykła benzyna 7,97-8,09 za litr, olej napędowy 8,99-9,29 za litr i gaz 3,14-3,24 za litr. Teraz martwy pedał w samochodzie.
3: Ciekawostki.
4: W aucie nawet niewielkie elementy wnętrza wbrew pozorom bywają projektowane z konkretnym przeznaczeniem. Dobrym przykładem jest podparcie dla lewej stopy, nazywane także martwym właśnie pedałem. Pełni ono kilka funkcji, o których wielu kierowców może nie wiedzieć, pomijając znaczenie podparcia stopy przy dłuższej podróży. Martwy pedał znajduje się, no to wiemy wszyscy, po lewej stronie sprzęgła w autach ze skrzynią manualną, a w automatach też po lewej, ale od hamulca. Nie porusza się on i nie łączy z żadnym mechanizmem samochodu, stąd właśnie wzięła się jego charakterystyczna nazwa.
3: Porady ekspertów.
4: Wbrew pozorom znaczenie ma również kształt tego elementu. Pochylona powierzchnia pozwala ustawić stopę bardziej naturalnie niż płaski fragment podłogi. Podparcie staje się więc jej stałym miejscem spoczynku. Ale rola martwego pedału nie kończy się na wygodzie. Podczas skręcania, hamowania lub przejazdu przez nierówności ciało może przemieszczać się w fotelu. Kierowca odruchowo wtedy próbuje się ustabilizować. Podparcie lewej stopy daje dodatkowy właśnie punkt oparcia. Lekkie oparcie nawet lewej nogi może pomóc ustabilizować biodra i tułów, dzięki czemu ręce mogą swobodniej wykonywać precyzyjne ruchy kierownicą. Ma to znaczenie także na wyboistych, dziurawych trasach, gdy całe ciało porusza się na nierównościach, może zmienić się również nacisk prawej stopy na pedał gazu. Stabilniejsze ułożenie lewej nogi pomaga ograniczyć właśnie takie ruchy. Warto zwrócić uwagę na podparcie również podczas ustawiania fotela. Gdy stopa spoczywa na podnóżku, kolano powinno być lekko ugięte. Zbyt odsunięty fotel zmusza do prostowania i wyciągania nogi. Natomiast ustawiony za blisko może powodować nadmierne zgięcie. Dobrze zaprojektowany martwy pedał spełnia swoje zadanie niemal niezauważalnie. Dziękuję, Arek Włodarski. Dzisiaj to wszystko. Życzę bezpiecznej drogi wam wszystkim. Do usłyszenia.
3: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne radio.
1: Reklama. Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Na początek Szczawno-Zdrój, kolejny orlik do remontu. Następnie pojawimy się w stolicy Karkonoszy. Od usuwania nagłych awarii po planowane gruntowne remonty. Jeleniogórska Spółka Wodnik realizuje zadania, które gwarantują stabilne dostawy wody w regionie. A na koniec odpowiemy na pytanie, jak odróżnić miód dobry od fałszywego, bowiem istnieje kilka prostych testów, które natychmiast ujawnią prawdę. Zapraszam na szczegóły. Na początek Szczawno-Zdrój, gdzie rozpoczął się remont miejscowego Orlika, to jedno z kilkuset boisk na terenie całego Dolnego Śląska, jakie przejdzie gruntowną modernizację. Materiał Jacka Zycha.
5: Tak, rzeczywiście prace na boisku rozpoczęły się już kilka dni temu. Obiekt wybudowany na początku XX wieku przejdzie naprawdę gruntowną modernizację, bo i jego stan przedstawiał po niemal dwóch dekadach użytkowania sporo do życzenia.
6: Tak, nie widać, ale nawierzchnia była jeszcze starego typu. Był to granulat taki z gumy, ciężki w utrzymaniu, trudny w utrzymaniu i też niezbyt dobrze oceniany przez osoby korzystające z tych boisk. Klub sportowy MKS Szczawno-Zdrój na co dzień korzystał z tego obiektu, również inni mieszkańcy. Są dzisiaj nowe technologie, więc będzie sztuczna

0: nawierzchnia, ale wypełniana już odpowiednim granulatem piaskowym.
1: Powiedział Marek Ćmikiewicz, burmistrz Szczawna-Zdroju. Remont Orlika będzie kosztował ponad 1 400 000 zł i tak jak powiedziałem, to jeden z kilkuset takich obiektów, jakie w tym i przyszłym roku zostaną wyremontowane na terenie nie tylko Dolnego Śląska.
2: Mamy już dzięki absolutnym przyspieszeniu zmodernizowanych 700 orlików. One mają niekiedy po kilkanaście lat już, a 900 orlików jest w trakcie inwestycji. One, podobnie jak ten orlik, otrzyma drugie życie.
1: Powiedział Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, przedstawiając na Dolnym Śląsku rządowy program Aktywni na Orliku, mający aktywizować młodzież i pobudzać zajęcia prowadzone na tych właśnie obiektach. Ze Szczawna-Zdroju dla Muzycznego Radia Jacek Zych.
3: Planowane remonty oraz błyskawiczne reagowanie na zgłoszenia mieszkańców. Jeleniogórska Spółka Wodnik na bieżąco dba o stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście. Ekipy techniczne każdego dnia monitorują sytuację w Jeleniej Górze, łącząc codzienne prace konserwatorskie z natychmiastowym usuwaniem nagłych awarii. Ale nie tylko, podkreśla prezes spółki Wodnik Katarzyna Wierska-Kuberka.
4: Chcemy być też kojarzeni z modernizacją sieci i to robimy. Teraz będzie niedługo modernizowany kawałek na ulicy Wolności, tam od PGK w stronę cieplic. W ciągu 2-3 lat wspólnie z miastem będziemy realizowali ogromną inwestycję modernizacji i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od MPGK aż prawie do ulicy Wróblewskiego. To też będzie ogromna inwestycja. No i myślę, że na bieżąco wywiązujemy się z naszych zobowiązań bez przerwy dostarczania wody naszym mieszkańcom, bo przypomnę, że nawet w czasie powodzi, kiedy tej złej wody było tak dużo, tej dobrej w kranie nie zabrakło ani na minutę.
5: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
3: Fałszywy miód najczęściej jest rzadki i ma płynną konsystencję, która odróżnia go od prawdziwego miodu. Jedną z najprostszych metod fałszowania płynnego złota jest dodawanie cukru buraczanego, syropu glukozowo-fruktozowego lub innych podobnych i tanich zamienników. Głównym celem programu kontroli i wytycznych prowadzonych przez właściwe instytucje jest całkowite wyeliminowanie z rynku zafałszowanych produktów oraz podawanie konsumentom precyzyjnych informacji. I właśnie temu ma służyć nowy system etykietowania, mówi Magda Radke, wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
6: Miód, który jest z eksportu, cały wschód, który idzie od nas od Dalekiego Wschodu do najbliższego wschodu, dużo tego miodu się wlewa. On później jest etykietowany jako rozlewany czy robiony w Polsce, to zależy jak to bardzo chce się popisać kreatywnością. Czyli nie tylko miód, który jest przez naszych pszczelarzy nieuczciwie zrobiony, tylko jest duży problem z niewłaściwym, niezgodnym z prawem etykietowaniem miodu z importu czy miodu od innych pszczelarzy i sprzedawanie tego jako etykiety. Na przykład ktoś ma 2 ule, tak? Świetnie, że ma, ale taki ktoś, kto ma 2 ule, nie może paletami dostarczać miodu do dużych sklepów. No to się nie da, cudów nie ma.
3: Długotrwałe spożywanie fałszowanego miodu wiąże się również z podwyższonym ryzykiem wystąpienia przewlekłej choroby nerek. Dlatego nie warto ryzykować i sięgać po miody od sprawdzonych producentów. W końcu zdrowie jest bezcenne. To był raport regionalny.
5: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Po reklamie.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama.
3: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze.ue/dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
4: Szósta.
0: Czas na wiadomości.
5: Rosyjski dron i pytanie o skuteczność alarmowania to na początek, potem druga tura wyborów w Krakowie i bez referendum w Warszawie. Sprawdzimy też prognozę pogody na najbliższe dni. Marcin Krzemiński. Rosyjski dron spadł wczoraj niedaleko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po stronie Ukrainy. Na Lubelszczyźnie przez około pół godziny obowiązywał wczoraj alert o zagrożeniu atakiem z powietrza i choć wojewoda zapewnia, że syreny zadziałały, mieszkańcy mówią, że nie do końca. Anna Gmiterek-Zabłocka.
6: Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski wieczorem po posiedzeniu sztabu kryzysowego o włączonych syrenach mówił tak.
7: Potwierdzam, że wszystkie urządzenia zostały włączone.
6: Ja osobiście syren nie słyszałam, choć mieszkam blisko centrum miasta i byłam w domu. Nie słyszała ich także pani Agnieszka, która była akurat w jednej z galerii handlowych.
8: Dominuje u mnie zdumienie, to jest tak zwane państwo z kartonu. No jeśli mówią wszędzie, że syreny wyły w Lublinie, ja nie wiem, gdzie one wyły.
6: Pani Iwona razem z synami ukryła się w łazience. U niej w dzielnicy syreny było słychać, choć nie dostała na czas SMS-a z alertem.
9: Ja oczekiwałam dalszych informacji, które nie nadchodziły. Trochę taki niepokój u nas w całej rodzinie.
6: Można mówić, że wszystko działa, można zaklinać rzeczywistość, ale chyba sporo jest jeszcze do zrobienia.
5: Za 12 dni druga tura wyborów prezydenckich w Krakowie. 11 października zmierzą się bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z poparciem Koalicji Obywatelskiej i PSL. Nie będzie natomiast ponownych wyborów w Warszawie, bo nie będzie referendum w sprawie odwołania władz miasta. Stołeczna operacja referendalna zebrała 111 tysięcy podpisów. Pod wnioskiem o referendum do wymaganego minimum zabrakło 21 tysięcy głosów poparcia. Inicjator akcji Maciej Wilk ocenił.
10: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Jedna partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
5: Na informacje w sprawie referendum zareagował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w mediach społecznościowych, podziękował za wsparcie, ale zapewnił też, że zrobi wszystko, by powody do dumy z rozwoju Warszawy mieli też ci, którzy podpisali się pod wnioskiem o referendum. Złota polska jesień trwa, jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, przewiduje synoptyk Michał Kowalczuk.
11: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
5: I tak ma być przynajmniej do końca tygodnia. W Teatrze Wielkim w Warszawie odbyła się wczoraj premiera nowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
12: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków. Ekranizacji najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
5: Film wyreżyserował Maciej Kawalski. Wchodzi do kin już jutro.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
13: Kochamy muzykę.

0: Walk of Life i Dire Straits. Dzień dobry, dzień dobry. Tak sobie człowiek patrzy w ten kalendarz i wychodzi mu, że to jutro się skończy ten wrzesień. Dzisiaj jeszcze się nie kończy, ale blisko jest 29 dzień tego miesiąca. Prawie 8 minut po godzinie 6. Kłaniamy się niezwykle nisko. Nazywamy się Muzyczne Radio i informujemy. Ubierzcie się ciepło o poranku, co prawda później od 21 do 23, nawet 4 stopni. Ale teraz to mamy biegun zimna w Jeleniej Górze, na przykład 3,3 stopnie Celsjusza. Na punkcie pomiarowym o godzinie 5 było. Brrr, naprawdę zimno.
1: Muzyczne Radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Kłaniamy się niezwykle nisko, Radek Bajor, dzień dobry, witajcie.
1: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

Patrzymy sobie do tego kalendarza, zresztą będziemy bardziej patrzeć za moment i wychodzi nam, że dzisiaj dzień jest ogólnopolski dzień głośnego czytania. To jest jakaś myśl, byleby nie w autobusie albo w pracy. Światowy Dzień Serca, tak, miej serce i patrzaj w serce. I oprócz tego kochaj wolność swoją drogą, chłopcy z Placu Broni teraz. Ale przede wszystkim jest Dzień Kawy, a dzień taki trzeba święcić zdecydowanie. Na przykład wypijając z herbatę, jak ktoś kawy nie lubi, to w sumie jakaś specjalna różnica. Nie jest ponad środek, który nas pobudza w jednym i w drugim, czyli kofeina i teina. To w zasadzie to samo. 12 po 6.

0: Chociaż o poranku to raczej szybkość, bo to już kwadrans po godzinie 6 i jak ktoś ma na 7, to musi się zbierać ekspresem.
1: Poranek z muzycznym radiem.
0: A teraz zupełnie poważnie, wtorek jest 29 września, też jest 93 dni do końca roku. Są, mamy w kalendarzu zapisanych świąt nietypowych całe mnóstwo, już wiecie, dzień kawy jest. Jarek przed chwilą zadzwonił z Bolesławca i mówi, kawa to czy święto, czy nie, to podstawa. Oczywiście, że tak, mój drogi. Zresztą nie od dziś, wiadomo, że pierwsza czynność pracownika nalać wodę do czajnika, ale co się nalewa? No przecież na kawę, wiadomo. Zdaje się, że ten zwyczaj zaparzania kawy po polsku, który tak naprawdę jest zwyczajem zaparzania kawy po pół turecku, troszkę już zanika na rzecz ekspresów. No dobrze, nie o tym będzie. Będzie o tym, że jeszcze ogólnopolski dzień głośnego czytania jest Światowy Dzień Serca, Dzień Kuriera i Przewoźnika. Otóż to dzień hipochondryka, to nawet się rymuje. No i Międzynarodowy Dzień Świadomości o Stratach i Marnotrawstwie Żywności. A poza tym imieniny mają Michał, Lina, Michał i Gabriel. Wszystkiego najlepszego. Jeśli chodzi o rzeczy, które są zapisane w kalendarium muzycznym, no to odczytujemy wszem wobec, że 91 lat temu urodził się Jerry Lee Lewis, piosenkarz, autor tekstów, pianista rock'n'rollowy, zmarł w roku 2022. Elżbieta Dmuch dzisiaj ma 75. rocznicę urodzin. Michał Giercuszkiewicz, perkusista w zespołach Apogeum, Jam, Kwadrat, Bezdomne Psy, śląska grupa bluesowa, kończyłby dzisiaj 72 lata. Peter Urlich, multiinstrumentalista i autor tekstów, perkusista w zespole Dead Can Dance, kończy 68 lat. A w roku 1961 urodził się Jacek Kawalec, polski aktor, a także wokalista, jeszcze niedawno człowiek, który śpiewał w budce suflera i bez niego budka suflera i to nie jest już to samo. I w atmosferze skandalu odszedł z budki suflera, bo perkusista tej formacji, jednocześnie menedżer Tomasz Zeliszewski, postanowił przeprosić Zenka Martyniuka za to, że od ponad 10 lat Jacek Kawalec parodiował go w wielu swoich występach. Jeśli chodzi o inne budkowe opowieści, to informujemy, że w roku 2010 odszedł do największej orkiestry świata Romuald Czystaw, wokalista rockowy, właśnie członek zespołów Dzikie Dziecko, a później budka suflera, w której śpiewał 4 lata do 82. Urodził się w roku 1950, a odchodząc miał lat ledwie 60. W roku 2017 odszedł również aktor i artysta kabaretowy, śpiewający również, Wiesław Michnikowski. Odchodząc miał lat 95.
1: Kalendarium regionu.
0: Września, sprawdzamy, co pod tą datą się zdarzyło w regionie. Otóż w roku 1346 na terenie Dolnego Śląska panuje plaga napadów na kupców. Jelenia Góra, Bolesławiec, Jawor, Lwówek Śląski, Chojnów, Świerzewa, Wleń i Złotoryja powołują związek do ścigania i karania złodziei i rabusiów. W 1630 roku cesarz Ferdynand II Habsburg nadał miastu Jelenia Góra przywilej wyłączności w produkcji najcieńszych płócien lnianych, zwanych woalami. Handel tego rodzaju płótnami doprowadził kupców jeleniogórskich do wielkiego bogactwa. A w roku 1973 na rynku jeleniogórskim pierwszy raz zorganizowano jarmark staroci i osobliwości. Jest to obecnie jedna z największych tego typu imprez kolekcjonerskich w Polsce.
1: Kalendarium regionu powstaje we współpracy z Książnicą Karkonoską.
2: Hey Paul, we are Rat City and you're listening to Muzyczna Radio. They really love music.

0: Dua Lipa, Hallucinate, to nie żadne halucynacje, to jest wczesny poranek, to 26 minut po 6. Coraz bliżej jest ten czas, kiedy człowiek będzie wychodził do pracy i będzie ciemno i będzie wracał z pracy i też będzie ciemno. Teraz też jest 26 po 6.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
0: Jakbyście wpadli na pomysł, żeby po południu kupić sobie coś pięknego i drogiego, to kupcie sobie, bo chodzi o to, żeby robić tak, żeby ciebie, droga słuchaczko i drogi słuchaczu, cieszyło. Kamil Bednarek, Staszek z Gór.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
2: Reklama. Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
3: Po reklamie.
4: Biegun zimna, nadal w Jeleniej Górze znajduje się, jeśli chodzi o cały nasz kraj. 2,9 stopnia było tutaj notowane o godzinie 6. Tak jest, 2,9 stopnia Celsjusza na punkcie pomiarowym. Najwyższa temperatura w regionie teraz to 11 stopni i to jest już w województwie lubuskiem. Później w ciągu dnia od 21 do 24 ma być i mnóstwo słońca.
0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
4: Mnóstwo słońca i dzień bez opadów z wiatrem słabym i umiarkowanym, który miejscami może być porywisty. Taka sytuacja będzie miała miejsce zwłaszcza na Przedgórzu Sudeckim. Wiatr będzie nam wiał z kierunków południowo-wschodnich. Jeśli chodzi o biometr, to ten dzisiaj jest i będzie przez cały dzień korzystny, a jakość powietrza? No i tutaj nie jest najlepiej. Z reguły obowiązują żółte alerty smogowe. Najgorzej w tej chwili jest we Wrocławiu, na Opolszczyźnie, a także ziemi wielkopolskiej i lubuskiej. A teraz Anna Terkota i poranny raport regionalny.
5: Dzień dobry. Na początek stolica Karkonoszy, gdzie wczoraj o godzinie 8 wystartowało głosowanie na jeleniogórski budżet obywatelski 2027. O zasadach głosowania, kwotach przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów mówił na konferencji prasowej prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak wraz z Barbarą Graczyk z Urzędu Miasta.
6: Po raz 13 będziemy realizowali budżet obywatelski razem z mieszkańcami Jeleniej Góry i to jest ważne i istotne. To przede wszystkim mieszkańcy zadecydują, na jakie projekty dostaną przekazane pieniądze. W sumie mamy 4 600 000 zł, z czego na projekty inwestycyjne 2 600 000, na projekty oświatowe 830 000, 570 000 na projekty społeczne i aż 600 000 na projekty zielone. W sumie złożonych zostało 42 projekty. Jest to budżet mieszkańców Jeleniej Góry. Mieszkańcy zadecydują, więc gorąco proszę, żebyście aktywnie zaczęli głosować na poszczególne te projekty, które zostały przyjęte do realizacji.
7: Głos na projekty mogą oddawać wszyscy mieszkańcy miasta. Można głosować za pośrednictwem platformy internetowej jodboileniogora.pl lub też w punktach wyznaczonych do głosowania Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Ptasiej 6A, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy, pokój 208, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, Czytelnia przy ulicy Bankowej oraz Filie przy ulicy Różyckiego, przy Placu Piastowskim, przy ulicy Cieplickiej.

0: przy ulicy Wrocławskiej i Muzeum Miejskie Dom Gerharda Hauptmana. Jeżeli mieszkańcy głosować będą przez platformę, z jednego numeru telefonu mogą oddać maksymalnie 3 głosy, a na przykład dla dzieci, które nie mają telefonów komórkowych, mogą zagłosować rodzice.
1: Głosowanie potrwa do 12 października do godziny 14, natomiast lista zadań przyjętych do realizacji w 2027 roku zostanie ogłoszona do 28 października.
2: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
1: Teraz ważna informacja dla zmotoryzowanych, bowiem kierowców czekają utrudnienia na drodze krajowej nr 12. Chodzi o most na rzece Kłębanówka w Kłębanowicach w powiecie polkowickim. Drogowcy zdecydowali o wprowadzeniu ograniczenia. Wkrótce przeprawa zostanie całkowicie zamknięta.
3: Do końca października kierowcy mogą korzystać z mostu, ale obowiązuje tam ograniczenie tonażowej prędkości. Od 2 listopada sytuacja się zmieni, rozpocznie się remont, a przejazd przez most będzie niemożliwy.
4: Ze względu na pogarszający się stan techniczny mostu w Kłębanowicach na drodze krajowej nr 12 musieliśmy wprowadzić ograniczenia dla ruchu. Magda Szumiata, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział we Wrocławiu. Ograniczenie tonażowe do 30 ton oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę obowiązuje do końca października tego roku. Natomiast od 2 listopada na czas remontu obiekt będzie całkowicie zamknięty.
3: Na czas zamknięcia przeprawy inaczej zorganizowany zostanie ruch ciężki. Samochody ciężarowe będą musiały korzystać z wyznaczonego objazdu prowadzącego drogami wojewódzkimi, a dla samochodów osobowych przygotowano inne rozwiązanie. Kierowcy będą mogli przejechać przez pobliski most gminny, znajdujący się około 100 metrów od remontowanego obiektu. Prace obejmą między innymi elementy konstrukcyjne mostu oraz jego otoczenie. Ich celem jest przywrócenie odpowiedniej nośności i bezpieczeństwa przeprawy.
4: Prace te są niezbędne, aby przywrócić pełne bezpieczeństwo i nośność przeprawy. Odbudujemy przyczółek, wzmocnimy konstrukcję obiektu oraz naprawimy nasypy i kapy chodnikowe, a także nawierzchnię mostu.
3: Według zapowiedzi drogowców roboty mają potrwać około miesiąca. Jeśli harmonogram zostanie utrzymany pod koniec listopada, na moście powinien zostać przywrócony normalny ruch. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
1: Ponad 100 tysięcy złotych dofinansowania otrzymał od Ministerstwa Sportu i Turystyki ośrodek treningowy Sport Szklarska Poręba. Środki pochodzą z 2. edycji rządowego programu Szatnia na medal i będą przeznaczone na modernizację zaplecza najwyżej położonego stadionu lekkoatletycznego w Polsce. Sportowcy, którzy tutaj trenują, potrzebują dobrych, nowoczesnych warunków, mówił Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki.
5: Szatnie są dzisiaj wielkim problemem, dlatego że w wielu miejscach, małych klubach, przy szkołach, one mają często opłakany stan, często lat 90. 2000. To jest jednym z elementów ograniczeń na przykład w ćwiczeniu na WF-ach. Na przykład wysiłek fizyczny to jest również po prostu zmęczenie. Kiedy nie możemy wziąć prysznica, bo nie ma kotar, nie ma zasłon, albo w ogóle prysznic nie działa, więc to są te elementy, które mają wspierać i remonty szkolnych szatni, ale również klubowych. Ta cała pomoc trafia tak naprawdę w różne miejsca, bo taka potrzeba jest. W tym roku 100 milionów złotych przeznaczamy w całej Polsce na wkład własny ministerstwa do remontów szatni. Generujemy dzięki temu 250 milionów złotych inwestycji właśnie w remonty szatni.
6: Mała rzecz cieszy. Wiemy doskonale, że wielki budynek się składa z małych elementów i taką cegiełką właśnie jest ten program Szatnia Plus. Ja bardzo się cieszę, że ten jakby nie było legendarny ośrodek, który funkcjonuje na terenie Szklarskiej Poręby, wychował wielu wybitnych sportowców i dlatego nawet takie małe przedsięwzięcia są bardzo istotne, żeby poprawiać tą infrastrukturę, która jest tutaj w przestrzeni niezbędna.
7: Projekt dotyczy, tak jak sama nazwa mówi, modernizacji szatni. Marlena Grochowska, prezes Sport Szklarska Poręba. To nie jest sama szatnia, ponieważ dojście do tych szatni prowadzi przez korytarz, więc kolejnym etapem będzie remont tego korytarza i przyległych pomieszczeń, czyli są to toalety, szatnia, plus jeszcze gabinet takiej mini naszej odnowy biologicznej.
1: Dziękuję. W tym raporcie to już wszystkie informacje. Kolejne doniesienia na naszej antenie za niespełna godzinę. Zapraszamy.
2: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
8: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren. I want to send a big greetings to all my Polish fans and the listeners of Muzyczne Radio.
9: I know you've been hurting. I know I did you wrong. And I've been drowning in the whiskey. Every night since you've been gone.

0: być kochana.
1: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.
3: Reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
1: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No i to są dobre wiadomości. Dokąd byście się nie chcieli jechać, to dojedziecie wszędzie bez większych problemów. Czwórka korkuje się tylko na wjeździe do Niemiec, na przejściu granicznym Jędrzychowice Ludwigsdorf, a S8 tylko w Warszawie, kierunek na Wrocław. S3, S5 i inne drogi wygląda na to, że są całkowicie przejezdne i wszędzie śmigniecie we właściwym tempie. A gdyby było inaczej, to koniecznie nas poinformujcie, prosimy. 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Na cały dzień.
1: No dobrze, to sprawdźmy, co nas czeka. Otóż barany drogie silniej dzisiaj będziecie odczuwać emocje, dzięki temu łatwiej rozwiążą się napotkane trudności. Byki, czeka mały sprawdzian z cierpliwości. Warto pamiętać, że spokój nie ma ceny, że powodzenie zależy od nas samych. Bliźnięta, ciąg dalszy korzystnej pasy. Dodatkowo można liczyć na wsparcie przyjaciół. Raki odczują przypływ energii, która zacznie je rozpierać. Uwaga, by nie przesadzić z aktywnością. Lwy, dobry to dzień na przełamanie lodów oraz wyjaśnienie dawnych zatargów i konfliktów. Panny mogą być dziś trochę znerwowe i rozkojarzone, ale we wszystkim dadzą sobie radę. Wagi, trzeba wystrzegać się pomyłek i zgub, dzisiaj mogą okazać się dotkliwe i nieodwracalne. Skorpiony, możliwe trudne spotkania, nie wolno na siłę ich unikać, wszystko się wyjaśni. Strzelcy, czas nadrabiać zaległości, wszystko po to, by kolejne dni przebiegły spokojnie. Koziorożce, nieoczekiwany korzystny zwrot w pewnej sprawie, otworzą się nowe możliwości. Wodniki, zadowolone z siebie i z ostatnich wydarzeń, zarażą optymizmem całe swoje otoczenie. A ryby? Rybom nie wolno unosić się ambicją i obrażać. Takie zachowanie nie przyniesie żadnych efektów. A ten dzień to wtorek, 29 września, a takich dni nam do końca roku zostało 93. Jeśli chodzi o święta typowe, mniej lub bardziej, to mamy 1. Dzień kawy, 2. Dzień ogólnopolski, dzień głośnego czytania, 3. Dzień serca, światowy nawet, 4. Dzień kuriera i przewoźnika, następnie Dzień hipochondryka, a także Międzynarodowy Dzień Świadomości o stratach i marnotrawstwie żywności. Imieniny dzisiaj mają Michalina, Michał i Gabriel, a osoby urodzone 29 września są usposobione dość konserwatywnie i okazują duży szacunek dla dawnych obyczajów i tradycji. Nierzadko, wykazują uzdolnienia w kierunku artystycznym. Są niezwykle wrażliwe, cierpliwe i wytrwałe. Zawsze też mają licznych i oddanych przyjaciół. Szczęśliwa cyfra 1, kamień szlachetny, szmaragd, sprzyjający znak zodiaku, strzelec.
0: Muzyczne radio.
2: Dzień dobry wszystkim.

Oprócz tego, że mamy siebie, to mamy jeszcze kilka innych rzeczy, na przykład mamy wstać, mamy pójść do pracy albo do szkoły, mamy zrobić zakupy i mamy jeszcze dzień mamy, nie, dzień mamy to nie dzisiaj, mamy jeszcze zadzwonić do mamy, jeżeli do niej dawno nie dzwoniliście, no i jeszcze parę innych rzeczy do zrobienia też by się przydało. Jedyne, czego nie mamy, znając nasze szczęście, to są pieniądze, ale przecież pieniądze szczęścia nie dają. Też w sumie racja. Za minutę siódma, za minutę wiadomości.

0: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: To jest muzyczne radio. Minęła godzina.
2: Siódma.
0: Czas na wiadomości.
3: Premier znów apeluje do prezydenta w sprawie ustawy o nowym podatku. Bagnet w plecaku, 13-latek planował atak w swojej szkole. Zakaz wstępu na plażę w Ustce. Morze wyrzuciło na brzeg ropopochodną substancję. Miriam Lipińska. Premier po raz kolejny, tym razem w nagraniu w mediach społecznościowych, apeluje do prezydenta o podpis pod ustawą o podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Nowa danina ma sfinansować powrót programu CPN. Donald Tusk podkreślił, że drożyzna na stacjach paliw sama nie zniknie i trzeba działać.
4: Jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Także w Polsce. O wiele więcej pieniędzy niż kiedyś. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny. Jasne i proste. Nie dla wszystkich, jak widzę. Więc jeszcze raz apeluję. Podpisuj, prezydencie.
3: Przyjęta przez parlament ustawa to już drugie podejście. Poprzednią prezydent odesłał do Trybunału Konstytucyjnego, a w połowie września wysłał do Sejmu własny projekt ustawy w sprawie obniżenia cen paliw. 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Informacje o tym polscy policjanci dostali w nocy z niedzieli na poniedziałek z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do domu, w którym mieszka nastolatek, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
5: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
3: Chłopak został przesłuchany przez policjantów w obecności ojca. Przyznał, że wcześniej zabił kilka kotów. Teraz 13-latkiem zajmie się sąd rodzinny. Plaże w Ustce zamknięte z powodu wyrzuconej przez morze substancji ropopochodnej. Urząd Morski w Słupsku zdecydował, że będą zamknięte do czasu usunięcia i zneutralizowania nieznanej na razie substancji. Czarne, lepkie grudki Bałtyk wyrzucił miejscami na blisko 50-kilometrowy odcinek plaż od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa i Wicia w Zachodniopomorskiem. Urząd przekazał, że jedna z jednostek pływających mogła czyścić swoje baki, co doprowadziło do zanieczyszczenia morza i że ma podejrzenia, o którą jednostkę może chodzić. Polska odzyskała jeden z najcenniejszych obrazów zaginionych w czasie II wojny światowej. Zima, odwrót Napoleona spod Moskwy, Alfreda Wierusza Kowalskiego, trafił do zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Dzieło odzyskano dzięki współpracy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z jego dotychczasową posiadaczką Ewą Tsonis, która po ustaleniu wojennej historii obrazu zdecydowała się na jego przekazanie do publicznej kolekcji.
6: Ten obraz jest obrazem, który chyba widzieliśmy w każdym podręczniku do wiedzy o kulturze. Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat.
3: Mówi minister kultury Marta Cienkowska. Mamy wreszcie złotą polską jesień, jest ciepło i słonecznie i tak będzie też w najbliższych dniach, mówi synoptyk IMGW Michał Kowalczuk.
7: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
3: Ciepła, słoneczna aura utrzyma się przynajmniej do końca tygodnia, w ciągu dnia, bo noce to inna sprawa. Może być dość chłodno i mgliście, jak to jesienią.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Kilkanaście minut dobrej gry to jednak za mało. Piłkarska reprezentacja Polski przegrała w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 w drugiej kolejce Ligi Narodów. Mecz oglądał Przemysław Pozowski.
9: Tak jak w marcu w meczu barażowym, tak we wrześniu w drugim meczu w Lidze Narodów Polska przeciwko Szwecji w Sztokholmie straciła 3 bramki. Pierwszą już po niespełna 10 minutach po rzucie rożnym głową zdobył Nygren. Potem fragment dobrej gry reprezentacji Polski uwieczniony bramką Szymańskiego tuż przed przerwą po ładnej kilkunastopodaniowej akcji, ale w drugiej połowie zamiast pójść za ciosem to strzelali Szwedzi, najpierw Ajari, a potem Wiktor Jokeresz, a więc 3-1 dla reprezentacji Szwecji, a biało-czerwonym zostaje piątkowy mecz z Rumunią na Stadionie Narodowym. Rumunią, która przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4.
8: Wczoraj grała także Dywizja A, konkretnie. Grupa pierwsza, Francja, po raz drugi wygrała 1-0, tym razem na wyjeździe z Belgią. Natomiast Turcja przegrała aż 1-4 z Włochami. Hubert Hurkacz stanie dziś przed szansą wygrania pierwszego turnieju tenisowego od ponad 2 lat. W chińskim Chengdu awansował do finału po wygranej z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem.
1: Wygrał on pierwszego seta 10-8 w tiebreaku. Miałem jedną piłkę setową, natomiast on dobrze przy niej zagrał i był to bardzo zacięty mecz. Natomiast w kolejnych 2 setach podniosłem swoją grę i wygrałem 6-3-6-3, także na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
8: Rywalem Polaka w finale będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. Dla Hurkacza będzie to 13 w karierze finału. Poprzednio o tytuł walczył w maju zeszłego roku w Genewie, gdzie przegrał z Nowakiem Dżokowiczem. Republika Dominikany będzie rywalem reprezentacji Polski w fazie play-off grupy światowej pierwszej Pucharu Davisa. Polscy tenisiści będą gospodarzem spotkania, które odbędzie się w lutym. Biało-czerwoni wystąpią w play-off po raz 6 z rzędu. 3 poprzednie spotkania o utrzymanie miejsca w grupie światowej pierwszej z Uzbekistanem, Gruzją i Egiptem Polska pewnie wygrała 4-0.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Muzyczne radio. Kochamy muzykę.

0: Weź do mnie chłopcze w te obłoki i bujajmy tam razem, wydaje się śpiewać pani pod pseudonimem LMC, śpiewająca zresztą w towarzystwie zespołu, o którym kiedyś to jeden polityk powiedział, że uwielbia i słucha, U2. 8 po 7, dzień dobry, jakże piękny wtorek, przed nami 29 września, teraz może być zimno, teraz mogą być nawet 3 stopnie, tyle mniej więcej może być nawet na punkcie pomiarowym IMGW w Jeleniej Górze.
1: Poranek z muzycznym radiem. Będziemy
0: przebojem. A później to będzie tu jakby luksusowo od 21 do 24 stopni.
1: Reklama.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Radio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayco.
1: Dzień dobry, Arek Włodarski. Ruszamy. Ceny paliw w tym tygodniu. Drogo, ale stabilnie i martwy pedał w samochodzie. Tych rzeczy o nim nie wiedzieliście. Arek Włodarski, ruszamy.
0: Autoradio.
1: Wszyscy zadajemy sobie to samo pytanie, kiedy będzie taniej? Odpowiem klasykiem, tanio już było. Diesel już niemal wszędzie powyżej 9 zł, z bardzo małymi wyjątkami, gdzie niegdzie można go jeszcze zatankować za 8,99. Benzyna dobija do tej cyfry. Przewidywane średnie krajowe ceny paliw według epetrol.pl wyglądają za litr następująco. Zwykła benzyna 7,97-8,09 za litr, olej napędowy 8,99-9,29 za litr i gaz 3,14-3,24 za litr. Teraz martwy pedał w samochodzie.
0: Ciekawostki.
1: W aucie nawet niewielkie elementy wnętrza wbrew pozorom bywają projektowane z konkretnym przeznaczeniem. Dobrym przykładem jest podparcie dla lewej stopy, nazywane także martwym właśnie pedałem. Pełni ono kilka funkcji, o których wielu kierowców może nie wiedzieć, pomijając znaczenie podparcia stopy przy dłuższej podróży. Martwy pedał znajduje się, no to wiemy wszyscy, po lewej stronie sprzęgła w autach ze skrzynią manualną, a w automatach też po lewej, ale od hamulca. Nie porusza się on i nie łączy z żadnym mechanizmem samochodu, stąd właśnie wzięła się jego charakterystyczna nazwa.
0: Porady ekspertów.
1: Wbrew pozorom znaczenie ma również kształt tego elementu. Pochylona powierzchnia pozwala ustawić stopę bardziej naturalnie niż płaski fragment podłogi. Podparcie staje się więc jej stałym miejscem spoczynku. Ale rola martwego pedału nie kończy się na wygodzie. Podczas skręcania, hamowania lub przejazdu przez nierówności ciało może przemieszczać się w fotelu. Kierowca odruchowo wtedy próbuje się ustabilizować. Podparcie lewej stopy daje dodatkowy właśnie punkt oparcia. Lekkie oparcie nawet lewej nogi może pomóc ustabilizować biodra i tułów, dzięki czemu ręce mogą swobodniej wykonywać precyzyjne ruchy kierownicą. Ma to znaczenie także na wyboistych, dziurawych trasach, gdy całe ciało porusza się na nierównościach, może zmienić się również nacisk prawej stopy na pedał gazu. Stabilniejsze ułożenie lewej nogi pomaga ograniczyć właśnie takie ruchy. Warto zwrócić uwagę na podparcie również podczas ustawiania fotela. Gdy stopa spoczywa na podnóżku, kolano powinno być lekko ugięte. Zbyt odsunięty fotel zmusza do prostowania i wyciągania nogi. Natomiast ustawiony za blisko może powodować nadmierne zgięcie. Dobrze zaprojektowany martwy pedał spełnia swoje zadanie niemal niezauważalnie. Dziękuję, Arek Włodarski, dzisiaj to wszystko. Życzę bezpiecznej drogi wam wszystkim. Do usłyszenia.
0: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze

0: ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
1: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
0: Twoja definicja dobrego snu. Po reklamie.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
4: 7.30 na zegarze. Słuchajcie, jeszcze zimniej się zrobiło. 1,9 stopnia oficjalnie w Pomiarze, w Jeleniej Górze na punkcie na lotnisku, jeśli chodzi o Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Najwyższa temperatura w regionie teraz to 10 stopni, ale później będzie luksusowo od 21 do 24. Dzień pod znakiem słońca z minimalną ilością chmur i bez opadów. Do tego wszystkiego wiatr będzie słaby i umiarkowany, ale miejsce zwłaszcza na przedgórzu Karkonoskim, przedgórzu Sudeckim w ogólności i także Izerskim będzie wiało porywiście.
3: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Muzyczne radio Dolny Śląsk, twoja regionalna stacja.
4: Diametr korzystny, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza z reguły nie najlepsza. A teraz Jacek Rogulski i raport regionalny.
6: Dzień dobry. Na początek pościg ulicami Jeleniej Góry, zakończony rozbiciem aut zaparkowanych pod blokiem na Halerczyków. Do zdarzenia doszło w poniedziałkowy wieczór. Kierujący zignorował sygnały do zatrzymania i zaczął uciekać przed policją. Pędzi ulicami miasta, w tym m.in. Wincentego Pola i Złotniczą. Ucieczka zakończyła się u zbiegu ulic Weigla i Halerczyków. Tam kierowca stracił panowanie nad pojazdem i z impetem uderzył w dwa auta zaparkowane pod blokiem mieszkalnym. Jak się okazało, za kierownicą Forda siedział 27-letni mieszkaniec Jeleniej Góry. Podczas sprawdzenia w policyjnych systemach funkcjonariusze potwierdzili, że mężczyzna nie posiada uprawnień do kierowania pojazdami. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. Policjanci zwrócili również uwagę na zachowanie 27-latka, które wskazywało, że mógł znajdować się pod wpływem środków odurzających. Od mężczyzny pobrano krew do badań laboratoryjnych. Za ucieczkę przed policją i spowodowanie zagrożenia w ruchu lądowym grozi kara do 5 lat więzienia.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Bolesławiec z kolejnym ważnym wyróżnieniem za swoją przestrzeń publiczną. Ceramiczna rewitalizacja rynku Starego Miasta zdobyła pierwszą nagrodę w ogólnopolskim konkursie Towarzystwa Urbanistów Polskich.
7: W tegorocznej edycji oceniono 41 wyjątkowych przestrzeni publicznych z całej Polski. Bolesławiecki projekt został doceniony za połączenie historycznego charakteru miasta z nowoczesną aranżacją, w której ceramika stała się nie tylko ozdobą, ale jednym z najważniejszych elementów miejskiego krajobrazu. Nagroda jest podsumowaniem wieloletnich zmian w centrum Bolesławca. Prezydent Piotr Roman podkreśla:
8: to zwycięstwo to ponad 20 lat pracy przy rewitalizacji. Nie poszło na marne. Z zaniedbanego miejsca, z zadrapanymi kamienicami, stworzyliśmy atrakcyjną przestrzeń, która stanowi powód do dumy dla wszystkich mieszkanek, mieszkańców Bolesławca. Też jest wspaniałą atrakcją turystyczną budującą markę miasta. Możemy sobie pogratulować tego, że rynek bolesławiecki jest dzisiaj uznawany za jeden z najpiękniejszych w Polsce, co potwierdzili urbaniści, przyznając nam tę wspaniałą nagrodę.
7: Jednym z wyróżników bolesławieckiego rynku są ceramiczne elementy zaprojektowane przez lokalnych twórców. Artysta ceramik Mateusz Grobelny postawił na rozwiązanie, które łączy sztukę użytkową z miejską przestrzenią.
9: Chciałem, żeby ceramika nie była tylko ceramiką stołową, ale także powstała jako ceramiczne meble na naszym rynku w Bolesławcu.
7: Te realizacje mają również swoją codzienną, praktyczną historię. Jak mówi artysta, mieszkańcy i turyści znaleźli dla ceramicznych form własne zastosowania.
9: Okrągły, tak zwany kapelusz. Widzę, że bardzo dzieci polubiły. Używają go jako zjeżdżalnia i jakiś rodzaj parku rozrywki, a domu szezlong został przejęty przez panie, które robią zdjęcia na nim.
7: Drugim artystą, którego twórczość współtworzy ceramiczny charakter Bolesławca, jest Andrzej Pachom z ceramiki artystycznej Kaola. Jego prace pokazują, że lokalna kamionka może wychodzić daleko poza tradycyjne naczynia.
10: Zależało

0: Mi przede wszystkim na tym, żeby wykorzystywać materiały i motywy kojarzone z Bolesławcem. Jestem autorem dużych murali ceramicznych w Bolesławcu, począwszy od największego, który znajduje się w Międzynarodowym Centrum Ceramiki. Jest to mural wykonany metodą tylko i wyłącznie stempelkową. I kilka innych murali, które zdobią na przykład Orkę, nasz basen miejski i między innymi ulicę Prusa, najważniejszą, którą dążymy do tego, żeby była cała wykonana z ceramiki.
1: Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
2: Na koniec Głuszyca w powiecie wałbrzyskim, gdzie ponad 250 weteranów i funkcjonariuszy uczestników polskich misji zagranicznych wzięło udział w 5. Marszu Weterana. Dla wielu to były ogromne emocje, a na miejscu był nasz reporter Jacek Zych.
3: Tak, Marsz Weterana to impreza, której ideą jest budowanie i umacnianie więźni pomiędzy uczestnikami misji zagranicznych. I w tym miejscu uwaga, nie chodzi wyłącznie o żołnierzy. W marszu wzięli udział też specjalci, policjanci, ratownicy medyczni, czy strażacy, którzy uczestniczyli w polskich czy ONZ-owskich misjach pokojowych na całym świecie, od Bałkanów po Haiti. Ze 150, jacy w ubiegłym roku pojawili się w Głuszycy, w sobotę wyszło w góry prawie 300 osób.
4: To niektórzy, wiadomo, psychicznie nie wytrzymali i tak dalej. I staramy się przez tą integrację, policja, wojsko, straż pożarna, ratownicy medyczni, także integrować tych, którzy byli na misjach, którzy no trochę psychicznie ucierpieli, można tak to nazwać. Przy okazji, tak jak tu widać, są wózki, wspieramy niepełnosprawnych, chcemy im pomóc w normalnym oglądaniu otoczenia.
3: Powiedział mi major rezerwy Stanisław Marczyński i to właśnie udział weteranów i osób niepełnosprawnych był tym, co wyróżniało tegoroczną edycję od wszystkich wcześniejszych. Tu nikt nie pozostał bez pomocy.
5: Idziemy na 5 kilometrów, będziemy pchać wózki.
6: Wydaje mi się, że to jest tak potrzebne, żeby zamiast siedzieć w domu, zachęcamy wszystkich. Dzisiaj, jutro, pojutrze, zawsze.
7: No ja podzielam mojego kolegi zdanie, bo trzeba ludziom pomagać. W ludziach tkwi moc. Jak nie będziemy drugiej osobie pomagać, no to świat nie będzie tak długo istniał.
3: To weterani, którzy pozostając ciągle w czynnej służbie prosili o anonimowość. Marsz Weterana organizowany jest przez Stowarzyszenie Weteranów Polskich Misji Zagranicznych od 5 lat. W góry otaczające Głuszyce weterani wyszli po raz drugi, ale jak zapowiadają, na pewno nie ostatni. Z Głuszycy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: A prawda jest taka, że jakakolwiek forma aktywności fizycznej jest wskazana, tym bardziej, że dzisiaj w ciągu dnia będzie piękna, słoneczna, nie jesienna, letnia pogoda. Kolejny raport o 8.30.
8: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
9: Hi guys, what's up? This is Freddy Verano and you're listening to my new single Comets featuring Natalia Doku on Muzyczne Radio.

0: Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem.
0: Reklama.
2: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phoenix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phoenix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
15: To ja też chcę! 24, 39.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Poranek z muzycznym radiem.
1: Budzimy przebojem. Zakładam.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Dziś ruszyć ma procedura zmian w podatkach. Rząd rozpatrzy projekt ustawy podnoszącej pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych. Zgodnie z dokumentem dochody od 130 do 150 tysięcy rocznie zostałyby objęte nową stawką na poziomie 24%, a nadwyżka ponad 150 tysięcy złotych byłaby opodatkowana stawką 32%. Na zmianach zyskać ma kilkaset tysięcy Polaków, ale będą też tacy, którzy stracą. Równocześnie rząd chce zwiększyć daninę solidarnościową oraz CIT dla firm o przychodach wyższych niż 50 milionów euro. Rada Ministrów zdecyduje dziś również, czy znieść ulgę internetową i podnieść opłatę cukrową. Jeśli poprze te pomysły, trafią one do Sejmu. Już co trzeci Polak choć raz skorzystał z generatywnej sztucznej inteligencji. Z raportu Microsoftu opisywanego dziś przez Rzeczpospolitą wynika, że pod tym względem jesteśmy blisko światowej czołówki. Według ekspertów dogoniliśmy właśnie Niemcy. Generalnie zajmujemy 24. pozycję na 147 gospodarek. Pod względem liczby wdrożeń w biznesie należymy do światowej czołówki. Nasze firmy masowo wykorzystują boty, na przykład do usprawniania handlu czy obsługi klienta. Kto ostatecznie na tym zyska, jeszcze nie ma pewności. Sami klienci wolą być obsługiwani przez ludzi, jednocześnie jednak dla wielu najważniejsza pozostaje cena. 5323 zł w Jeleniej Górze, 5493 w Wałbrzychu i 5625 w Legnicy. Tyle trzeba zarabiać, by móc zaliczać się w tych miastach do klasy średniej. Wyliczyli to ekonomiści na podstawie danych GUS i wzorów OECD. Zgodnie z nimi klasa średnia zarabia co najmniej 75% mediany wynagrodzeń w swojej gminie. Próg w każdej polskiej miejscowości jest więc nieco inny. W Warszawie, gdzie zarobki są znacznie wyższe, by należeć do klasy średniej, trzeba mieć pensję na poziomie ponad 7,5 tysiąca złotych brutto. Do wyliczeń przyjęto najnowsze dane GUS z marca tego roku. Od tego czasu wynagrodzenia mogły delikatnie wzrosnąć.
0: Pora dla inwestora.
1: Na warszawskiej giełdzie w poniedziałek akcje taniały, choć spadki głównych indeksów nie były duże. WIG20 stracił 0,11% i ma 4176 punktów. Wśród dużych spółek najsłabiej radziły sobie te dolnośląskie. Wycena KGHM i Modivo zmniejszyła się o 2,7%. Na rynku walutowym drogo, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,39 zł, za dolara 3,86 zł, a za franka 4,64 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5,11 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl. Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
2: Na zadawane o poranku pytanie, jak dojadę, czy dojadę i kiedy dojadę, to my teraz będziemy odpowiadali w prosty sposób. A4, jeśli chodzi o przejście graniczne w Jędrzychowicach, Ludwigsdorfie, to tutaj kolejka się wydłuża. No, kontrolują. Dwa zwężka, trzeba przejechać taką S-ką, takim ślimaczkiem pewnie i to zajmuje troszkę czasu. Jeśli chodzi o inne utrudnienia na A4, no to na pewno na kilometrze z numerami 281, 286, gdzieś w okolicach Mopa, Chechła, ale to tylko w kierunku na Wrocław. Dzisiaj wszystko stoi na Dębowo, bo tam jest zwężka, ruch jest spory, a być może i się coś jeszcze wydarzyło, o czym nie wiemy. Jeśli chodzi o S8, to kłopot tylko w Warszawie, w kierunku na Wrocław, ale słuchaj, tam się dojedzie, to pewnie się rozładuje, bo 5 godzin czy 4 godziny ze stolicy Dolnego Śląska to normalna rzecz, a żeby wrócić tą stronę, to jeszcze trochę czasu minie. Jeśli chodzi o S3, to kłopoty w Głogowie, jezdnia w kierunku Zielonej Góry między węzłami Głogów Południe i Głogów Zachód zamknięta. Objazd prowadzi drogą wojewódzką 333. 757-6464-646 albo głosówka w aplikacji mobilnej muzycznego radia. To na wypadek, gdybyście chcieli nas o czymś poinformować. Dzięki!
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzyczne radio o poranku.
1: Reklama. Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze UE dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Muzyka i głos AI.
5: To twój

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: 18, 47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 8.
5: Czas na wiadomości.
7: Rosyjski dron uderzył niedaleko polskiej granicy. Były alerty RCB. Coraz więcej infekcji, na co chorujemy o tej porze roku? Film Lalka już po premierze. Aktorzy nie kryli emocji. Miriam Lipińska. Uderzenie rosyjskiego drona bojowego blisko polsko-ukraińskiej granicy w Dorohusku po ukraińskiej stronie. Doszło do tego wczoraj po południu w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Mieszkańcy województwa lubelskiego i podkarpackiego kilka razy dostawali alerty RCB z ostrzeżeniami przed zagrożeniami z powietrza. Grzegorz Kozieł.
8: Ostatni alert mieszkańcy otrzymali kilkanaście minut przed północą. Został on jednak odwołany chwilę po północy. RCB podało, że nie doszło do zagrożenia na terenie Polski. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski poinformował, że władze spodziewają się kolejnych zagrożeń, w związku z czym ogłosił stan podwyższonej gotowości. Szef MON-u Władysław Koźniak-Kamysz podał z kolei, że dron odrzutowy uderzył po stronie ukraińskiej około 2 kilometrów od przejścia granicznego z Polską w Dorohusku.
7: Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Szykują się podwyżki cen żywności. Eksperci wieszczą je już w czwartym kwartale tego roku. Powodem, jak tłumaczy Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, jest droga ropa naftowa, a wraz z nią paliwa.
9: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
7: Wysokie ceny surowców to efekt wojny USA i Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina. Doktor Tomasz Bałys.
10: Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne.
7: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. Drugie w ciągu doby awaryjne lądowanie samolotu Delta Airlines w Lizbonie. Do portu w portugalskiej stolicy z powodu problemów technicznych musiała zawrócić maszyna lecąca do Nowego Jorku. Nikt nie ucierpiał. Mniej szczęścia mieli pasażerowie innego samolotu Delta Airlines lecącego do Bostonu. Po tym jak na pokładzie w trakcie lotu pojawił się dym, maszyna musiała lądować w Porto, a 14 pasażerów potrzebowało pomocy medycznej z powodu zatrucia dymem. To był wieczór pełen wzruszeń i emocji w Teatrze Wielkim w Warszawie. Wczoraj właśnie tam odbyła się uroczysta premiera kinowej ekranizacji Lalki Bolesława Prusa. Film Macieja Kowalskiego został przyjęty owacjami przez publiczność. Gratulacje zbierał m.in. grający Wokulskiego Marcin Dorociński. Jestem bardzo szczęśliwy, mówił aktor.
11: Nie oczekiwałem aż tak wiele, więc jestem bardzo wdzięczny, że swoją ciężką pracą i tym, co rodzice mnie nauczyli, udało się zrobić i osiągnąć tyle. Ale jednocześnie jestem bardzo onieśmielony, ale szczęśliwy. To jest jakieś takie piękne spełnienie marzeń.
7: Izabelę Łęcką zagrała Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Kondrat, który specjalnie dla tej roli po 16 latach przerwy wrócił z aktorskiej emerytury. Lalka w kinach od jutra.
12: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Dwa mecze, ledwie punkt i jeden strzelony gol. To na pewno nie jest wymarzony start Polaków w piłkarskiej Lidze Narodów. Wczoraj biało-czerwoni przegrali na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Do przerwy był remis i sporo dobrej gry, ale druga połowa zdecydowanie należała do naszych rywali, mówi selekcjoner Jan Urban.
13: Graliśmy w piłkę na podobnym poziomie co reprezentacja Szwecji, natomiast no nie można tracić w ten sposób bramki. No to jest bardzo trudne później do odrobienia. Jeszcze raz wspomnę, że myśmy musieli zrobić znakomitą akcję, żeby strzelić bramkę. Natomiast Szwedzi strzelali zbyt łatwo. Trzecią bramkę strzela ich najgroźniejszy napastnik, będąc sam. Nie przystoi.
12: Niewykorzystanych szans i przede wszystkim błędów w obronie żałował Jan Bednarek.
14: Boli, bo wydaje mi się, że w taki sposób jak graliśmy w pierwszej połowie sytuacji, jakie stwarzaliśmy, wydaje mi się, że dawno takich akcji jako reprezentacja nie tworzyliśmy i to na pewno boli, że w takich kluczowych tych momentach decydujących, które wydaje mi się nie jest trudno uniknąć, bo to jest kwestia trochę lepszej organizacji, trochę lepszej komunikacji i moglibyśmy wybronić tę sytuację. Także w tym na pewno jest frustracja.
12: Polacy w piątek zagrają u siebie z Rumunią, która wczoraj przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Hubert Hurkacz zagra dziś w finale turnieju w chińskim Chengdu. W półfinale nasz tenisista wygrał z Kanadyjczykiem Denisem Szapowalowem 6-7, 6-3, 6-3. Rywalem Polaka w decydującym pojedynku będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz Fokina. To turniej rangi 250, a w Tokio rozpoczęła się 500. Już wiadomo, że nie zagra w niej Kamil Majchrzak, który odpadł dziś w eliminacjach. Trzeba jednak przyznać, że miał sporego pecha, bo trafił w nich na Artura Filsa, 11 w światowym rankingu.
4: Zapomniał się do turnieju zgłosić i dlatego gra eliminację. Bardzo trudne wyzwanie.
12: Majchrzak powalczył, ale przegrał. 3-6, 6-3, 1-6. Jadący Fordem Raptorem Eryk Goczał z pilotem Szymonem Gospodarczykiem uzyskali drugi czas odcinka testowego, tak zwanego shakedownu, poprzedzającego Ride Maroka, czwartą rundę terenowych Mistrzostw Świata. Wśród motocyklistów 11 w prologu był Konrad Dąbrowski, a w klasie Rally 2 5.
5: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
0: Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15. 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Winogrona Ciemne Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
7: Cześć sąsiad! Wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
8: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę Fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

Jeśli ktoś tak się modlił do pogody, żeby pomalowała nam świat na żółto i na niebiesko, to wymodlił. Dzisiaj będzie wszystko na żółto i na niebiesko. Błękit nieba bowiem będzie i złoto padające do nas i na nas w postaci promieni słonecznych. Tego bardzo wam serdecznie życzymy przez jak najdłuższy czas. Niechże tak będzie. Tylko tęczy nie będzie, bo skąd ma być tęcza, jak to dzisiaj padać nie powinno. Zanim wyjdziecie z domu, musicie wiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, o tym, że nazywają to rzeźko, że jest niby, a to nie jest rzeźko, to jest zwyczajnie zimno. Najniższa temperatura o poranku 2,9 stopnia Celsjusza było jeszcze o godzinie 7 na punkcie pomiarowym. Teraz Bon Jovi, a za nami Goja.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Niezmiennie na czwórce korek przy wjeździe do Niemiec na granicy w Jędrzechowicach-Ludwigsdorfie. Ten korek się nie zmienia od jakiegoś czasu i tam trzeba po prostu swoje odstać. Inne kłopoty to dalej to samo miejsce, czyli 281-287, głównie w kierunku na Wrocław. To jest... Tam są prowadzone prace utrzymaniowe, jest zwężenie jezdni w kierunku jednym i drugim, czyli i w kierunku Wrocławia, i w kierunku Katowic, ale korek na Dębowo stoi właśnie w kierunku na Wrocław. Inne utrudnienia to Kraków, też w kierunku na Wrocław, tam największe kłopoty, też się stoi na Dębowo, ale tutaj żadna niespodzianka. Jeśli chodzi o inne drogi, to informujemy wszem wobec, że S3 w rejonie Głogowa, tam od 8 rano będzie zamknięta jezdnia, jest zamknięta jezdnia w kierunku Zielonej Góry, między węzłami Głogów Południe, Głogów Zachód, a kierowcy korzystać mogą z objazdu drogą wojewódzką 333. We Wrocławiu uważamy na AOW na odcinku między Wrocławiem Południe a Wrocławiem Zachód. Trwają prace przy nawierzchni i zajęty jest tam prawy pas. Kolejne roboty prowadzone są na AOW w kierunku Kudowy. S5 między Korzeńskiem a Żmigródkiem zamknięte są prawy pas i pas awaryjny. Pojedziemy tam wolniej. Na S8 w rejonie Kobierzyc i Magnic trwają prace związane z budową trasy, ale tam nic specjalnego się nic nie dzieje. Natomiast kłopot na Dębowo, jak zwykle, to S8 w rejonie Warszawy w kierunku na Wrocław. Spory ruch? Tak, ale tylko tam. Jeśli zaś czegoś nie wiemy, to dajcie znać 757-646-646 albo wyślijcie nam głosówkę w aplikacji mobilnej Muzycznego Radia.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość Twojego auta. Q-Serwis Autoserwis Bieniarz ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Serwis Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
3: Po reklamie.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
5: Jeszcze godzinę temu mówiliśmy, że 1,9 stopnia jest w Jeleniej Górze, teraz już jest cieplej, prawie 5 stopni, a najwyższa temperatura, jaką mamy teraz w regionie, to raptem 12 i to jest na jego północy, praktycznie u styku województw dolnośląskiego i lubuskiego. Później w ciągu dnia 21 do 24, najcieplej ma być w Legnicy, a na niebie dzisiaj całe mnóstwo słońca i minimum chmur. Ten dzień powinien obyć się bez opadów, a wiatr dzisiaj będzie słaby i umiarkowany, tylko miejscami dosyć porywisty, a te miejsca to głównie Przedgórze Sudeckie. Kierunek, z którego wieje dzisiaj, to kierunek południowo-wschodni.
4: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
6: Muzyczne radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
5: Sprawdzamy jeszcze ciśnienie, to wynosi 1024 hektopaskale, na takim poziomie dzisiaj pozostanie. Biometr mamy korzystny, a jakość powietrza tu pół na pół, ale jest albo bardzo dobrze, albo jest dostatecznie. Teraz Jacek Rogulski i poranny raport regionalny.
7: A już w listopadzie mieszkańcy Bolesławca będą mogli korzystać z nowej, długo oczekiwanej drogi. To zaledwie kilkaset metrów, ale bardzo ważnego odcinka przedłużającego ulicę Staroszkolną. Droga połączy tę część miasta z miejską średnicą, a od grudnia będzie również wjazdem i wyjazdem z nowo powstającego w Bolesławcu Centrum Handlowego, mówi Tomasz Gabrysiak, starosta bolesławiecki.
8: Myślę, że te prace drogowe zakończą się w listopadzie, tym bardziej, że na początek grudnia zaplanowane jest już otwarcie tego centrum handlowego. No i od tego momentu ten odcinek drogi, czyli nowy przebieg ulicy Staroszkolnej wraz z rondami będzie drogą powiatową.
9: No właśnie, co się stanie, bo to jest jakby zupełnie nowa też rzeczywistość, jeżeli chodzi o zmianę komunikacji w mieście. Dodatkowy wjazd na średnicę bolesławiecką.
8: To nie trzeba być jakimś wybitnym specjalistą od systemów drogowych i komunikacyjnych, żeby stwierdzić, że w tej osi północ-południa, szczególnie w północnej części miasta, no te problemy komunikacyjne są dosyć spore. One są też trochę generowane tym, co dzieje się na moście w ciągu drogi numer 94. No ale też wszyscy wiemy o tym, że ulica Modłowa, ulica Kościuszki, ulica Ekonomiczna, Przemysłowa to są miejsca, w których pracuje bardzo dużo osób. Szczególnie dużo osób pojawia się z terenów poza powiatu bolesławieckiego. Oni codziennie przyjeżdżają do pracy i to generuje dosyć duże utrudnienia w ruchu w tej części miasta. Głównie oczywiście w godzinach, kiedy te zmiany w tych zakładach się rozpoczynają, czyli w godzinach porannych, potem popołudniowych. Więc każde połączenie nowe, które pozwala poprawić komunikację właśnie w tej osi, jest bardzo ważne. Oczywiście taka epokowa zmiana nastąpi w momencie, kiedy ukończona zostanie brakująca część obwodnicy Bolesławca, czyli mniej więcej od ronda w Kruszynie do autostrady A4 do węzła Bolesławiec, ale myślę, że ten nowy przebieg drogi powiatowej ulica Staroszkolna i wpięcie do obwodnicy miasta Bolesławiec wydatnie poprawi możliwości komunikacyjne. No i cieszę się, że ta inwestycja się już kończy.
7: Zmieniamy temat. Ponad 400 odebranych zwierząt i 1700 godzin pracy wolontariuszy. Pracownicy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Świdnicy podsumowali pierwsze półrocze tego roku, a więcej na ten temat wie nasz reporter Jacek Zych.
10: Tak, zdarzało się, że w okresie od stycznia do czerwca tego roku bywały dni, kiedy pracownicy i wolontariusze schroniska interweniowali kilkanaście razy na dobę. Pomoc potrzebna była zwierzętom bezdomnym czy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Pierwsze 6 miesięcy przyniosło również ponad 130 udanych adopcji.
11: Tak, tak.
3: tak, no my działamy całą

0: dobę tak naprawdę, więc w ciągu doby kierowcy kilkanaście razy wyjeżdżają do różnych zdarzeń, do zwierząt bezdomnych, ale też prowadzimy pogotowie weterynaryjne 24 godziny na dobę, więc kierowcy całą dobę wyjeżdżają do zwierząt również potrąconych, dzikich.
1: Powiedziała Małgorzata Prończyk, wiceprezes Fundacji Mam Pomysł, prowadzącej świdnickie schronisko dla bezdomnych zwierząt. Co ciekawe, schronisko prowadzi też działania prawne wobec sprawców znęcania się nad zwierzętami. W ostatnich 2 miesiącach zapadły wyroki skazujące w 2 sprawach prowadzonych przez fundację.
0: To też jest po 2 latach, jakby w końcu zapadł wyrok na właściciela 3 psów, które zostały odebrane właśnie 2 lata temu. Jest przypadek tych zwierząt. W ciągu po 2 latach możemy im szukać stałych domów. Właściciel został ukarany, nie może posiadać zwierząt przez aż 10 lat, więc to jest absolutny sukces.
1: Działalność schroniska wspiera niemal 100 stałych wolontariuszy pomagających w opiece nad zwierzętami. Pracownicy fundacji dotarli także z programem edukacyjnym do ponad 1500 dzieci w szkołach i przedszkolach. Ze Świdnicy Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Wleń w powiecie lubelskim zainwestował w magazyny energii. Urządzenia będą połączone z siecią fotowoltaiczną, co pozwoli na gromadzenie nadwyżek prądu i wykorzystywanie ich w nocy lub podczas awarii, mówi Artur Zych, burmistrz Wlenia.
3: Tak, kupiliśmy magazyny energii, chcemy je umieścić w naszych takich placówkach najbardziej istotnych. Magazyny energii na pewno pomogą nam w tym, żeby zrobić spore oszczędności, no bo też łączymy je z instalacjami fotowoltaiczymi i ten prąd z instalacji fotowoltaicznych będzie magazynowany w magazynach energii, a stamtąd będziemy mogli korzystać z niego w przypadkach czy choćby przerw w przesyle, czy jakichś awarii dużych. To nam mocno pomoże w funkcjonowaniu i w zapewnieniu też mieszkańców dostępu do naszych usług, do usług gminy Wleń. Ten program jest skierowany do obiektów publicznych. Myślę, że to jest kwestia około miesiąca czasu i one zaczną u nas działać.
2: Kolejny raport już o 9.30. Zapraszamy.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Pogoda w górach.
6: Stacja Centralna Grupy Karkonoskiej, GOP, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. W dniu dzisiejszym w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 7 do 9 stopni, wiatr południowy 16 metrów na sekundę, w porywach do 20 metrów. Za to mamy przepiękną widzialność ze szczytu Śnieżki, ponad 50 kilometrów. I na szczycie Śnieżki ciśnienie atmosferyczne 846,3 hektopaskala i spada. No nie wróży to nic dobrego, ta pogoda w ciągu dnia może się zmieniać. Stacja w niższych partiach Karkonoszy, linii Jeleni Górskiej, mamy temperaturę od 15 do 16 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością i z małym zachmurzeniem. Szlaki po nocy są mokre, śliskie, także ci, którzy wybierają się wcześniej rano na wycieczki, proszę zwrócić na to wszystko uwagę. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba przed wyjściem, proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o granie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek. Dziękuję.
2: A teraz jeszcze Polana Jakuszycka. Temperatura teraz w granicach 7 stopni Celsjusza. W ciągu dnia całe 19 kresek powyżej zera. Zachmurzenie małe i umiarkowane, wiatr łagodny z południa, możliwe silniejsze porywy. Na Stogu Izerskim teraz około 11 stopni, maksymalnie dzisiaj będzie 19, powyżej zera oczywiście. Teraz niewielkie zachmurzenia, w ciągu dnia niebo się rozpogodzi, będzie to słoneczny dzień, wiatr słaby z południa, ale uwaga też na silniejsze porywy. Na dole w Świeradowie Zdroju cieplej, no tak, właściwie ciepło. 11 stopni pokazują termometry. Temperatura w ciągu dnia podniesie się mniej więcej do 23 stopni Celsjusza. Dzień będzie pogodny i słoneczny, a wiatr słaby.
4: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Hey, what's up? This is Chambers. Right now you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Thanks for you. Muzyczne radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
2: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
4: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego, ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie, w Technologii und Gründerzentrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
3: Po reklamie.
4: Muzyczne radio. To jest kolejny poranny hit.

0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl.
1: To jest magazyn Portfel, Krzysztof Szwałek. Dzień dobry, zapraszam na 3 minuty o gospodarce. Dziś ruszyć ma procedura zmian w podatkach. Rząd rozpatrzy projekt ustawy podnoszącej pierwszy próg podatkowy ze 120 do 130 tysięcy złotych. Zgodnie z dokumentem dochody od 130 do 150 tysięcy rocznie zostałyby objęte nową stawką na poziomie 24%, a nadwyżka ponad 150 tysięcy złotych byłaby opodatkowana stawką 32%. Na zmianach zyskać ma kilkaset tysięcy Polaków, ale będą też tacy, którzy stracą. Równocześnie rząd chce zwiększyć daninę solidarnościową oraz CIT dla firm o przychodach wyższych niż 50 milionów euro. Rada Ministrów zdecyduje dziś również, czy znieść ulgę internetową i podnieść opłatę cukrową. Jeśli poprze te pomysły, trafią one do Sejmu. Już co trzeci Polak choć raz skorzystał z generatywnej sztucznej inteligencji. Z raportu Microsoftu opisywanego dziś przez Rzeczpospolitą wynika, że pod tym względem jesteśmy blisko światowej czołówki. Według ekspertów dogoniliśmy właśnie Niemcy. Generalnie zajmujemy 24. pozycję na 147 gospodarek. Pod względem liczby wdrożeń w biznesie należymy do światowej czołówki. Nasze firmy masowo wykorzystują boty, na przykład do usprawniania handlu czy obsługi klienta. Kto ostatecznie na tym zyska, jeszcze nie ma pewności. Sami klienci wolą być obsługiwani przez ludzi, jednocześnie jednak dla wielu najważniejsza pozostaje cena. 5323 zł w Jeleniej Górze, 5493 w Wałbrzychu i 5625 w Legnicy. Tyle trzeba zarabiać, by móc zaliczać się w tych miastach do klasy średniej. Wyliczyli to ekonomiści na podstawie danych GUS i wzorów OECD. Zgodnie z nimi klasa średnia zarabia co najmniej 75% mediany wynagrodzeń w swojej gminie. Próg w każdej polskiej miejscowości jest więc nieco inny. W Warszawie, gdzie zarobki są znacznie wyższe, by należeć do klasy średniej, trzeba mieć pensję na poziomie ponad 7,5 tysiąca złotych brutto. Do wyliczeń przyjęto najnowsze dane GUS z marca tego roku. Od tego czasu wynagrodzenia mogły delikatnie wzrosnąć.
0: Pora dla inwestora.
1: Na warszawskiej giełdzie w poniedziałek akcje taniały, choć spadki głównych indeksów nie były duże. WIG20 stracił 0,11% i ma 4176 punktów. Wśród dużych spółek najsłabiej radziły sobie te dolnośląskie. Wycena KGHM i Modivo zmniejszyła się o 2,7%. Na rynku walutowym drogo, za euro w internetowych kantorach zapłacimy średnio 4,39 zł, za dolara 3,86 zł, a za franka 4,64 zł. Funt w kantorach sprzedawany jest zwykle po 5,11 zł, a za 100 czeskich koron zapłacimy 18 zł. W magazynie Portfel to wszystko. Krzysztof Szwałek, do usłyszenia.
0: Portfel. Na program zaprasza sponsor FUSE Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm. www.fuse.com.pl

0: One Republic i Sunshine, niechże tego słoneczka dzisiaj wam nie zabraknie, tego wam bardzo mocno życzę, a teraz na 5 minut przed 9 pojawiają się oni.
1: Cześć.
2: Cześć.
3: Cześć.
4: Cześć.
3: Tu zespół Metro. Pozdrawiamy słuchaczy muzycznego radia.
0: I mówią hej Aloszka, a ja mówię hej, do usłyszenia, Radek Bajor. Trzymajcie się. Za moment to miejsce zajmie Zbyszek Deka.

0: Muzyczne Radio.
1: Dzień dobry wszystkim.
0: Reklama.
2: Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk!
8: Ale czad! Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji!
9: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
7: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr!
8: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
10: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
0: Po reklamie. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
11: 9:00.
0: Czas na wiadomości.
12: Prezydencie, podpisuj. Premier znów apeluje do Karola Nawrockiego. Więzienie za dręczenie i wykorzystywanie pracowników jest wyrok. Sprawdzimy też najpopularniejszy w te wakacje zagraniczny kierunek Polaków. Miriam Lipińska. Podpisuj, prezydencie. Jest szansa, że przed świętami będziemy mieli chociaż tańsze paliwa na naszych stacjach. Z takim apelem zwrócił się do Karola Nawrockiego Donald Tusk. Premier nagrał i wrzucił do sieci długi film, w którym tłumaczy sytuację na światowych rynkach i próbuje przekonać prezydenta do podpisu pod ustawą o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Z niego miałby zostać sfinansowany powrót pakietu CPN.
13: No jaśniej nie można. Ceny wysokie na świecie, bo wojny dwie. Zarabiają na tym koncerny paliwowe. Weźmy z tej góry pieniędzy taki spory kawał i sfinansujmy niższe ceny.
12: Według wyliczeń przedstawianych przez premiera średnia cena diesla w Polsce sięga już 9 zł za litr. A z powodu, jak mówił, zdewastowania przez wojny na Bliskim Wschodzie i na Ukrainie światowego rynku paliw, te stawki będą jeszcze przez jakiś czas się utrzymywać. Po kolejnym incydencie z rosyjskim dronem odrzutowym, który podczas rosyjskiego ataku na Ukrainę uderzył wczoraj blisko polskiej granicy, władze zapowiadają zmiany procedur. Wojsko będzie mogło szybciej zastrzeliwać obiekty wlatujące do naszej przestrzeni powietrznej, mówi Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wiceministra obrony narodowej i pełnomocniczka rządu do spraw wzmocnienia odporności państwa.
14: Cały problem polega na tym, że my dzisiaj operujemy według przepisów czasu pokoju. No nie możemy przejść na przepisy czasu wojny, a jesteśmy gdzieś po środku. Trzeba znaleźć stan pośredni, bo jednak tak, naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej relatywnie często się zdarzają, te realizowane przez Federację Rosyjską. Wczoraj dron, który spada 2 kilometry od przejścia granicznego. To wszystko zaczęło być naszą codziennością.
12: Dotychczas piloci polskich myśliwców musieli dokonać identyfikacji wzrokowej obcego obiektu, aby otworzyć do niego ogień. Teraz ten wymóg ma zniknąć. 1,5 roku więzienia dla byłej szefowej Domu Pomocy Społecznej w Jedlance w powiecie radomskim. Izabela L. została skazana przez sąd w Radomiu za psychiczne znęcanie się nad pracownikami i przekroczenie uprawnień. Z ustaleń śledczych wynika, że kobieta miała m.in. zmuszać podwładnych do organizacji uroczystości prymicyjnej jej syna, a także do wykonywania w godzinach pracy czynności na jej prywatne potrzeby. Chodziło na przykład o gotowanie czy pieczenie ciast. Szefowa DPS-u miała również polecić pracownikom, by wydali pensjonariuszom do jedzenia przeterminowane wędliny. Wyrok nie jest prawomocny. pomocny. Sukces firmy Ilona Muska, rakieta nośna Starship po raz pierwszy osiągnęła orbitę i rozmieściła 26 satelitów Starlink. Lot jednak skrócono z powodu problemów z jednym z silników. Po powrocie do atmosfery rakieta pomyślnie wodowała na Pacyfiku. Według stacji CNN rakieta Starship jest najpotężniejszą w historii. Szef NASA podkreśla z kolei, że Starship ma kluczowe znaczenie dla planów powrotu Ameryki na Księżyc. Turcja była w tym roku najczęściej wybieranym przez Polaków kierunkiem zagranicznych wakacji organizowanych przez biura podróży. Tak wynika z raportu Polskiej Izby Turystycznej. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się Grecja i Bułgaria. Branża ocenia, że polski rynek turystyczny nadal dynamicznie rośnie, choć wyzwaniem są m.in. rosnące koszty.
11: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Do przerwy wydawało się, że jest dobrze, po końcowym gwizdku zostało już tylko rozczarowanie. Polska w drugim meczu Ligi Narodów przegrała na wyjeździe ze Szwecją 1-3. Kibice stadion w Solnie opuszczali sfrustrowani.
15: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
16: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
17: Mogło być lepiej, aczkolwiek liczą się detale. Tutaj drużyna szwedzka zdecydowanie lepsze jakość pokazali. I cóż, no musimy wyciągnąć wnioski i zagrać lepiej następny mecz.
11: Oczywiście podobne nastroje towarzyszyły naszym piłkarzom, głównie obrońcom, którzy popełniali proste błędy, mówi Przemysław Wiśniewski.
18: Czujemy na pewno wielką złość i wielką frustrację, że jednak gdzieś te mecze obydwa, które zagraliśmy, gdzieś prowadziliśmy tą grę, staraliśmy, kreowaliśmy bardzo dużo sytuacji, a na sam koniec to i tak wynik gdzieś tam w dwóch meczach mamy tylko jeden punkt i jedną bramkę strzeloną.
11: To wynik zdecydowanie poniżej oczekiwań, ale selekcjoner Jan Urban wciąż wierzy w swoją misję.
19: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę. Uważam, że mimo tego, że wszyscy mówiliśmy przed rozpoczęciem Ligi Narodów, że to bardzo wyrównana gra, no to nie oszukujmy się, no jednak jak gdybyśmy mieli wskazać faworyta tej grupy, to na pewno byłaby to Szwecja.
11: Może łatwiej będzie w piątek w Warszawie z Rumunią, która wczoraj przegrała z Bośnią i Hercegowiną 2-4. Spójrzmy wyżej na dywizję A. Francja pod wodzą Zinedina Zidana skromnie, bo skromnie, ale wygrywa po 1-0. Wczoraj na wyjeździe z Belgią po golu Michaela Olise w 88 minucie. W Stambule zabawili się Włosi, pokonali Turcję 4-2. Dziś wieczorem dwa ciekawe mecze: Czechy, Anglia i Hiszpania, Chorwacja. Kamil Majchrzak nie zagra w turnieju tenisowym w Tokio. W eliminacjach przegrał dziś z Francuzem Arturem Filsem 2-6, 6-3, 1-6. W chińskim Chengdu dziś finał turnieju ATP 250. Hubert Hurkacz zagra z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną. Mistrzyni świata w kolarskim wyścigu szosowym ze startu wspólnego Demi Wollering została ukarana przez Międzynarodową Federację Grzywną 1000 franków szwajcarskich za naruszenie przepisów. Powodem ukarania Holenderki było przyjęcie przez nią niedozwolonej pozycji podczas jazdy. Srebrny medal w tym wyścigu wywalczyła Katarzyna Niewiadoma Fini.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: Praia Grande. No może z plażowaniem akurat to bym się tak znowu nie rozpędzał, ale bardzo przyjemny, ciepły jesienny dzień przed nami, kolejny zresztą. No i przedostatni dzień zresztą września. Muzyczne Radio we wtorek, 9:09, Zbyszek Deka. Dzień dobry, kłaniam się.
1: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
3: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Po reklamie.
7: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Muzyczne radio we wtorek, 17 minut po godzinie 9.
1: Zapisane w gwiazdach. Twój horoskop na cały dzień.
0: Dobrze sprawdzić po raz kolejny, co przed nami. Barany silniej będą odczuwać emocje, dzięki temu łatwiej rozwiążą napotkane trudności. Byki czeka mały sprawdzian z cierpliwości. Warto pamiętać, że spokój nie ma ceny, że powodzenie zależy od nas samych. Bliźnięta, ciąg dalszy korzystnej pasy. Dodatkowo można liczyć na wsparcie przyjaciół. Raki odczują przypływ energii, która zacznie je rozpierać. Uwaga, by nie przesadzić z aktywnością. Lwy, dobry dzień na przełamanie tak zwanych lodów oraz wyjaśnienie dawnych zatargów i konfliktów. Panny mogą być trochę nerwowe i rozkojarzone, ale ze wszystkim dadzą sobie radę. Wagi, trzeba wystrzegać się pomyłek i zgub, dzisiaj mogą okazać się dotkliwe i nieodwracalne. Skorpiony, możliwe trudne spotkania, nie wolno na siłę ich unikać, wszystko się wyjaśni. Strzelce, czas nadrabiać zaległości, wszystko po to, by kolejne dni przebiegły spokojnie. Koziorożce, nieoczekiwany, korzystny zwrot w pewnej sprawie, otworzą się nowe możliwości. Wodniki, zadowolone z siebie i ostatnich wydarzeń, zarażą optymizmem całe swoje otoczenie. Jeszcze ryby, nie wolno unosić się ambicją i obrażać, takie zachowanie nie przyniesie żadnych efektów. A co do osób urodzonych 29 września, to są usposobione dość konserwatywnie i okazują duży szacunek dla dawnych obyczajów i tradycji. Nierzadko wykazują uzdolnienia w kierunku artystycznym, są niezwykle wrażliwe, cierpliwe i wytrwałe. Zawsze mają licznych i oddanych przyjaciół. Szczęśliwa cyfra 1, kamień szlachetny, szmaragd, a sprzyjający znak zodiaku to strzelec. Imieniny obchodzą dzisiaj Michalina, Michał i Gabriel, którym składamy najlepsze życzenia. Pozdrawiamy wszystkich obchodzących imieniny i urodziny, ale także kurierów i przewoźników, bo dzisiaj ich święto, Dzień Kuriera i Przewoźnika, od ponad 20 lat obchodzony z inicjatywy zresztą firm kurierskich w dniu wspomnienia świętego Gabriela, patrona kurierów i przewoźników. Raz jeszcze najlepszego. Słuchacie Muzycznego Radia, 29 września, jest 9.19.
1: Muzyczne Radio.
2: Cześć, mówi Ania Dąbrowska, słuchacie Muzycznego Radia. Oni naprawdę kochają muzykę. Pamiętam.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Rozpoczynamy od drogi ekspresowej S3. Od jakiegoś czasu zamknięta jest jezdnia w kierunku Zielonej Góry między węzłami Głogów Południe i Głogów Zachód. Kierowcy korzystają z objazdu drogą wojewódzką 333. Także na S3 w kierunku Lubawki między węzłem Głogów Południe i Polkowice Północ mamy naprawę barier energochłonnych i zwężenie do prawego pasa ruchu. Zwężenie do prawego pasa także na A4 między węzłami Chojnów i Lubiatów w kierunku Wrocławia. To jest 78 km. Tutaj mamy wymianę barier energochłonnych. Pozostajemy na autostradzie A4. Roboty także na wysokości węzła Krzywa w kierunku Wrocławia. Naprawa nawierzchni i zwężenie tym razem do lewego pasa. Jeszcze autostradowa obwodnica Wrocławia, 8 km między węzłami Wrocław Południe i Wrocław Zachód. Tutaj także mamy naprawę nawierzchni i zablokowany prawy pas. Ruch odbywa się pasem środkowym oraz lewym. Muzyczne radio, przypominamy, nasz numer telefonu 757-646-646. Numer, pod którym możecie zostawić informacje o objazdach, korkach, utrudnieniach, wszelkiego rodzaju trudnościach napotkanych na dolnośląskich drogach.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. It's when I was

0: Słuchasz. Słuchasz muzycznego radia. Reklama.
1: Ultima Auto i organizator Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze zapraszają na czwarty turniej piłki siatkowej Ultima Cup. Zagra 10 drużyn, w tym drużyny służb mundurowych. Z Jeleniej Góry, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Komendy Miejskiej Policji, Aresztu Śledczego, Straży Miejskiej oraz drużyny Komendy Miejskiej Policji w Kamiennej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Karkonoskiego Parku Narodowego, Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze i drużyny sponsora strategicznego Ultima Team. 2 października Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze. Start godzina 9. Przewidziane nagrody również dla kibiców. Sponsor strategiczny Ultima Auto. Patroni medialni Muzyczne Radio 24jgora.pl i Miasta pod Śnieżką.
2: Po reklamie.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Od 12 do 15 stopni w tej chwili na dolnośląskich termometrach. Popołudnie z bardzo komfortową temperaturą na poziomie 23-24 nawet stopni. Umiarkowany, a w górach silniejszy wiatr będzie wiał z kierunków południowych, południowo-wschodnich. Ciśnienie wynosi 1027 hektopaskali i nie zmienia się za bardzo, no bo mamy ciąg dalszy takiej stabilnej, wyżowej pogody. Dzisiaj znów mnóstwo słońca, którego zresztą nie powinno zabraknąć i w kolejnych dniach. Przy okazji mamy dość dobrą jakość powietrza na Dolnym Śląsku we wtorkowy poranek.
1: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
2: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: Zapraszamy na raport regionalny. Jacek Rogulski.
4: Legnicy radni na poniedziałkowej sesji jednogłośnie zagłosowali za przekazaniem Skarbowi Państwa poszkolnego budynku przy ulicy Rycerskiej 13 z przyległymi działkami.
5: To było bardzo ważne głosowanie dla zespołu szkół muzycznych imienia Fryderyka Chopina w Legnicy, jednej z najlepszych polskich placówek kształcących przyszłych muzyków. Kiedyś w budynku stojącym tuż obok legnickiego targowiska i zamku mieścił się zespół placówek specjalnych. 6 lat temu wszystkie zajęcia przeniesiono na ulicę Mazowiecką. Później stał się miejscem pobytu dla czasowo lokowanych w nim uchodźców wojennych z Ukrainy. Ostatnio budynek stał pusty, nieużytkowany. Jednak od 1 stycznia przyszłego roku będzie własnością Skarbu Państwa. Miasto przekazuje go na nową siedzibę zespołu szkół muzycznych. Placówka będzie prowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W nowym roku Skarb Państwa będzie mógł przystąpić do prac adaptacyjnych, których efektem mają być idealne warunki do kształcenia uzdolnionych muzycznie dzieci i młodzieży. Do czasu zakończenia prac szkoła nadal będzie korzystać z pomieszczeń w Akademii Rycerskiej oraz w Zamku Piastowskim, tak jak obecnie, czyli nieodpłatnie. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
4: Planowane remonty oraz błyskawiczne reagowanie na zgłoszenia mieszkańców. Jeleniogórska Spółka Wodnik na bieżąco dba o stan infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w mieście. Ekipy techniczne każdego dnia monitorują sytuację w Jeleniej Górze, łącząc codzienne prace konserwatorskie z natychmiastowym usuwaniem nagłych awarii. Ale nie tylko, podkreśla prezes Spółki Wodnik Katarzyna Wierska-Kuberka.
6: Chcemy być też kojarzeni z modernizacją sieci i to robimy. Teraz będzie niedługo modernizowany kawałek na ulicy Wolności, tam od MPGK w stronę Cieplic. W ciągu 2-3 lat wspólnie z miastem będziemy realizowali ogromną inwestycję modernizacji i wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej od MPGK aż prawie do ulicy Wróblewskiego. To też będzie ogromna inwestycja. No i myślę, że na bieżąco wywiązujemy się z naszych zobowiązań bez przerwy dostarczania wody naszym mieszkańcom, bo przypomnę, że nawet w czasie powodzi, kiedy tej złej wody było tak dużo, tej dobrej w kranie nie zabrakło ani na minutę.
4: I zmieniamy temat. Nielegalna kontrabanda zabezpieczona przez Krajową Agencję Skarbową w wytypowanych do kontroli przesyłkach. Funkcjonariusze wykryli papierosy elektroniczne, płyny do e-papierosów oraz inne wyroby akcyzowe bez polskich znaków akcyzy. Opakowania zbiorcze zabezpieczonych wyrobów były oznaczone etykietami wskazującymi na ich pochodzenie, między innymi z Chin. Relacjonuje Sebastian Polański, rzecznik Dolnośląskiej.

0: gaz.
1: Służby zlikwidowały we Wrocławiu magazyn, w którym zabezpieczono prawie 4000 litrów likwidów i ponad 134 tysiące e-papierosów bez polskich znaków akcyzy. Gdyby nielegalne wyroby trafiły na rynek, straty Skarbu Państwa mogłyby sięgnąć 25 milionów złotych z tytułu podatku akcyzowego i podatku VAT.
0: Kolejny raport o 10.30. Zapraszamy.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
3: Stacja Centralna Grupy Karkonoskiego, ratownik dyżurny Piotr Kasznia. W dniu dzisiejszym w szczytowych partiach Karkonoszy temperatura od 7 do 9 stopni, wiatr południowy 16 metrów na sekundę, w porywach do 20 metrów. Za to mamy przepiękną widzialność ze szczytu Śnieżki, ponad 50 kilometrów. I na szczycie Śnieżki ciśnienie atmosferyczne 846,3 hektopaskala i spada. No nie wróży to nic dobrego, ta pogoda w ciągu dnia może się zmieniać. Stacja w niższych partiach Karkonoszy i linii Jeleni Górskiej. Mamy temperaturę od 15 do 16 stopni, bezwiecznie, z bardzo dobrą widzialnością i z małym zachmurzeniem. Szlaki po nocy są mokre, śliskie, także ci, którzy wybierają się wcześniej rano na wycieczki, proszę zwrócić na to wszystko uwagę. I tak jak za każdym razem, gorąca prośba, przed wyjściem proszę o sprawdzenie baterii w telefonie, czy mamy w pełni naładowaną, a także o granie bezpłatnej aplikacji Ratunek. Życzę miłych wycieczek. Dziękuję.
4: Dzień dobry, Dominik Adamczyk, ratownik dyżurny Grupy Sudeckiej. W dzień zachmurzenie małe, bezchmurnie. Rano w obniżeniach terenu silne zamglenia. Temperatura maksymalna 18-21 stopni. Lokalnie nawet do 23. Bardzo ciepły dzień. Wiatr słaby i umiarkowany jest w kierunku południowo-wschodniego. Powyżej 1200 metrów temperatura nieco niższa, 10-12 stopni. Wiatr umiarkowany, aczkolwiek w porywach może powiać do 60 km na godzinę. Stan szlaków turystycznych na terenie naszej grupy bez zastrzeżeń. Zazwyczaj sucho, stabilnie. Zapraszamy w góry. Miłego dnia.
0: No co teraz jeszcze rzut oka na Polanę Jakuszyską, teraz około 8 stopni, ale będzie ciepło, około 19 kresek, zachmurzenie małe i umiarkowane i chyba nikt się nie zdziwi, jeśli powiem, że będzie sporo słońca. Wiatr słaby, spodziewane są też silniejsze porywy z południa. Na Stogu Izerskim około 12 kresek, ale na termometrach dzisiaj podobnie jak na Polanie Jakuszyckiej, około 19 stopni. Teraz niewielkie zachmurzenie, ale w ciągu dnia niebo się rozpogodzi i będzie to na pewno słoneczny dzień. W Świeradowie Zdroju również ciepło, bo dzisiaj maksymalnie około 23 stopni, dzień będzie pogodny i słoneczny i tak ma się utrzymać pogoda do końca tygodnia, a jak będzie dalej, to oczywiście będziemy o tym informować.
2: Sponsorem prognozy pogody są płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Hi, this is Creon and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: 18,47, 12.
5: Co liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
5: To ja też chcę! 24,39.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem ja.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstínek, co jsi mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdami.

0: Muzyczna Rady 954, coraz bliżej wiadomości, w nich między innymi o tym, że ciepłą jesienią ptaki zmieniają swoje zwyczaje. No a przed wiadomościami oddamy głos jeszcze panu Zygmuntowi, znanemu szerzej jako...
1: Cześć, tu Muniek Staszczyk z Tila, słuchacie Muzycznego Radia.
0: A no właśnie, Muniek Staszczyk z Polmo.

0: To jest Muzyczne Radio.
1: Reklama. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: 18,47,12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24,39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina.
1: 10.
0: Czas na wiadomości.
2: Za mieszkańcami Lubelszczyzny i Podkarpacia niespokojny poniedziałek. Dwóch nastolatków na kominie dawnej elektrociepłowni w Łodzi. Ciepła jesień zmienia zwyczaje ptaków. Miriam Lipińska. Wschód kraju z alertami RCB. Wczoraj mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny kilkukrotnie dostawali powiadomienia o możliwym ataku z powietrza. To w związku z uderzeniem drona blisko polskiej granicy w Dorohusku. Syreny zawyły m.in. w Lublinie. Wojewoda lubelski zapewnia, że służby cały czas pracują w stanie podwyższonej gotowości, choć wczoraj wiele osób alerty RCB dostało z opóźnieniem, a syren nie było słychać. Wojewoda Krzysztof Komorski zapewnia jednak, że urządzeń systematycznie przybywa.
3: Urządzenia zostały włączone w ilości większej niż ostatnio, dlatego że do programu wyjmujemy cały czas te kolejne urządzenia.
2: W sumie w całym regionie zawyło ponad 600 syren. Docelowo do końca roku na Lubelszczyźnie stanie ponad 1000 urządzeń. Dzięki temu ich sygnał ma być bardziej słyszalny. Miała być dobra zabawa, było o krok od tragedii, a skończyło się dużą akcją służb. Dwóch nastolatków próbowało wejść na 160-metrowy komin na terenie dawnej elektrociepłowni EC2 w Łodzi. Udało im się dostać na prywatny teren, omijając zabezpieczenia. Podczas wchodzenia, bez odpowiedniego przygotowania i sprzętu, w pewnym momencie zabrakło im sił. Sytuację zauważyła ochrona obiektu i wezwała służby ratunkowe. Strażacy z drabiny ściągnęli chłopców na ziemię. Izabela Łęcka i Stanisław Wokulski to najsłynniejsza para ostatnich dni w polskim kinie. Lalkomanię zawdzięczamy serialowej wersji powieści Bolesława Prusa, ale też filmowi w reżyserii Macieja Kawalskiego, który wczoraj miał swoją uroczystą premierę. Lalka w wersji filmowej to bardziej klasyczna opowieść, której bliżej do powieści Bolesława Prusa. Ta serialowa to obyczajowa wariacja wzorowana na lalce. Nie odkrywamy niczego nowego, twierdzi Andrzej Seweryn w filmie Hrabia Łęcki.
4: Ja myślę, że trzeba uważnie czytać te utwory, które nazywamy klasycznymi, i okażą się one nagle współczesne, przemawiające do nas.
2: Film Lalka z plejadą gwiazd w kinach do obejrzenia od środy. Tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle. Obecne ocieplenie, jak wynika z prognoz, na razie z nami zostanie. Takie wysokie temperatury jesienią zmieniają zachowania ptaków. Niektóre gatunki ponownie śpiewają tak jak wiosną. Inne przesuwają porę odlotu do ciepłych krajów, mówi ornitolog profesor Piotr Tryjanowski z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
5: Są jerzyki, jaskółka, oknówka, bocian.
6: A mamy one już odleciały.
5: Tak, one w większości odleciały. Natomiast te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba.
6: Rozumiem, że możemy się spodziewać,
5: później,
6: że odlecą.
5: Tak. No i długoterminowo to widzimy. W ciągu ostatnich 3-4 dekad część gatunków przesunęła o tydzień, dwa tygodnie właśnie odlot.
2: To między innymi szpaki i czajki. Te ostatnie zaczęły nawet zimować w Polsce.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
7: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności, jak korzystanie z łazienki, są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
0: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
5: Po reklamie.
6: Muzyczne radio.
7: W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Wtorek, 29 września, z nowej płyty Artura Rojka, co to wydana została niewiele ponad tydzień temu. Utwór W objęciach.

0: objęciach. Artur Rojek z nowej płyty Kwadrans po godzinie 10.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: Utrudnienia na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Na odcinku między Wrocławiem Północ a Wrocławiem Stadion trwają prace przy odwodnieniu. W rejonie Wrocławia Południe mamy też prace przy nawierzchni z zajętym prawym pasem w kierunku Warszawy. Na S5 między Prusicami a Wrocławiem Północ trwają z kolei prace utrzymaniowe na obiektach mostowych. Kierowcy powinni również uważać na roboty na S3 w rejonie Głogowa oraz drodze krajowej numer 30 w Biedrzychowicach, gdzie obowiązują ograniczenia prędkości lokalnej. Zwężenia. Na A4 na autostradzie prace m.in. na wysokości węzła Krzywa, czy też na 78 km między węzłami Chojnów i Lubiatów w kierunku Wrocławia. Tu akurat mamy wymianę barier energochłonnych i zwężenie do prawego pasa. Korkuje się A4 na śląskim odcinku autostrady, a konkretniej między Strzelcami Opolskimi a Gliwicami w stronę Wrocławia. No korki też dalej na wschód, na A4, na wysokości Krakowa. Tam na 406 km na jezdni w stronę Katowic, Wrocławia miała miejsce kolizja 4 aut osobowych. Jedna osoba jest poszkodowana, zablokowany mamy lewy pas w kierunku Wrocławia. 757-646-646 to telefon do studia muzycznego radia.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Karnawałowo, tanecznie, jak środkiem lata.
1: Muzyczne radio.
0: A tymczasem już można powiedzieć tydzień jesieni za nami. Dziś 29 dzień września. 29 września 75 lat temu w Warszawie urodziła się Elżbieta Dmoch, wokalistka, flecistka, członkini grupy 2 plus 1. Karierę rozpoczynała od grup Nieznajomi i Warszawskie Kuranty, w której poznała swojego późniejszego męża Janusza Kruka. W 1971 roku, 55 lat temu, założyli zespół 2 plus 1, który w latach 70. i 80. nagrał 10 płyt zawierających takie przeboje jak Chodź pomaluj mój świat, Windą do nieba, Wielki mały człowiek. Można by jeszcze długo wymieniać, ale myślę, że skupimy się teraz na tej wymienionej na samym początku. I wspólnie pokolorujemy świat w urodziny Elżbiety Dmoch, 75. urodziny. 2 plus 1.

0: głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
1: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk!
2: Ale czad! Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji!
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr!
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
4: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
5: Po reklamie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
7: Bardzo fajnie wyglądała jesień w ostatnich dniach, bardzo fajnie będzie wyglądać i w najbliższych dniach, bo pogoda zasadniczo nie będzie się zmieniać. No może jutro troszkę więcej chmur pierzastych na niebie, ale na pewno nie przysłonią one nam jakoś konkretnie i słońca na pewno nie będzie z nich. Deszczu będzie nadal ciepło, dzisiaj do 23-24 stopni maksymalnie, aktualnie na dolnośląskich termometrach od 16 do 18. Umiarkowany wiatr wiejący w górach trochę mocniej wieje dziś z kierunków południowych, południowo-wschodnich. Ciśnienie stałe, wynoszące 1027 hektopaskali. Na Śnieżce teraz 8 stopni na plusie.
6: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
8: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
7: Zapraszamy na kolejny raport regionalny. Jacek Rogulski.
9: Na początek powracamy do tragicznego wydarzenia, które miało miejsce w minionym tygodniu. Po śmiertelnym postrzeleniu policjanta z Bolesławca pada coraz więcej pytań o to, czy do tej tragedii musiało dojść oraz czy dałoby się jej uniknąć. Coraz więcej wiemy także o samym sprawcy, 33-letnim Mariuszu G., który został aresztowany tymczasowo na 3 miesiące i grozi mu kara dożywotniego więzienia. Z Sebastianem Woźniakiem, prokuratorem rejonowym w Bolesławcu, rozmawiał nasz reporter Andrzej Stefan.
10: Mężczyzna złożył wyjaśnienia, w których podał linię obrony. Ta obrona będzie na dalszym etapie weryfikowana. Sebastian Woźniak, prokurator rejonowy w Bolesławcu.
11: Wszystko wskazuje na to, że sprawca, kiedy wrócił do domu, mógł być zaskoczony obecnością policjantów, którzy nie byli wprawdzie ubrani w mundury, ale posiadali kamizelki i opaski z napisem policja oraz dodatkowo wyposażeni byli w kamizelki kuloodporne.
10: Mężczyzna wrócił na posesję, wszedł do budynku, zorientował się, że w środku są postronne osoby, wybiegł z tego budynku, po czym dobył broń i strzelił w kierunku funkcjonariusza policji.
12: Czyli on strzelił i zaczął uciekać, tak?
10: Tak, on strzelił, zaczął uciekać, został podjęty pościg za nim. W wyniku pościgu został ujęty, zabezpieczono zaraz potem broń, którą użył. Ustaliliśmy, że mężczyzna jednokrotnie strzelił do funkcjonariusza policji, natomiast jeden z funkcjonariuszy policji, który był na miejscu, użył broni służbowej i oddał strzały w kierunku podejrzanego. Podejrzany nie odniósł żadnych obrażeń.
12: Czy policjanci przychodząc tam wiedzieli, z kim mają do czynienia?
10: Powody tej interwencji, powody, dla których funkcjonariusze udali się do miejsca zamieszkania tego podejrzanego, są aktualnie też przedmiotem wyjaśnień w tym postępowaniu.
12: Powody, ale czy oni wiedzieli, z kim mają do czynienia?
10: To też jest przedmiotem wyjaśnień w tym postępowaniu.
12: Czy ten mężczyzna był znany organom ścigania, szeroko pojęty?
10: Mężczyzna dotychczas, można powiedzieć, że na terenie Polski nie był karany. Był karany na terenie Niemiec. Między innymi, co istotne, w tej sprawie był karany za posiadanie broni, przewóz broni, broni palnej lub jej elementów. Został skazany w 2020 w 2024 roku na terenie Niemiec na karę grzywny. W polskim kodeksie karnym przestępstwo to jest zagrożone karą do 8 lat pozbawienia wolności. Natomiast, tak jak powiedziałem, na terenie Niemiec został skazany na karę grzywny. Na obecnym etapie postępowania najistotniejsze jest to, że mężczyzna oddał strzał w kierunku i do funkcjonariusza.
11: Niestety rana postrzałowa w głowę okazała się śmiertelna. Broń, z której strzelał sprawca, to pistolet kalibru 9 mm. W najbliższym czasie odbędzie się sekcja zwłok zmarłego policjanta. Wtedy prokurator zdecyduje o zmianie kwalifikacji prawnej czynu na zabójstwo. Do tematu wrócimy. Andrzej Stefańczyk, Muzyczne Radio.
8: Muzyczne Radio. Słuchacie raportu regionalnego.
9: W poniedziałek wystartowało głosowanie na Jeleniogórski Budżet Obywatelski 2027. O zasadach, kwotach przeznaczonych na poszczególne kategorie projektów mówi prezydent Jeleniej Góry Jerzy Użniak i Barbara Graczyk, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.
13: Po raz 13 będziemy realizowali budżet obywatelski razem z mieszkańcami Jeleniej Góry i to jest ważne i istotne, to przede wszystkim mieszkańcy zadecydują, na jakie projekty dostaną przekazane pieniądze. W sumie mamy 4 600 000 zł, z czego na projekty inwestycyjne 2 600 000, na projekty oświatowe 830 000.

0: 570 tysięcy na projekty społeczne i aż 600 tysięcy na projekty zielone. W sumie złożonych zostało 42 projekty. Jest to budżet mieszkańców Jeleniej Góry. I mieszkańcy zadecydują, więc gorąco proszę, żebyście aktywnie zaczęli głosować na poszczególne te projekty, które zostały przyjęte do realizacji.
1: Głos na projekty mogą oddawać wszyscy mieszkańcy miasta. Można głosować za pośrednictwem platformy internetowej jodboileniagora.pl lub też w punktach wyznaczonych do głosowania Centrum Obsługi Klienta przy ulicy Ptasiej 6A, Wydział Rozwoju Miasta, Plac Ratuszowy, pokój 208, Jeleniogórskie Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej Książnica Karkonoska, Czytelnia przy ulicy Bankowej oraz Filie przy ulicy Różyckiego, przy Placu Piastowskim, przy ulicy Cieplickiej, przy ulicy Wrocławskiej i Muzeum Miejskie Dom Gerharda Hauptmana. Jeżeli mieszkańcy głosować będą przez platformę, z jednego numeru telefonu mogą oddać maksymalnie 3 głosy, a na przykład za dzieci, które nie mają telefonów komórkowych, mogą zagłosować rodzice.
2: Głosowanie potrwa do 12 października do godziny 14, natomiast lista zadań przyjętych do realizacji w 2027 roku zostanie ogłoszona do 28 października. Zmieniamy temat. Młodzież, dorośli i seniorzy będą mogli wspólnie tworzyć podcasty, reportaże, materiały filmowe i audycje w Miejskim Centrum Integracji w Głogowie. Powstaje Studio Jubilat.
3: W tworzeniu międzypokoleniowego kanału internetowego może uczestniczyć właściwie każdy, chociaż jest jedno ograniczenie wiekowe. To minimum 14 lat. Górnego limitu nie ma. Liczy się pasja. Pierwsze spotkanie odbędzie się dzisiaj o 17:00. Uczestnicy po wcześniejszym przeszkoleniu i pod okiem fachowców będą mogli zajmować się pracą przed kamerą, jak i za nią. Przy realizacji materiałów od strony technicznej. W pracach mile widziani będą seniorzy, którzy wcześniej otarli się mniej lub więcej o dziennikarską robotę i mają chęć na kontynuację w lżejszej wersji. W realizację zajęć zaangażowani będą także partnerzy z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie. Niewątpliwie ogromną zaletą projektu ma być dostęp do wysokiej klasy sprzętu. Zaplecze ma pozwalać na realizowanie zarówno nagrań wideo, jak i projektów filmowych. Co ważne, uczestnicy będą mogli sami zdecydować, jakie treści chcą tworzyć. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: I to już wszystko w porannych raportach regionalnych Muzycznego Radia. Kolejne informacje z regionu po południu. Zapraszamy.
4: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hi, we are Gamper and Dodoni. And you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: reklama. Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
1: Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie. Muzyczne radio.
3: Bo to nie jest, mam talent.

0: Za 14 minut godzina 11.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling.
3: Jack.

0: Andy McCluskey i przyjaciele, czyli grupa Orchestral Maneuvers in the Dark, czyli grupa OMD, w skrócie Locomotion, za 3 minuty, godzina 11.
1: Cześć, tu Paula Roma. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Muzycznego Radia.
0: Paula Roma z Sarsą.
2: Róże kwi-

0: muzycznego radia.
1: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Service, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Service, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
2: Po reklamie.
3: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
4: 11.
3: Czas na wiadomości.
5: Dziś decyzja sądu w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole. W Polsce przybywa osób, które całkowicie rezygnują z alkoholu. Kolejny polski pisarz będzie mieć swoją planetoidę. Miriam Lipińska. Sąd rodzinny zajmie się dziś 13-latkiem z Wąbrzeźna, który planował atak w szkole. Wczoraj rano do jego domu weszli policjanci, którzy znaleźli w spakowanym do szkoły plecaku bagnet, a w mieszkaniu tasak. Chłopak został przesłuchany w obecności ojca, przyznał się do zabicia kilku kotów i do planowania ataku na przypadkowe osoby w szkole. Na razie 13-latek jest w policyjnej izbie dziecka, gdzie czeka na decyzję sądu w swojej sprawie. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia coraz częściej są alarmowani o zagrożeniu z powietrza. Syreny zawyły między innymi wczoraj po południu, choć jak mówią mieszkańcy Lublina, nie wszędzie było je słychać.
6: Ja żadnych syren, będąc w różnych częściach miasta między 15 a 18, chodząc po kilku galeriach handlowych, absolutnie nie miałam o niczym zielonego pojęcia. Powiem szczerze, zupełnie nie wiem już, co mam o tym myśleć.
5: Mówi pani Agnieszka, o zagrożeniu dowiedziała się dopiero po powrocie do domu z portali informacyjnych. Tam, gdzie syreny były słyszalne, na stacjach benzynowych, w sklepach czy aptekach, mimo alarmu pracy nie przerwano, a należało to zrobić, mówi wiceminister spraw wewnętrznych Magdalena Roguska.
7: Takie generalne zasady, które dotyczą mieszkań, które dotyczą domów, także budynków użyteczności publicznej, także miejsc naszej pracy. Wybieramy pomieszczenie możliwie na najniższej kondygnacji i takie, które jest oddalone od okien.
5: Kluczowe jest, by to, gdzie się schowamy, wiedzieć wcześniej. W Polsce szybko przybywa abstynentów. Pod tym względem jesteśmy w unijnej czołówce. Codzienne picie alkoholu deklaruje zaledwie 0,5% pytanych, cotygodniowe niecałe 3%, a raz w miesiącu po coś mocniejszego sięga 17%. Najwięcej z nas pije sporadycznie, ponad 44,5%, a całkowitymi abstynentami jest 35%. Przybywająca liczba osób, które w ogóle nie piją alkoholu, jak zauważa Puls Biznesu, który przytacza dane Eurostatu, może częściowo tłumaczyć budżetowe kłopoty z wpływami z podatków akcyzowych. Teraz przypomnienie od ZUS-u dla studentów przed nowym rokiem akademickim. Jeśli pracowaliście w wakacje, sprawdźcie, czy jesteście ubezpieczeni. Zakład tłumaczy, że po zakończeniu pracy wcześniejsze zgłoszenie studenta jako członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego nie odnawia się automatycznie, a o tym, że ubezpieczenia nie ma, student może dowiedzieć się dopiero podczas wizyty u lekarza. W przypadku, gdy student nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia i nie może zostać zgłoszony na przykład przez ubezpieczonego rodzica, do ubezpieczenia może zgłosić go uczelnia. XIX-wieczny polski pisarz Józef Ignacy Kraszewski został uhonorowany planetoidą. Grupa robocza Międzynarodowej Unii Astronomicznej zdecydowała, że obiekt do tej pory znany jako 2008JC6 będzie nosić imię autora starej baśni. A spośród polskich pisarzy nazwami planetoid upamiętnieni zostali także Adam Mickiewicz, Henryk Sienkiewicz, Stanisław Lem czy Olga Tokarczuk.
3: Były wiadomości. Muzyczne Radio.
0: Kochamy muzykę.

0: Reklama. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

Nawet jakbyśmy byli przemakalni, to dzisiaj nic nam nie grozi. Przemoknięcie nam nie grozi, zresztą w najbliższych dniach podobnie. Piękna, słoneczna, jesienna aura. 29 września, Muzyczne Radio, kwadrans po 11.

The Last DJ przed południową porą Compecji and the Heartbreakers. Muzyczne radio 29 września, 29 września roku 1980. Amerykańska grupa Kool & The Gang wydała swój album zatytułowany Celebrate z nagraniem, które już w tle słyszymy. Celebration, Kool & The Gang.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Wracamy na główne drogi dolnośląskie, krajowe, na S3, na odcinku dolnośląskim, na wysokości Głogowa. Tutaj jezdnia w kierunku Zielonej Góry między węzłami Głogów Południe i Głogów Zachód jest od jakiegoś czasu zamknięta. Kierowcy korzystają z objazdu drogą wojewódzką numer 333. Na S8 między Kobierzycami a Magnicami trwają prace związane z budową nowej trasy. Obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. Roboty prowadzone są też miejscami na A4, na autostradowej obwodnicy Wrocławia, tutaj na przykład między Wrocławiem Południe i Zachód oraz między Wrocławiem Północ i Stadionem. Na S5 między Korzeńskiem a Żmigródkiem zamknięty jest prawy pas i pas awaryjny. W Jeleniej Górze mieliśmy wypadek na ulicy Wolności na wysokości byłego szpitala Żeromskiego. Kolizja, poszkodowane osoby, prawy pas w stronę Jeleniej Góry zablokowane. Przypominamy nasz numer telefonu 757-646-646.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

0: Muzycznego Radia.
1: Reklama. Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie, w Technologii und Gründer Centrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
2: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033. 402.
1: Po reklamie. Muzyczne Radio.

0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków. Organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
1: Pogoda.
2: Na dolnośląskich termometrach od 19 do 21 stopni maksimum, na dzisiaj zapowiadane 23-24 stopnie, bardzo przyjemna temperatura i bardzo przyjemna zresztą aura, niebo w wielu miejscach po prostu bezchmurne. Ciśnienie niezmienne wynoszące 1027 hektopaskali, umiarkowany w górach, mocniejszy wiatr wieje z kierunków południowych, jutro te podmuchy mają być mocniejsze. Dość dobra jakość powietrza, na Śnieżce teraz mamy 8 stopni na plusie i wiatr wiejący z prędkością 50-60 km na godzinę.
0: Na prognozę pogody zaprasza sponsor Zamek Kliczków, organizator hubertusowego weekendu 17-18 października.
3: Hey, this is ATB and you're listening to Muzyczne Radio.

0: Reklama. To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.

0: Straits, muzyczne radio za kwadrans południe.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
0: Benjamin Ingrosso ponownie z piosenką Funny Feeling.
3: Jack.

0: jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 12.
0: Czas na wiadomości.
2: Wybuch w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym w Elblągu. Potem premier o planowanych zmianach podatkowych i Hubert Hurkacz przed szansą na tytuł w Chengdu. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wybuch nieznanej substancji w ośrodku opiekuńczo-wychowawczym dla dzieci w Elblągu. Na szczęście nikomu nic się nie stało, ale obiekt przy ulicy Mazurskiej natychmiast ewakuowano. Trwa sprawdzanie źródła wybuchu, mówi Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
3: Otrzymaliśmy zgłoszenie o tym, że doszło do jakiegoś pożaru, nagłego zapalenia się w jednym z pokoi, które tutaj zajmują wychowankowie ośrodka. Na miejsce przyjechała policja, nasz nieetatowy zespół rozpoznania minerskopirotycznego, żeby sprawdzić, do czego to mogło dojść.
2: Władze Elbląga już zapewniły 40 młodym wychowankom ośrodka tymczasowe schronienie w innej placówce opiekuńczo-wychowawczej. Dodam, że incydent miał miejsce zaledwie dzień po znalezieniu butelek z łatwopalną substancją na terenie jednej z firm tuż obok przyłącza gazowego. Policja na razie jednak nie łączy obu spraw. 11 osób zatrzymało dziś na polecenie Prokuratury Krajowej, CBA i Straży Granicznej w śledztwie dotyczącym Kolegium Humanum. Dalsze informacje śledczy mają przekazać po zakończeniu czynności z zatrzymanymi. Leśnicy kontra aktywiści. W piątek według warszawskich klasów miejskich aktywiści zablokowali wyjazd leśników do rannego łosia na Bielanach. Podczas protestu przeciwko odstrzałowi dzików mieli przypiąć się bowiem do samochodów patrolowych. Aktywiści twierdzą, że zablokowali tylko jeden pojazd, a wyjazd do akcji był możliwy. Przypominają, że w pobliżu miejsca, gdzie znaleziono łosia, jest placówka lasów miejskich, która mogła szybko zareagować. Dodam, że po negocjacjach z policją aktywiści odpięli łańcuchy. Leśnicy pojechali do łosia, ale zwierzę niestety padło. Rząd pracuje właśnie nad projektem budżetu na przyszły rok. W jego ramach przewidziano zmiany podatkowe. Propozycja zmian w PIT zakłada podniesienie pierwszego progu podatkowego do 130 tysięcy złotych oraz wprowadzenie stawki 24% dla dochodów od 130 do 150 tysięcy złotych, przypomniał premier, otwierając posiedzenie rządu.
4: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona i od 130 tysięcy będzie to liczone do 150 tysięcy, ale podatek będzie wynosił 24%.
2: Stawka 32% miałaby obowiązywać dopiero powyżej 150 tysięcy złotych. Premier ma nadzieję, że korzystnych dla około 3,5 miliona Polaków zmian nie będzie blokował prezydent. Hubert Hurkacz zagra dziś o tytuł w chińskim Chengdu. Nasz tenisista zmierzy się z rozstawionym z dwójką Hiszpanem, z którym ma niezbyt korzystny bilans. Michał Waszkiewicz.
5: No, ostatnie dwa mecze z Alejandro Dawidowiczem Fokiną Polak przegrał, ale też minęło od tych meczów sporo czasu. Tak samo jak od triumfu Polaka, tu doprecyzuję. Hubert Hurkacz miesiąc temu wygrał turniej w Cancun, ale to był Challenger, więc zawody niższej rangi. W Chengdu mamy turniej ATP 250, a na taki finał Hubi czekał ponad rok. W Genewie przegrał wówczas z Nowakiem Dżokowiczem. Turniej ATP wygrał po raz ostatni wiosną 24 roku w Estoril.
2: Mecz finałowy w Chengdu zaplanowano za godzinę.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio.
6: Kochamy muzykę.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Po reklamie.
10: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: Droga ekspresowa S3, od niej zaczynamy, od 292 kilometra przed zjazdem na Głogów, to jezdnia w stronę Zielonej Góry. Tutaj mieliśmy kolizję czterech aut, w tym jednego dostawczego, i tutaj można się spodziewać utrudnień i korków. 292 km S3 w kierunku Zielonej Góry, teraz 252 km w kierunku Lubawki, także S3. Tutaj mamy naprawy barier energochłonnych, to między węzłami Głogów Południe i węzeł Polkowice Północ. Ruch tam odbywa się pasem prawym. Na S8 między Kobierzycami a Magnicami od południa prowadzone mają być prace przy budowie trasy. Kierowcy muszą się zatem liczyć ze zwężeniami i z ograniczeniem prędkości. Na S5 między Korzeńskiem a Żmigródkiem zamknięte są prawy pas i pas awaryjny. Obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę.
0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.

Never Let Me Down Again, utwór otwierający płytę Music for the Masses zespołu Depeche Mode, która za rok skończy 40 lat, a wczoraj obchodziła 39. urodziny. Muzyczne radio popołudniową porą jest 12.23.

0: Nocne Radio. Reklama. Bad Element Polska, lider w produkcji modułów łazienkowych, poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
1: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
2: Ta podłoga reaguje na mój dotyk.
3: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
4: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
2: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
3: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
5: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
6: Po reklamie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: Pogoda.
8: Cieplutkie popołudnie z temperaturą, która wynosi 20 do 22 stopni, a wynieść może dziś miejscami nawet do 24 stopni. Umiarkowany, w górach mocniejszy wiatr wieje z kierunków południowych. Ciśnienie stabilne, wynoszące 1027 hektopaskali i pogoda w najbliższych dniach będzie stabilna. Będzie mnóstwo słońca, tak jak dziś. Mniej chwilami będzie mocniej wiało. Jutro zdaje się silniejszy wiatr niż aktualnie. Aktualnie na Śnieżce prędkość wiatru dochodzi do 60 km na godzinę. Na szczycie temperatura na poziomie 9 stopni na plusie.
7: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
9: Informator spółki Wodnik w Jeleniej Górze.
10: Audycję rozpoczniemy od wizyty w wyjątkowym miejscu. To

0: sierpnia 2027 roku będziemy mieli w pełni zmodernizowany zakład uzdatniania wody, w pełni bezpieczny i myślę, że to z korzyścią dla wszystkich mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej.
1: Tu podkreślmy, że zakład będzie pracował ciągle, bez żadnych przerw.
0: Tak, to jest bardzo ciekawe, że to jest inwestycja, którą prowadzimy na żywym organizmie, czyli zakład cały czas produkuje wodę, cały czas filtruje wodę, a jednocześnie modernizuje filtry. Jest to bardzo duże utrudnienie, ale nie jesteśmy w stanie wyłączyć Sosnówki, bo nie moglibyśmy wtedy podawać wody mieszkańcom. A Sosnówka zapewnia zaopatrzenie w wodę aż 48% mieszkańców Jeleniej Góry.
1: Nie mówimy tu jednak o małych wkładach, jakie znamy z domowych dzbanków. Na miejscu trwa właśnie wymiana potężnych przemysłowych filtrów o gigantycznych rozmiarach.
0: Tak, dla zobrazowania to są kilkunastometrowej wysokości filtry o średnicy kilku metrów, w których znajdują się złoża o masie kilkudziesięciu ton. Tam jest węgiel aktywny, tam są złoża piaskowe, tam są najróżniejszego rodzaju ciężkie złoża, które służą do filtrowania wody i to są potężne urządzenia. Zresztą organizujemy wycieczki dla młodzieży i dla przedszkoli, zapraszamy po modernizacji filtrów, żebyście Państwo sami zobaczyli, jak to wygląda. To jest naprawdę imponująca budowla.
1: A na koniec rozwiewamy wątpliwości, które pojawiły się wśród mieszkańców Zabobrza dotyczące jakości kranówki. Oficjalne komunikaty są uspokajające, woda spełnia wszelkie standardy, a zgłaszane sygnały nie wiążą się z żadnym zagrożeniem.
0: Nasza woda, i to chcę zapewnić mieszkańców, jest cały czas monitorowana, jest czysta, jest zdatna do picia, jest dobra i można ją pić bez przygotowania. Mieszkańcy Zabobrza zgłaszali takie subiektywne odczucia, że jest lekki zapach ziemisty wody i tak rzeczywiście to się zdarza. Ostatni raz w 2018 roku, kiedy jest ciepłe lato, to nasze zbiorniki na Grabarowie po prostu zakwitają. To jest naturalny proces. No i on niestety zostawia taki leciutki zapach, posmak ziemistości. Nie wpływa to w ogóle na jakby jakość wody i jej przydatność do spożycia. Ona jest nadal czysta, nadal zdatna do spożycia, a cały czas pracujemy nad infiltracją tego złoża w taki sposób, żeby to odczucie Państwa zniknęło i to trwa mniej więcej 4 miesiące, tak jak poprzednio w 2018 roku też tak było. Proszę się nie niepokoić, woda jest dobra, zdatna do picia i czysta.
2: Informator spółki Wodnik w Jeleniej Górze. Więcej informacji na www.wodnik.net.pl.
3: Słuchasz muzycznego radia.
4: Hello everyone, I'm Kate Ryan and this is Muzyczne Radio. They really love music.

0: na gorąco.
1: Przypominamy o problemach na drodze ekspresowej S3 na 252 km między węzłami Głogów Południe i Polkowice Północ. W kierunku Zielonej Góry tutaj doszło do wypadku, do zderzenia 4 pojazdów. W tym jeden pojazd typu bus i jezdnia w kierunku Zielonej Góry jest zablokowana.
0: Drogi na gorąco.
2: Reklama. Szukasz solidnego ogrodzenia na lata? Promal Ogrodzenia to sprawdzona jakość i fachowy montaż. Nowoczesne ogrodzenia panelowe 3D i 2D oraz stal i profile ocynkowane do produkcji ogrodzeń. Trwałe, estetyczne i odporne na warunki atmosferyczne. Obsługujemy klientów indywidualnych i firmy. Zapraszamy do naszej siedziby. Nowogrodziec, ulica Lubańska 42F. Zadzwoń 609-983-957. Promal Ogrodzenia. Ogrodzenie przywieziemy i zamontujemy.
3: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
4: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
5: Phoenix Ból Uszu Max.
4: Słucham?
5: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
4: Phoenix Ból Uszu Max?
5: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
10: Po reklamie.
0: Słuchasz muzycznego radia.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: No to pozostawiamy was z tym śmiesznym uczuciem, funny feeling, z naszym wtorkowym hit tipem. Benjamin Ingrosso za kwadrans, godzina 13, Zbyszek Dajka. Ja już dziękuję, słyszymy się w czwartkowy poranek, pozdrawiam.

0: reklama.
1: Nawet niewielkie odchylenie geometrii kół może pogorszyć komfort jazdy i trwałość twojego auta. Q-Service Autoserwis Bieniarz. Ustawi zbieżność od ręki. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej na Facebooku. Zbieżność od ręki. Tylko w Q-Service Autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra Wolności 150.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 13.
4: Czas na wiadomości.
6: Atak ucznia w szkole na Słowacji, nie żyje nauczycielka. Na Mazowszu z kolei groźnie wyglądający wypadek autobusu ze szkolną wycieczką. Powiemy też o proteście mieszkańców okolic Grudziądza.
7: Kupę lat mieszkają zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie?
6: A chodzi o kolej dużych prędkości. Marcin Krzemiński. Na początek Słowacja i atak w szkole podstawowej. Uczeń 8 klasy zaatakował ostrym narzędziem uczniów i nauczycieli. Według słowackich mediów 61-letnia nauczycielka zginęła, a 44-letnia została poważnie ranna. Jedno z dzieci jest krytycznie ranne. Na razie nie znamy zbyt wielu szczegółów tej sprawy. Będziemy dziś na pewno do niej wracać. Groźnie wyglądający wypadek w Osowcu na Mazowszu. Kierowca ciężarówki zjechał na przeciwległy pas i uderzył w autokar wiozący dzieci na wycieczkę. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. To kierowca autokaru i opiekunka dzieci, mówi aspirant Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim.
8: Kierowca autobusu jest przewieziony do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Razem z nim pojechała opiekunka dzieci, która była również z przodu tego autobusu. Natomiast jeśli chodzi o dzieci, żadno z nich nie wymaga hospitalizacji. Będą przewiezione dzieci do szkoły, skąd odbiorą ich rodzin.
6: Kierowca ciężarówki był trzeźwy, miał uprawnienia do kierowania pojazdem. Policja ustala dokładne przyczyny wypadku. Z tego powodu ulica Mazowiecka w Osowcu może być wciąż zablokowana. 6 osób zatrzymanych przez CBA, 5 przez Straż Graniczną. To kolejna odsłona śledztwa dotyczącego Kolegium Humanum. 11 w sumie zatrzymanych osób trafi jeszcze dziś do Wydziału Prokuratury Krajowej w Katowicach, gdzie zostaną przesłuchani, a potem raczej usłyszą zarzuty i wtedy dopiero śledczy mają podać szczegóły. Tymczasem wiemy już, że Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymań dokonało w Wielkopolsce i na Mazowszu, jak przekazał rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zatrzymani to osoby, które pełnią obecnie lub pełniły wysokie funkcje na dwóch prywatnych uczelniach. Mieszkańcy powiatu gruziąckiego protestują przeciwko planom budowy kolei dużych prędkości. W starostwie powiatowym w Grudziądzu trwa spotkanie w tej sprawie. Przed budynkiem wkrótce ma się rozpocząć protest rolników z okolicznych gmin.
7: Są ludzie, którzy kupę lat mieszkają, zasiedleni. Są w starszym wieku przeważnie, nie? Teraz takie podziały od razu.
9: Ilu może to gospodarstw dotyczyć?
7: No nie wiem, no to mówię około 14 chyba tam jakoś, żeśmy liczyli. Domos akurat u nas, tak? A reszta to więcej, nie?
6: Projektowane są 4 warianty przebiegu kolei dużych prędkości, mówi Michał Jasiak, wicedyrektor podprogramu kolejowego Port Polska.
10: Bardzo mocno wsłuchujemy się w głosy lokalnych społeczności na temat uwarunkowań, które są dla nich istotne.
6: Wybór ostatecznego wariantu ma nastąpić do końca roku. Wstyd i hańba. To rumuńskie media o wczorajszej porażce piłkarskiej kadry tego kraju z Bośnią i Hercegowiną 2-4 w Lidze Narodów. Rumuni po dwóch porażkach w grupie B4 zajmują ostatnie miejsce za Polską, z którą zmierzą się notabene w piątek w Warszawie. Polska z kolei po wczorajszej porażce ze Szwecją i z jednym punktem na koncie zajmuje w grupie miejsce przedostatnie. Oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych.
4: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
11: Kochamy muzykę.

0: Reklama.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Ultima Auto i organizator Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze zapraszają na 4. turniej piłki siatkowej Ultima Cup. Zagra 10 drużyn, w tym drużyny służb mundurowych. Z Jeleniej Góry, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Komendy Miejskiej Policji, Aresztu Śledczego, Straży Miejskiej oraz drużyny Komendy Miejskiej Policji w Kamiennej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Karkonoskiego Parku Narodowego, Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze i drużyny sponsora strategicznego Ultima Team. 2 października Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze. Start godzina 9. Przewidziane nagrody również dla kibiców. Sponsor strategiczny Ultima Auto. Patroni medialni Muzyczne Radio 24jgora.pl i Miasta pod Śnieżką.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: Kwadrans po godzinie 13, to muzyczne radio, popołudniową już porą, wtorkową popołudniową, w przedostatni dzień września jesteśmy, meldujemy się, cieszymy się z bardzo dużej ilości słońca, która dzisiaj nam towarzyszy. Sebastian Wysoczański, dzień dobry, witajcie. Nita tańczy i kochaj, to przy okazji piosenka, którą polecać wam będziemy dzisiaj co godzinę, bo to nasz utwór dnia. Teraz Music News, za chwilę René Rodriguez, Sophie Tucker, bądźcie z nami, za moment zerkniemy na prognozy pogody i dłużej o nich mówić na pewno będziemy.
1: Muzyczne radio.
2: Music News.
1: Music News kłaniają wam się w pas i zapraszają do świata muzyki, tej nowej, nowszej i najnowszej. Dziś będziemy mieć dobre wieści dla fanów U2, Krzysztofa Zalewskiego i artysty, który nagrywa jako Earbox. Tomek Dudkiewicz i Music News, sprawdźmy szczegóły, zaczynamy. Krzysztof Zalewski powraca z premierowym singlem. To propozycja, która ma stać się muzycznym antidotum na nadciągającą jesienną aurę. Jednakowi to utwór, w którym Zalewski po raz kolejny udowadnia swój kunszt tekściarski i interpretacyjny. Piosenka w warstwie lirycznej porusza uniwersalne tematy przeznaczenia, bliskości i poszukiwania tej jedynej relacji w świecie pełnym powtarzalności. Muzycznie to przede wszystkim dynamiczny beat i duża dawka charakterystycznej dla Zalewskiego organicznej energii. Sam artysta tak zapowiada ten numer. Jednakowi to oczywiście miłosna piosenka, ale przede wszystkim próba przekazania słuchaczom odrobiny słońca i optymizmu. Taka potężna dawka witaminy D mająca ochronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. To również konstatacja, że wszyscy jesteśmy wykrojeni z jednego sukna i mimo pozornych różnic jesteśmy po prostu jednakowi. No i oczywiście jest to ćwiczenie literackie, próba przełożenia na polskie realia przeboju Queen z 1985 roku, dodał artysta. Teraz w Music News U2. W roku swojego 50-lecia zespół otwiera kolejny rozdział swojej historii. Carnaval de Luz, pierwszy od 9 lat album grupy, z całkowicie nowym materiałem ukaże się 13 listopada. Zapowiedzią płyty jest utwór Silencio, krótki, bezczelny ukłon w stronę wczesnego surfpunka, któremu towarzyszy teledysk nakręcony w Meksyku. Carnaval de Luz został nagrany w różnych miejscach, a za produkcję odpowiada Jackknife Lee. 12 utworów porusza tematy duchowości, przyjaźni, wolności i wytrwałości w obliczu narastających mrocznych sił. Brzmieniowo album przywołuje echa najbardziej eksperymentalnych momentów w dorobku U2, łącząc je z klasycznymi dla zespołu tekstami w takich utworach jak choćby The Greatest Show on Earth, Glorify czy też Midnight Sunshine. Zupełnie inną energię wnosi trwające zaledwie 2 minuty i 35 sekund Silencio, ukłon w stronę zadziorności wczesnego surfpunka. Czekamy zatem na nowy album U2 i gramy Silencio. Ten utwór już na playliście nowości Muzycznego Radia.
2: Music News.
1: Pozostajemy przy nowych singlach. Niektóre mury mają inną funkcję niż ochronna. Mogą powstrzymywać nas samych przed rozwojem. Właśnie z takim uczuciem zmaga się Earbox w najnowszym singlu pod nazwą Jericho. Jeszcze przed oficjalną premierą utwór zdołał sporo namieszać dzięki zapowiedziom publikowanym przez artystę w platformach społecznościowych. Muzycznie Earbox pozostaje zakorzeniony w świecie vintage house. Nostalgiczne warstwy brzmienia łączą się ze współczesną house'ową produkcją. Oszczędne linie wokalu dają singlowi wiele oddechu. Powracający wers My Jericho pozwala skupić się na głównym przesłaniu tej właśnie piosenki. Dodaje mu emocjonalnej głębi, ale bez nadmiernej dramaturgii. Chodzi o cichą odwagę, której potrzebujemy, gdy chcemy kogoś ponownie wpuścić do swojego życia. To, co znajdziemy za zburzonymi murami, pozostaje otwarte. Sam Earbox tak opowiada o znaczeniu ukrytym w piosence. Jericho mówi o murach, które budujemy wokół siebie dla własnej ochrony oraz o odwadze, jakiej wymaga pozwolenie, by te mury po prostu runęły. Jericho od Earboxa. To nie jedyna nowość, jaka trafia na falę muzycznego radia. Posłuchajcie, jakie jeszcze premiery mamy wam do zaoferowania. Dub Dogs i Eta z nagraniem The Fade Outline, Naked i Portugal The Man z nowym singlem Some Kind of High i Albi z najnowszą propozycją Dancing With Your Ghost. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę. Tyle na teraz. Do miłego.
2: Muzyczne radio.
3: Hi, I'm René Rodriguez and you're listening to Musicne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Cześć sąsiad, wpłaciłem zaliczkę na fotowoltaikę.
2: Zaliczka? A po co? Ja wybrałem firmę fotowoltaika Ryszard Zech i nie pobrali żadnej zaliczki. To lider w branży systemów fotowoltaicznych, magazynów energii i pomp ciepła. 20 lat doświadczenia i ponad 10 tysięcy wykonanych instalacji. Bez pośredników. Robią cały dom na zasilaniu awaryjnym, a nie na gniazdku awaryjnym. Przebiją każdą ofertę. Sprawdź na produkujprąd.pl lub zadzwoń 790 790 225. Zaufaj profesjonalistom. Fotowoltaika Ryszard Zech.
3: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa. Dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
6: 13.30 punktualnie na termometrach w okolicach 22 stopni, 23 dzisiaj maksymalnie, słonecznie, pogodnie i bardzo zresztą przyjemnie. To się nie zmieni w tym tygodniu, ponieważ bardzo ładna jesień nam się w tym tygodniu zapowiedziała i tak sobie z ciekawości zerknąłem na prognozy w przyszłym tygodniu, no i muszę wam powiedzieć, że fantastyczny październik tam się zaczyna, fantastycznie, ponieważ w przyszłym tygodniu znowu bardzo duża ilość słońca i temperatury przekraczające 17 stopni.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych. www.płytkirokitki.pl.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
7: Dolny Śląsk stawia na dynamiczny rozwój infrastruktury i kultury. We Wrocławiu powstaną nowe mieszkania społeczne wraz z zapleczem dla najmłodszych. W Wałbrzychu ruszyła wyczekiwana budowa centrum przesiadkowego, a Jelenia Góra na tydzień stanie się stolicą polskiego teatru.
4: Słuchacie raportu regionalnego.
7: Zaczynamy od stolicy regionu. Wrocławskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przygotowuje nową, dużą inwestycję na Brochowie. Miejska spółka wybuduje tam 200 mieszkań na wynajem. Projekt zakłada jednak znacznie więcej niż tylko lokale mieszkalne. Budynek ma stać się nowym centrum lokalnego życia. W bloku zaplanowano przestrzeń na przedszkole, osiedlową bibliotekę i punkty usługowe. O szczegółach tej inwestycji Adrianna Szurman.
8: Pierwszą łopatę już wbito, a całość ma być gotowa w drugim kwartale 2028 roku, poinformowało miasto Wrocław. Na Brochowie ruszyła budowa nowych mieszkań i jest to inwestycja spełniająca tzw. zielone standardy. Na dachu pojawi się instalacja fotowoltaiczna, zagospodarowana zostanie deszczówka i będzie dużo zieleni, m.in. skwer dla mieszkańców i patio z placem zabaw. Nowy blok wyrośnie między ulicami Mościckiego, Semaforową, Pakistańską i Wietnamską. Jest to największa inwestycja w planie miejskiej spółki TBS do 2028 roku. W budynku znajdzie się 200 mieszkań, 141 trafi do najemców wybranych przez miasto, a 59 do zasobu komunalnego. Na parterze wydzielono przestrzeń na sporej wielkości sklep i małe lokale usługowe, a także na przedszkole, miejską bibliotekę oraz nową siedzibę Rady Osiedla. Inwestycja warta jest ponad 91 milionów złotych. Jak informuje zespół prasowy Urzędu Miasta, dziś o jedno zwalniane mieszkanie ubiega się ponad 30 chętnych. Towarzystwo Budownictwa Społecznego we Wrocławiu to miejska spółka, która buduje mieszkania na wynajem dla osób i rodzin o średnich dochodach. Dzisiaj ma w zasobie 112 budynków. Do 2028 roku planuje oddać do użytku ponad 700 nowych mieszkań. Na Brochowie, Nowych Żernikach, Leśnicy, Księżu Małym i Praczach Odrzańskich. Dla Muzycznego Radia Adrianna Szurman, Wrocław Nasze Miasto.pl.
7: Z Wrocławia przenosimy się do Wałbrzycha, gdzie ruszyły wyczekiwane zmiany w miejskiej komunikacji. W Śródmieście oficjalnie wbito pierwszą łopatę pod budowę nowego centrum przesiadkowego. Nowoczesny obiekt ma w końcu uzupełnić lukę w krajobrazie miasta, która powstała po wyburzaniu dawnego dworca PKS niemal dwie dekady temu. Na miejscu budowy jest Jacek Zych.
9: Tak, Wałbrzych to chyba jedyne byłe miasto wojenne.

0: Śródmieście, a pierwsze prace już się rozpoczęły. Budowlańcy weszli na plac budowy.
1: Założenia są takie, że w tym roku planujemy zakończyć roboty żelbetowe stanu surowego, wykonać wszystkie sieci związane z infrastrukturą podziemną. No i oczywiście tu rozpoczynamy renowację słynnego neonu,
0: który przez dekady był znakiem rozpoznawczym wałbrzyskiego dworca PKS, powiedział Damian Kurb, przedstawiciel wykonawcy projektu. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, centrum przesiadkowe nie stanie się głównym węzłem komunikacji miejskiej, chociaż władze miasta zapewniają, że będzie do niego dojazd z każdej dzielnicy. Prace mają potrwać półtora roku. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
2: Na koniec zaglądamy do stolicy Karkonoszy, bo już w najbliższy piątek, 2 października, Jelenia Góra zamieni się w kulturalną stolicę Dolnego Śląska. Ruszają 53. jeleniogórskie spotkania teatralne. Przez 7 dni na scenie Teatru imienia Cypriana Kamila Norwida będzie można zobaczyć najważniejsze i najbardziej nagradzane spektakle z całego kraju. Do odwiedzenia teatru zaprasza jego dyrektor Katarzyna Sołtys.
3: Jako teatr bardzo się w ogóle jakoś na nie cieszymy i jesteśmy w blokach startowych, żeby Państwa ugościć w naszych progach. Przygotowaliśmy dla Was w tym roku bardzo ciekawe propozycje, jeśli chodzi o spektakle z całej Polski. Chcemy, żebyśmy się wspólnie przyjrzeli, jak ten teatr w Polsce wygląda. Stąd od Szczecina po Radom spektakle do nas przyjadą. Chyba najdalej to ma Olsztyn. No myślę, że będzie ciekawie, niepokornie. Będą różne formy teatralne, bo pojawi się na przykład teatr tańca, pojawi się teatr formy. Będzie bardzo różnorodnie i każda z tych propozycji, którą dla Was mamy od 2 października do 8 października Was zaskoczy. Zaglądajcie na naszą stronę, bilety jeszcze na niektóre spektakle są, a jak nie ma, to dzwońcie, pytajcie, bo może jakoś tam się Was zmieści w jakichś przestrzeniach nietypowych w teatrze. Także zapraszamy i czekamy na Was.
2: Kolejne doniesienia z regionu za niespełna godzinę.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hi, this is Mosey Man on Muzyczne Radio. They really love music.

0: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocje obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: Po reklamie.
3: Muzyczne Radio.
4: Kochamy muzykę.

Tak, w muzycznym radiu gra Dua Lipa, 10 minut do godziny 14. Zbliżamy się do wiadomości z kraju, ze świata. Do tego czasu jeszcze Sean Paul, Light My Fire, Green Day i Metro. No tak, grupa Metro podbijała falę naszej stacji, pojawiając się na samym szczycie, czy to hit planety, czy listy top30.pl. Zatem przy tym naszym wtorkowym popołudniowym spotkaniu takie oto melodie za moment będą nam towarzyszyć. Do 14 do wiadomości z kraju, ze świata.

0: Reklama.
1: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
2: 18, 47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
1: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
5: 14.
1: Czas na wiadomości.
6: Atak młodego nożownika na Słowacji, nie żyje nauczycielka. Potem zamknięte plaże w Ustce i okolicach. Powiemy czemu. Za chwilę też kinowa lalka. Porozmawiamy z odtwórcą roli Wokulskiego. Marcin Krzemiński. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelną ofiarą nauczycielka. Jakub Medek.
7: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku.
6: Za zamkniętymi drzwiami rozpoczął się przed sądem w Olsztynie proces w sprawie utonięcia nastoletniego harcerza w jeziorze Ośno. Chłopiec zginął na obozie podczas nocnej próby, zdawał na stopień ćwika. Na ławie oskarżonych zasiedli 21-letni wychowawca drużynowy Marek G. oraz 19-letni ratownik WOPR Igor K. Według śledczych do tragedii doprowadziło zachowanie oskarżonych, grozi im do 5 lat więzienia. Teraz Ustka, sąsiadujące z nią miejscowości, piękna pogoda i zamknięte plaże. Wszystko po tym, jak na sporym odcinku wybrzeża Bałtyku turyści zaczęli natrafiać na skupiska czarnej substancji. To prawdopodobnie mazut, który został zrzucony z któregoś ze statków. Uznaliśmy, że na czas sprzątania na kilka dni zamkniemy plażę, mówi Anna Piotrowska z Urzędu Morskiego w Słupsku.
8: Dostaliśmy zgłoszenia, że zgłaszają się osoby do ośrodków kuracjusza, że jest ubrudzone obłoki. Są też osoby ze zwierzętami, to też wymaga ochrony.
6: Próbki substancji zostały wysłane do specjalistycznego laboratorium. Trwa też poszukiwanie sprawcy zamieszania. Rada Ministrów będzie szukać nowych rozwiązań, jeśli prezydent nie podpisze ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych, mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Dochody z podatku posłużyłyby na sfinansowanie kolejnej rządowej obniżki cen paliw.
9: Będziemy szukać rozwiązań, pewnie podobnego rodzaju, z podobną ustawą, no ale rozwiązanie plan A. Leży na biurku prezydenta. Lepszego planu nie będzie.
6: Ustawa trafiła do prezydenta kilka dni temu. Poprzednią Karol Nawrocki wysłał do Trybunału Konstytucyjnego, twierdząc, że opodatkowanie koncernów na kilka miesięcy wstecz jest niekonstytucyjne. Wczoraj uroczysta premiera w Teatrze Wielkim w Warszawie, a jutro lalka wchodzi do kin. Stanisława Wokulskiego zagrał Marcin Dorociński. Co było dla niego najtrudniejsze?
10: Najtrudniejsze? Myślę, że w ogóle podjąć się tego wyzwania, bo jak usłyszałem od Radka Drabika, producenta, i Maćka Kawalskiego, że proponują mi te role, to się bardzo wystraszyłem, że może nie dam rady, że to może być za trudne. I żeby zapomnieć o tym, że to jest wielkie wyzwanie, tylko się mu poddać i żeby włożyć 100% Dorocińskiego, Wokulskiego i nim być.
6: W rolę Izabeli Łęckiej wcieliła się Kamila Urzędowska. W filmie zobaczymy też m.in. Marka Kondrata, Krystynę Jandę i Borysa Szyca.
1: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
11: Muzyczne Radio. Kochamy muzykę.

0: Muzyczne Radio. Program pomocy wzajemnej.
1: Niepełnosprawna Elżbieta i jej również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy ich dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności, jak korzystanie z łazienki, są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
2: Reklama. Dynamiczna wymiana oleju w automatycznych skrzyniach biegów w najlepszej cenie w Jeleniej Górze. Szybkie terminy, fachowa obsługa i doradztwo. Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Dzwoń 75 64 44 007. Więcej o promocjach na Facebooku. Dynamiczna wymiana oleju tylko w Q-Serwis, autoserwis Bieniarz. Jelenia Góra, Wolności 150.
3: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
4: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
0: Muzyczne Radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

Robi One Trick Pony, All I Think About w muzycznym radiu. To już kwadrans, prawie kwadrans po godzinie 14, a my zaczęliśmy na dobre kolejną część naszego dzisiejszego spotkania i oczywiście wam polecamy. Polecamy wam z całą pewnością spotkanie pełne słońca, na przykład popołudniowy spacer, tak sobie myślę. To jest chyba idealna okazja, żeby jednak poczuć jeszcze te promienie słońca. Dzisiaj takie silniejsze na Dolnym Śląsku, 22 stopnie, o tym na pewno mówić będziemy przed raportem regionalnym. Fenomenalnie zapowiada się przyszły tydzień, muszę wam to powiedzieć, ale proszę, kto się nie zmieni, to proszę nie mówić, że w radiu mówili, że będzie świeciło, a pada. No to to tylko tak między nami, proszę nikomu nie mówić, ale faktycznie od poniedziałku przyszłego cała masa słońca, temperatury prawie 17-18 stopni, ale zostając oczywiście w tym tygodniu, bo ja już wybiegam na przyszły, no to 22 dzisiaj, 21 jutro, 21 w czwartek, od jutra już zachmurzenie takie, no gdzieniegdzie faktycznie to słońce może nam na chwilę znikać, ale dziś, no dziś jest, jak to się mówi teraz tak potocznie, petarda. No i to na pewno dobra okazja do tego, żeby jeszcze, jak wspomniałem, popołudniowy spacerek sobie zaplanować. U nas teraz piosenka, którą polecamy wam co godzinę, czyli Nita z nagraniem Tańcz i Kochaj.

0: To grupa T-Love z nagraniem Tomek, 26 minut po godzinie 14, popołudniowy czas, wtorkowy czas, 29 dzień września, no i październik, który powie nam dzień dobry w czwartek, jutro ostatni dzień września i ten październik pewnie będzie okej, to jest jeszcze taki miesiąc, gdzie to słońce może się pojawiać, szybko się robi ciemno, ale chyba najgorszy będzie koniec października. Przypomnę, w ostatni weekend października z 24 na 25 będziemy zegarki przestawiać o godzinę do, i tutaj chwilę zastanowienia, do tyłu. Oczywiście, że do tyłu, bo spać będziemy dłużej. No i to spowoduje, że słońce będzie nam zachodzić jeszcze szybciej i faktycznie tego dnia będzie już niewiele, więc trzymamy tylko kciuki, żeby ta słoneczna aura październikowa nam się jak najdłużej utrzymała. Za chwilę wracamy z raportem regionalnym.
1: Reklama.

0: telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Ruszyło głosowanie jeleniogórskiego budżetu obywatelskiego na projekty inwestycyjne, oświatowe, społeczne i zielone, zgłoszone na rok 2027. Głosowanie odbywa się za pomocą platformy elektronicznej lub w jednym z 8 punktów głosowania. Więcej informacji na stronie www.jbo.jeleniagora.pl. Głosowanie potrwa do 12 października 2026 roku. Zapraszamy!
3: Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków. Perła Borów Dolnośląskich zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
6: 14.30 się zbliża na termometrach w okolicach 22 stopni. Bardzo dużo słońca, gdzieniegdzie nieco mocniejszy wiatr, także w okolicach Jeleniej Góry. Dzisiaj bardzo ciepła noc się zapowiada. Tutaj jest zdecydowane zdziwienie, bo w nocy temperatura w okolicach 10-11 stopni, co się zresztą o tej porze roku myślę, że rzadko zdarza. 21-22 zobaczymy jutro na termometrach. Jutro już pochmurno zacznie nam się troszeczkę robić, bez opadów deszczu oczywiście, ale zachmurzenie w środę, w czwartek i w piątek już umiarkowane.
5: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Hojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
7: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
6: Raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
8: Inwestycje w ekologiczną infrastrukturę, nowoczesny sprzęt dla ratowników, a także troska o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców zdominują to wydanie wiadomości.
9: Słuchacie raportu regionalnego.
8: Rozpoczynamy od Wałbrzycha, gdzie zrobiono właśnie milowy krok w stronę ochrony środowiska i niezależności energetycznej miasta. Oficjalnie oddano tam do użytku hipernowoczesną biociepłownię. System, w którym zamiast węgla spalane są drewniane ścinki i wióry, kosztował prawie 87 milionów złotych. Materiał Jacka Zycha.
10: Tak, biociepłownia to inwestycja przedsiębiorstwa energetyki cieplnej, które ogrzewa i dostarcza ciepłą wodę do ponad 45 tysięcy mieszkańców Wałbrzycha. Nowa i, jak mówią pracownicy PEC, jedyna w Polsce i jedna z zaledwie kilku w Europie instalacja zasilana jest zamiast węglem biomasą, czyli rzeczywiście ścinkami drewnianymi i wiórami pozostałymi po wycince lasów.
11: Ograniczamy zużycie węgla z ilości. Do tej pory rocznie spalaliśmy około 19,5 tysiąca ton. W tej chwili zamówienie na przyszły rok wynosi w granicach między 5 a 6 tysięcy ton. To również przekłada się na ograniczenie w znacznym stopniu emisji powyżej 60%. Mówię o emisji CO2. Także produkcja ciepła w Wałbrzychu staje się zieloną produkcją.
10: Powiedział Franciszek Waszniowski, prezes PEC Wałbrzych. Absolutną nowością jest zastosowanie w systemie akumulatora ciepła. To potężny zbiornik wypełniony nagrzaną niemal do granicy wrzenia wodą. Nowa instalacja ma przede wszystkim uchronić mieszkańców przed gwałtownym wzrostem cen.
11: Wprowadzenie nowego rodzaju paliwa daje nam stabilizację ceny na przyszłość. Mamy gaz i mamy węgiel oraz biomasę, która jest podstawowym paliwem do produkcji ciepła. To nam daje w sytuacji dużych wahań cen bezpieczeństwo. Możemy optymalizować koszty produkcji w zależności od dostępnych cen paliw. Dodatkowo istnieje zagrożenie dostaw paliwa. Mając trzy rodzaje paliw, powiększamy znacznie swoje bezpieczeństwo i w zakresie stabilizacji ceny, i w zakresie produkcji ciepła.
10: Wałbrzyski PC zaopatruje w ciepłą wodę i ogrzewanie ponad 55% populacji Wałbrzycha. Budowa nowej instalacji trwała niecałe 2 lata. Jej wartość to ponad 84 miliony złotych netto. Wałbrzych, Jacek Zych, Muzyczne Radio.
8: Nowa biociepłownia w Wałbrzychu ma diametralnie poprawić jakość powietrza i ekologiczne bezpieczeństwo. Niestety o dużym braku bezpieczeństwa na drogach mówią dziś policjanci z Karkonoszy. Do poważnego w skutkach zdarzenia doszło na ulicy Wolności. 76-letni kierowca Suzuki nagle zjechał na chodnik i z impetem uderzył w drzewo, relacjonuje ofis represowy Jeleniogórskiego Garnizonu Policji Edyta Bagrowska.
12: Jak ustalili policjanci, 76-letni kierujący pojazdem marki Suzuki najprawdopodobniej zasłabł za kierownicą, zjechał na chodnik, uderzył w drzewo, a następnie w ogrodzenie. Mężczyzna był reanimowany, Ratownicy przywrócili mu funkcje życiowe i został przewieziony do szpitala. Apelujemy do kierujących o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. Kierowcy, noga z gazu. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze to nasza wspólna sprawa.
8: Podczas gdy jeleniogórscy funkcjonariusze wyjaśniają przyczyny groźnego wypadku, strażacy z północy województwa zyskali nowe narzędzie, by jeszcze szybciej nieść pomoc poszkodowanym w trudnym terenie. Ochotnicza Straż Pożarna w Kotli w powiecie głogowskim otrzymała nowego quada. Pojazd kosztował ponad 44 tysiące złotych. Aż 90% tej kwoty pokryła dotacja z budżetu powiatu. O tym, jak nowy sprzęt wpłynie na działania ratowników, mówi nasz reporter Szczepan Knap.
4: Takie pojazdy sprawdziły się podczas powodzi w 2024 roku i w czasie zagrożenia powodziowego. Gmina Kotla ma 10,5 km wałów, tereny są trudno dostępne i niedobór takiego sprzętu stał się widoczny. Podobnie jak potrzeba doposażenia strażaków ochotników. Kład już miał swoją inauguracyjną jazdę. W ostatnim czasie jednostka OSP była zadysponowana do poszukiwania osoby zaginionej w lesie. W takich warunkach terenowy pojazd sprawdza się znakomicie. Przy walce z powodzią, na wałach, jest często niezastąpiony, ponieważ jest lekki i może na wał wjeżdżać, dostarczając przyczepami worki czy piasek. OSP Kotla działa w krajowym systemie ratowniczym. W ubiegłym roku strażacy, obecnie 21, wyjeżdżali do działań ponad 50 razy. Quad dla OSP Kotla dołączył do dwóch ciężkich samochodów ratowniczo-gaśniczych i dwóch średnich, do tego szereg drobniejszych elementów. W sierpniu podobny sprzęt trafił do OSP Chociemyśl z powiatu głogowskiego. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
8: Szybka pomoc i nowoczesny sprzęt ratują zdrowie i życie, ale równie ważne dla pacjentów, zwłaszcza tych najmłodszych, są warunki, w jakich wracają do pełni sił. A temu ma służyć pilotażowy projekt Pomaluj Mój Świat, który zmienia szare szpitalne wnętrza dolnośląskich oddziałów dziecięcych w kolorowe, przyjazne przestrzenie. Jak podkreśla inicjatorka projektu Radna Województwa Magdalena Piasecka, chodzi przede wszystkim o pomoc dzieciom w przeżywaniu trudnego pobytu w szpitalu.
13: Ten projekt zrodził się z potrzeby serca. Ci, którzy spędzili choć 2 dni w przestrzeniach szpitalnych ze swoim dzieckiem, wiedzą doskonale, jak ważna jest przestrzeń, która je otacza.

0: lepsze i oczywiście nieustannie zachęcam studentów do współpracy.
1: Na realizację zadania Dolnośląski Samorząd przeznaczył 1 000 000 zł. Zwycięskie projekty aranżacji szpitalnych oddziałów dziecięcych mają zostać przedstawione podczas wrześniowej sesji Sejmiku Województwa, a kolejny raport przedstawimy o 15:30. Do usłyszenia.
2: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
3: What's up, Poland? We are Mikey Chance and you're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: Bad Element Polska. Lider w produkcji modułów łazienkowych poszukuje płytkarzy glazurników. Nawiążemy współpracę B2B z firmami lub osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą. Osoby bez doświadczenia doszkolimy. Praca w hali produkcyjnej w Rakowicach Małych. Wynagrodzenie miesięczne nawet do 30 tysięcy złotych brutto. Kontakt pod numerem 795 135 215 795 135 215.
2: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa. Sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Po reklamie.
4: Muzyczne radio.
5: Kochamy muzykę.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Jack.

Benjamin Ingrosso w Muzycznym Radiu. Dzisiaj co godzinę Funny Feeling. To piosenka, która jest naszym wtorkowym hit typem w przedostatnim dniu września, 29 dzień dzisiaj tego miesiąca i kwadrans do godziny 15. Z tym utworem obiecujemy, że wrócimy za niecałe 60 minut.

0: Reklama. Szukasz pracy w Niemczech? Zadzwoń do Stalmag. Poszukujemy spawaczy, ślusarzy, monterów, programistów CNC, lakierników i elektryków. Wystawiamy też niemieckie uprawnienia na wózki widłowe, dźwigi, koparki i inne. Wejdź na stalmag.de. Odwiedź biuro Stalmag w Lubaniu lub zadzwoń 50 000 1553. Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej, a druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
1: Zobaczcie! Ta podłoga reaguje na mój dotyk!
2: Ale czad! Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji!
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater!
0: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
4: Po reklamie.
5: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina.
6: 15.
5: Czas na wiadomości.
7: Rząd przyjął przyszłoroczny budżet, a w nim nowe stawki podatkowe. Potem odwieczne pytanie w Polsce, co z tą piłką i ciepła jesień. Powiemy, jak wpływa na ptaki. Marcin Krzemiński. Rząd przyjął ostateczną wersję projektu przyszłorocznego budżetu. Ustawa trafi teraz do Sejmu. Minister finansów powiedział, że kontynuowane będą kluczowe programy społeczne. Program 800+, aktywny rodzic, in vitro, renta wdowia czy 13 i 14 emerytura. Obok budżetu zaplanowano też zmiany w progach podatkowych. Maciej Kluczka.
8: Pierwszy próg podatkowy ma wzrosnąć do 130 tysięcy złotych. Pojawi się też nowa stawka 24% dla dochodów do 150 tysięcy złotych rocznie, mówi premier Donald Tusk.
9: To oznacza, że tak jak do tej pory ludzie, którzy zarabiali powyżej 120 tysięcy, wpadali od razu w ten okrutny najwyższy próg, a w tej chwili nie dość, że stawka jest podniesiona, ale podatek będzie wynosił 24%.
8: Premier dodaje, że zmiany mają poprawić sytuację podatkową ponad 3 milionów Polaków. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmiuk widzi jednak mankamenty proponowanych zmian.
10: To są próby realizowania jakiejś szczątkowej obietnicy wyborczej, ale kosztem podwyżek w podatku CIT dla drobnych przedsiębiorców.
8: Zmiany miałyby obowiązywać od przyszłego roku.
7: W październiku na posiedzenie rządu ma trafić czwarta wersja projektu ustawy regulującej rynek kryptoaktywów, zapowiedział rzecznik rządu Adam Szłapka. Dodał, że sądzi, iż będzie ona trochę ostrzejsza od poprzednich. Unijny Trybunał Sprawiedliwości odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej Unii Europejskiej z blokiem państw południowoamerykańskich, czyli Mercosur. Wniosek był częścią skargi Polski na to porozumienie. Polska chciała, żeby do czasu wydania wyroku przez Trybunał umowa handlowa została zawieszona w ramach środka zabezpieczającego. Sam wyrok TSUE wyda w późniejszym terminie. Nasi piłkarze grają nie za dobrze, wyników nie ma. Nie trzeba być zagorzałym kibicem, by to dostrzec.
11: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
7: Mówili kibice, którzy oglądali na żywo wczoraj porażkę w meczu ze Szwecją. Kolejną, którą ma na koncie selekcjoner Jan Urban. Ta poprzednia zamknęła nam drogę na mundial. Ostatnio pod wodzą aktualnego selekcjonera przegraliśmy w sparingu z Ukrainą, czy zremisowaliśmy z Nigerią i ostatnio z Bośnią i Hercegowiną. Selekcjoner o rezygnacji jednak nie myśli.
12: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
7: Zobaczymy, co będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią. Będzie ciepło pod koniec września, wynika z prognoz IMGW, według których cała tegoroczna jesień może być cieplejsza niż zwykle, a to zmienia zachowanie niektórych ptaków, zauważa ornitolog profesor Piotr Tryjanowski.
4: te, które odlot bardzo mocno zależy od temperatury i od tego, jak wyglądają zasoby pokarmowe, no to mamy tutaj szpaki właśnie, zięba. Długoterminowo to widzimy w ciągu ostatnich 3-4 dekad. Część gatunków przesunęła o tydzień, dwa tygodnie właśnie odlot.
7: Na szpaki i czajki zaczęły nawet zimować w naszym kraju.
5: To były wiadomości. Muzyczne radio.

0: No to jeśli lubicie takie melodie, no to w muzycznym radiu takich nie brakuje. When Heaven Gets Dirty i 9 minut już po 15. Zobaczmy, co na drogach, dobrego albo złego.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
0: No oczywiście, aby tych złych rzeczy było jak najmniej, a dobrych jak najwięcej. Na poważniejsze utrudnienia na Dolnym Śląsku występuje na drodze ekspresowej S3 w rejonie Głogowa. Tam zamknięta jest jezdnia w kierunku Zielonej Góry między węzłami Głogów Południe i Głogów Zachód. Z tego, co widzimy, objazd poprowadzona drogą wojewódzką numer 333. Na S8 między Kobierzycami a Magnicami trwają prace związane z budową nowej trasy i obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. Na S5 kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniami w rejonie Korzeńska, Żmigródka oraz Psar. Na autostradowej obwodnicy Wrocławia trwają prace utrzymaniowe, a wieczorem rozpoczną się kolejne roboty przy dylatacjach. Na E4 nie ma obecnie potwierdzonych wypadków i sporych utrudnień. Na wysokości Gliwic, przed Gliwicami jeszcze, na wysokości no powiedzmy Kędzierzyna-Koźla, tam faktycznie utrudnienia w kierunku Wrocławia już kilka kilometrów mają. Tam doszło do zwężenia i korek widzimy. Jeszcze oglądam tak na szybko A4, ale na A4 na naszych mapach nie widzę tutaj jakichś bardzo istotnych utrudnień. Zdecydowanie chwilę postoimy na przejściu granicznym z Gorzelec-Gerlitz. Tam faktycznie spowolnienie widoczne na naszych mapach, natomiast nie jest to spowolnienie duże. Szerokości życzymy i kolejny raport za godzinę.
1: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem. Reklama.
2: Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Po reklamie.
5: Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla Was tak.

0: to Nita. Dziś w Muzycznym Radiu pojawia się Nita, jej najnowsza piosenka zatytułowana Tańcz i Kochaj. To nasza piosenka dnia, która co godzinę po południowym programie się pojawiała. Obiecujemy, że Nita będzie się w Muzycznym Radiu pojawiać coraz częściej, choćby na liście top30.pl z zaproszeniem na najbliższą sobotę. Tymczasem wtorkowe popołudnie, 29 dzień września. Chciałoby się zapytać kiedy, i mówię to całkiem poważnie, kiedy? Kiedy się to wszystko potoczyło w taki sposób, że mamy końcówkę września, to ja naprawdę nie wiem. No i chyba nikt z nas nie wie. My natomiast wiemy, że to czas na premierowy program, premierowy odcinek Autoradio już teraz. Posłuchajcie koniecznie.
1: Autoradio. Na program zaprasza sponsor Ultima Auto. W Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Zgorzelcu. Dealer marki Omoda i Jayku.
2: Dzień dobry, mobile. Ruszamy w drogę. Dzisiaj w programie chińscy konkurenci ścigają się w zakupie europejskich fabryk i na hamulcu ręcznym czy na biegu? Oto jest pytanie. Odpowiemy na nie już teraz. Arek Włodarski, ruszamy.
1: Autoradio.
2: Parkowanie na pochyłościach wymaga większej uwagi niż pozostawienie auta na płaskim terenie. Kierunek nachylenia drogi wpływa na wybór biegu, a dodatkowym zabezpieczeniem może być odpowiednie ustawienie kół, nawet czasem powinno. Po zatrzymaniu auta trzeba nadal naciskać pedał hamulca zasadniczego, a następnie uruchomić hamulec postojowy. W aucie z automatyczną skrzynią dopiero później należy wybrać pozycję P. W ten sposób to hamulec postojowy jest głównym zabezpieczeniem, a blokada przekładni pełni funkcję dodatkową. W samochodzie z manualną skrzynią po zaciągnięciu ręcznego należy dodatkowo pozostawić odpowiedni bieg. Zabezpieczenie pojazdu wyłącznie za pomocą przekładni powoduje obciążenie jej elementów. W manualu dotyczy to kół zębatych, natomiast w automacie zapadki postojowej.
1: Porady ekspertów.
2: Kiedy nie zaciągać hamulca ręcznego? Wyjątkiem mogą być warunki sprzyjające jego przymarznięciu. Połączenie wilgoci i niskiej temperatury może zablokować elementy hamulca, a w skrajnej sytuacji doprowadzić do uszkodzenia okładzin. Problem może wystąpić również podczas długiego postoju z powodu zabrudzeń i korozji. W takich okolicznościach samochód można zabezpieczyć odpowiednim biegiem. Parkując auto z manualną skrzynią przodem pod górę, należy pozostawić pierwszy bieg. Jeśli auto stoi przodem w dół, właściwym wyborem jest bieg wsteczny. W samochodzie z automatyczną skrzynią dodatkowe zabezpieczenie stanowi pozycja P. Podczas parkowania na pochyłości należy również skierować koła w stronę krawężnika, a nie środka jezdni. Jeśli pozostałe zabezpieczenia zawiodą, samochód, no może się uda, że oprze się właśnie na krawężniku. Teraz chińscy konkurenci ścigają się w zakupie europejskich fabryk.
1: Aktualności.
2: Przedstawiciele firm z państwa środka skupiają się obecnie na wyszukiwaniu istniejących zakładów montażowych samochodów, co umożliwi chińskim koncernom produkcję znacznie szybciej niż budowa nowych fabryk od podstaw. Na przykład najbardziej realnymi opcjami dla BYD, największego chińskiego producenta samochodów elektrycznych, pozostają Hiszpania i Francja, bo mają zdecydowanie prostszą sytuację. Najważniejszym czynnikiem jest koszt remontu wybranej lokalizacji. Chińscy producenci zawarli już kilka umów o współużytkowaniu linii produkcyjnych w niewykorzystanych europejskich zakładach należących do tradycyjnych producentów aut. Ale śpieszą się coraz bardziej, bo Bruksela pracuje nad przepisami Made in Europe, które określą minimalne limity zawartości lokalnych komponentów w pojazdach elektrycznych sprzedawanych w Unii Europejskiej. Przepisy są wciąż w fazie finalizacji, ale mogą wymagać, aby określony odsetek podzespołów do pojazdów elektrycznych był wytwarzany w Unii. Arek Włodarski, dziękuję. Dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia.
1: Autoradio. Szerokiej drogi życzy sponsor Ultima Auto. W Jeleniej Górze, Zgorzelcu i Wałbrzychu. Dealer marki MG.
3: Hello, I'm Richard Judge and you listen to Muzyczne Radio. They really love music.

0: reklama. Jak rozwija się sektor odnawialnych źródeł energii w Polsce i Europie? Które rozwiązania najlepiej sprawdzą się w gminach i gospodarstwach domowych? Zapraszamy 2 października o godzinie 9 do Centrum Przyrodniczo-Edukacyjnego Karkonoskiego Parku Narodowego na konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Szczegóły na kpn.gov.pl. Konferencja realizowana w ramach projektu Centrum Przyrodniczo-Edukacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego etap 3. Karkonoska Zielona Szkoła. Dofinansowanego z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Po reklamie.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
4: 15.30 punktualnie, kolejny piękny jesienny już dzień, ale z całą pewnością mówi się o tym od dawna, że to złota polska jesień, która nas w końcu odwiedziła. W ostatnich dniach września spodziewamy się temperatur każdego dnia ponad 20 stopni, 22, 23 dzisiaj, 22 jutro. Więcej chmur w środę, w czwartek i w piątek, ale deszczu z tego nie będzie. Weekend również pod znakiem słońca i temperatur powyżej 20 stopni. No jak już wspominałem, przyszły tydzień także pod znakiem dużej ilości słońca i wysokich temperatur.
3: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
5: Muzyczne Radio Dolny Śląsk, Twoja regionalna stacja.
4: I kolejny raport regionalny przedstawi Beata Nowicka.
6: Duże inwestycje drogowe.
7: W najbliższych miesiącach raczej nie zapowiadają się większe utrudnienia na trasie Złotoryja-Jawor.
6: Nietypowe pamiątki historyczne w Wałbrzychu i zaskakujące sekrety starych kamienic w Jeleniej Górze.
5: Słuchacie raportu regionalnego.
6: Na dobry początek Złotoryja, gdzie po wielu miesiącach przygotowań wreszcie ruszyły ciężkie maszyny. Pomiędzy Kozowem i Kopaczem trwa właśnie szykowanie terenu pod budowę nowego mostu w ciągu powstającej obwodnicy. Robotnicy budują drogę technologiczną dla pojazdów budowlanych. Gotowy jest już tymczasowy przepust przez rzekę.
7: Realizacja inwestycji nie powinna na razie sprawiać problemów kierowcom. Wykonawca nie planuje w tym roku prac związanych z budową ronda na drodze wojewódzkiej, więc w najbliższych miesiącach raczej nie zapowiadają się większe utrudnienia na trasie Złotoryja-Jawor. Bez przeszkód ma się też odbywać ruch na lokalnej drodze Kopacz-Rokitnica. Kontrakt z wykonawcą opiewa na niespełna 44 miliony złotych. Tyle ma kosztować pierwszy, środkowy odcinek drogowego obejścia miasta, który będzie liczył niecałe 4 kilometry i poprowadzi od skrzyżowania z drogą wojewódzką Złotoryja-Jawor do wylotu ulicy Przemysłowej przy strefie ekonomicznej. Dodajmy, że całe drogowe obejście Złotoryi ma mieć 8 kilometrów długości. W przypadku dwóch pozostałych odcinków od Górnego Kozowa do ronda na drodze Złotoryja-Jawor oraz od ulicy Przemysłowej do Górnych Jerzmanic-Zdroju trwają na razie prace przy dokumentacji projektowej. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
6: Podczas gdy w okolicach Złotoryi robotnicy zmieniają krajobraz regionu, to w Wałbrzychu historia i tradycja zyskały zupełnie nowy, wyjątkowo elegancki wymiar. W tamtejszym Muzeum Porcelany zaprezentowano 6 unikatowych monet kolekcjonerskich, które wyemitowano z okazji 600-lecia miasta. Co ciekawe, te wyjątkowe pamiątki w całości wykonano z porcelany. Materiał Jacka Zycha.
8: Rok 2026 jest wyjątkowym czasem dla Wałbrzycha, który obchodzi 600-lecie nadania praw miejskich. W tej okazji Muzeum Porcelany w Wałbrzychu wydało 6 wyjątkowych monet z herbem miasta i datami 1426-2026. Monety wyprodukowano w limitowanej liczbie 100 sztuk, każda w fabryce porcelany w Parian.
9: Bardzo zależało nam na tym, żeby powstało w tym wyjątkowym roku również coś, co będzie namacalne, realne i rzeczywiste. Stąd idea, którą macie Państwo okazję dzisiaj podziwiać, powstało w Wałbrzychu 6 wyjątkowych monet, które mają wspólny awers, czyli herb Wałbrzycha, dąb i to wskazanie na 600-lecie, czyli daty, które przypominają o tym, że właśnie ten rok jest rokiem wyjątkowym, rokiem 600-lecia naszego miasta.
8: Powiedziała Anna Elżbieciak-Stec, wiceprezydent Wałbrzycha. Matrycę do projektu porcelanowych monet przygotował rzeźbiarz Michał Staszczak, profesor Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Monety cechuje wyjątkowa przeźroczystość. Awers jest wspólny, monety różnią się rewersem.
10: Porcelanowe monety były produkowane w fabryce Karla Klistera w

0: Przez lata funkcjonowała gigantyczna, doskonale zorganizowana pszczela metropolia. O tym, dlaczego samodzielna walka z takim gniazdem to najgorszy pomysł, mówi Tomasz Mrozik, prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
1: Pomożemy, wyciągniemy, uratujemy, przeniesiemy do nowego domu, gdzie będą miały super.
2: A czy możemy coś zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji?
1: No, podstawa to dobra elewacja, nie ma żadnych dziur pod dachem, no to, bo one se znajdą, dziureczka 6 mm i dla nich wystarczy. A o takie niedociągnięcia w budownictwie nie jest trudno.
3: Ale ja tutaj jeszcze muszę prezesa bardzo pochwalić, bo on jest specjalistą właśnie od rzeczy niemożliwych.
2: Magda Radke, wiceprezes Regionalnego Związku Pszczelarzy w Jeleniej Górze.
3: Prezes nawet wyciął podłogę w kamienicy zabytkowej pod okiem konserwatora. Wyjął tam mnóstwo, całą cywilizację pszczelą z tego stropu, z podłogi, z przestrzeni i bardzo ładnie to później znowu panowie zabezpieczyli. Więc nawet w takich sytuacjach, które są bardzo trudne, proszę się do nas zwracać. Numer 500 038 217, jak macie problemy z pszczółkami, a nie chcecie ich zabijać. Szukajcie nas też na Facebooku, Regionalny Związek Pszczelarski Jelenia Góra, tam są wszystkie kontakty i tam są relacje z wycinania z podłogi pszczółek. Całej cywilizacji warto obejrzeć.
0: Na kolejne doniesienia z regionu zapraszamy za niespełna godzinę.
4: Muzyczne Radio Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
5: Hello Poland, my name is Keanu Silva and you are listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama.
1: To jeszcze nie koniec sezonu na idealny trawnik. Perfekcyjnie przycięty. Każdego dnia. Roboty koszące Husqvarna Automower. Inteligentna technologia, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Teraz na wybrane modele czekają specjalne oferty i gwarancja nawet do 5 lat. Promocja

0: obowiązują do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Zapytaj o szczegóły najbliższego autoryzowanego dealera Husqvarna lub sprawdź na www.husqvarna.pl.
1: W związku z ostatnimi zmianami w przepisach prawa dotyczącymi obowiązku wymiany tzw. kopciuchów na kotły ekologiczne oraz wzrostem cen energii, firma Solar Ekoenergia z Gryfowa Śląskiego oferuje pomoc w doborze i wymianie źródeł ciepła. Instalujemy kotły na pelet, drewno, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii. Wszystkie inwestycje realizujemy z dofinansowaniem. Wieloletnie doświadczenie gwarantuje bezpieczeństwo i najwyższą jakość oferowanych usług. Zapraszamy do naszej siedziby. Solar Ekoenergia. Gryfów Śląski, ulica Przemysłowa 4. Telefon 608 033 402.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie. Muzyczne radio.
4: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Muzyczne Radio.
1: To jest nasz dzisiejszy hit tip.
2: Jack.

co godzinę w Muzycznym Radiu polecamy wam dziś to nagranie Funny Feeling i Benjamin Ingrosso. Obiecujemy, że każdego dnia z tą piosenką będziecie mogli spotkać się u nas. Tymczasem 12 minut do 16. Wiadomości z kraju i ze świata za chwilę. Później najlepszy z najlepszych w naszej stacji. Na pewno w wiadomościach o stałej amerykańskiej bazie mówić będziemy. Bądźcie z nami o 16.

0: Reklama. Jesień w Borach Dolnośląskich smakuje najlepiej w Zamku Kliczków. Przyjedź na grzyby, na ryby lub na rowery. Odetchnij leśnym powietrzem, odkryj malownicze trasy i spędź czas dokładnie tak, jak lubisz. Zamek Kliczków, perła Borów Dolnośląskich, zaprasza. Od 25 lat tworzymy sztukę i kulturę gościnności. Szczegóły na kliczków.com.pl.
1: Muzyka i głos.

0: Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie.
2: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 16.
2: Czas na wiadomości.
4: Stałej amerykańskiej bazy jeszcze nie ma, ale są prace nad specustawą. Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Hubert Hurkacz przegrał w finale turnieju w Chengdu. Marcin Krzemiński. Trwają już prace nad specustawą w sprawie utworzenia w Polsce stałej amerykańskiej bazy wojskowej, informuje wiceministra obrony. Jak wyjaśnia Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, rząd nie czeka na ostateczną decyzję Amerykanów i szykuje pod nią grunt, gdyż w tym przypadku liczy się czas. Maciej Kluczka.
5: Finalna decyzja w sprawie utworzenia stałej bazy wojskowej w Polsce zapadnie najprawdopodobniej w grudniu, mówi wiceministra Sobkowiak-Czarnecka.
6: Tutaj się liczy czas, w związku z tym wszystko to, co możemy przygotować przed finalną decyzją, to chcemy zrobić. Zresztą jesteśmy w dialogu ze stroną amerykańską. To wszystko będzie musiało znaleźć odzwierciedlenie w specustawie.
5: Specustawa będzie wymagała dobrej współpracy wielu ministerstw oraz prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, dodaje wiceszefowa MON.
6: Taka ustawa musi określać źródło finansowania. To jest kwestia postawienia nowego miasteczka na około 20 tysięcy osób. To jest kwestia dróg, dojazdów, cyberbezpieczeństwo.
5: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka poinformowała też, że na połowę listopada planowany jest nowy termin spotkania ministra obrony Kosiniaka-Kamysza i sekretarza wojny USA Hekseta.
4: Estoński minister spraw zagranicznych oskarżył Rosję o sabotaż. Chodzi o sierpniowy pożar na terenie firmy zbrojeniowej. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte podkreśla, że rosyjski sabotaż w Europie nie osłabi poparcia dla Ukrainy.
7: Rosja kontynuuje swoją lekkomyślną kampanię wrogich działań przeciwko sojusznikom NATO. Próbuje osłabić naszą determinację i powstrzymać nasze wsparcie dla Ukrainy. Jednak ponosi porażkę.
4: Kreml odrzuca oskarżenia Estonii o sabotaż. Tragiczny wypadek na warszawskiej Pradze. Pod kołami tramwaju zginął 77-letni mężczyzna. Do wypadku doszło na przejściu dla pieszych na ulicy Targowej. Aktualnie możliwe są tam utrudnienia w ruchu tramwajów i samochodów. Okoliczności wypadku bada policja. W Grzęsce na Podkarpaciu pożegnano dziś księdza Stanisława Zbojnowicza, który zginął w ataku w jarosławskim opactwie. W pogrzebie uczestniczyli bliscy duchownego, mieszkańcy rodzinnej miejscowości i około 100 księży. Podczas uroczystości odczytano list prezydenta Karola Nawrockiego. Ponownie ruszy proces w głośnej sprawie znęcania się ze skutkiem śmiertelnym nad strusiem Zankiem z gospodarstwa agroturystycznego pod Poznaniem. Dziś sąd apelacyjny w stolicy Wielkopolski uchylił wyrok skazujący Łukasza Esz. Stwierdził bowiem, że skład sędziowski w sądzie okręgowym był wadliwy. W marcu Łukasz Esz usłyszał wyrok 7 lat więzienia, w tym 4 bezwzględnego pozbawienia wolności za znęcanie się nad strusiem. Był bowiem oskarżony też w 10 innych sprawach. Nie najlepsze wieści z Chin. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiciem Fokiną 4-6, 6-7, 7-9 w finale tenisowego turnieju w Chengdu. W rozprawianin po raz 13 wystąpił w finale imprezy ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył w kwietniu 2024 roku w portugalskim Estoril.
2: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
0: Kochamy muzykę.
8: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.
9: No to pędzimy wspólnie. Najważniejsze utrudnienia na Dolnym Śląsku mamy na drodze ekspresowej S3 w rejonie Głogowa. Jezdnia w kierunku Zielonej Góry między węzłami Głogów Południe i Głogów Zachód jest zamknięta. Kierowcy korzystają z objazdu drogą wojewódzką nr 333. Na S8 między Kobierzycami a Magnicami trwają prace związane z budową trasy. Obowiązuje ograniczenie do 50 km na godzinę. Na S5 między Korzeńskiem, a Żmigródkiem zamknięty jest prawy pas oraz pas awaryjny, a ograniczenie wynosi 80 km na godzinę. Na 4 dzisiejsze prace przy Krzywej między Hojnowem a Lubiatowem miały zakończyć się o 15. Na DK30 między Lubaniem a Gryfowem Śląskim nadal obowiązuje ruch wahadłowy i 40.
8: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z Muzycznym Radiem.

0: Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Po reklamie. Muzyczne radio. W tym tygodniu gramy dla was tak.

0: To grupa wideo, to nagranie zatytułowane Szminki Róż. A my w programie Best Of proponujemy wam m.in. takie znane nagrania jak Enrique Iglesias, Marcus and Martinez, za chwilę i Bryska z piosenką Szklane Oczy. To na pewno w programie, gdzie serwujemy tylko najbardziej popularne utwory. Tak zwany Best Of. Zanim grać będziemy, to o muzyce i o nowościach opowiemy w programie Music News.
1: Muzyczne radio. Music News już na linii startu, a to oznacza kolejne doniesienia ze świata najnowszej muzy. Dziś pochylimy się nad nową płytą Teddy Swimsa, singlem Frey Sky, a także nad kolejnymi gwiazdami, jakie pojawią się w Polsce na przyszłorocznym Open Air Festiwalu. Sprawdzamy szczegóły i zapraszamy. Tomek Dudkiewicz i Music News 3210 start. Teddy Swims oficjalnie zapowiedział swój nadchodzący album pod tytułem Ugly i zaprezentował najnowszy singiel Perfect Man. Premiera utworu połączona została ze startem przedsprzedaży płyty, publikacją teledysku w wersji live oraz trwającą światową trasą koncertową. W singlu Perfect Man Teddy Swims po raz kolejny serwuje słuchaczom surowy, bezkompromisowy i niezwykle szczery hymn. Artysta odrzuca wszelkie pozory i podważa społeczny mit idealnego partnera. Piosenka jest wrażliwym, pełnym pokory wyznaniem, opowieścią o przyznaniu się do błędów, żalu oraz akceptacji własnych ludzkich niedoskonałości, opierając się na charakterystycznym, chrapliwym i pełnym potężnej mocy głosie, Swims przekształca osobiste potknięcia w oczyszczający, uniwersalny utwór, z którym łatwo utożsami się każdy słuchacz. Teraz o wschodzącej gwiazdce muzyki pop. Zaledwie kilka dni przed rozpoczęciem kolejnej odsłony wyprzedanej trasy koncertowej Stars Align Tour, Freya Sky, bo o niej mowa, dzieli się ze słuchaczami wyczekiwanym singlem Bad Taste. Utwór, którego oficjalna wersja właśnie ujrzała światło dzienne, zadebiutował podczas pierwszego w historii headlinerskiego koncertu artystki. Piosenka z miejsca podbiła serca fanów, którzy od teraz mogą cieszyć się także jej studyjnym wykonaniem. Nowy singiel to kolejne ważne wydarzenie w karierze wszechstronnie utalentowanej artystki. Freya dała niedawno swoje pierwsze koncerty w Australii. Nawiązała również współpracę z Hollister, która zaowocowała ekskluzywną kolekcją gadżetów. Cały asortyment wyprzedał się na pniu. Kiedy Freya nie koncertuje, spędza czas w studiu, pisząc i nagrywając piosenki na wyczekiwany przez fanów debiutancki album. Kolejne utwory pokazują kreatywność i wszechstronność, które uczyniły z niej jedną z najbardziej ekscytujących młodych artystek, którym warto się przyglądać w świecie muzyki pop. Music News. Tymczasem organizatorzy Open Air Festiwalu nie dają nam chwili wytchnienia. Po kilku niezwykle interesujących ogłoszeniach podali właśnie, że na imprezie pojawi się sama Patti Smith. Mówiliśmy już wam o tym, że na przyszłorocznym Openerze pojawią się m.in. Tame Impala, Somp czy Ray, ale okazuje się, że był to dopiero przedsmak tego wszystkiego, co przed nami. Niedługo po tym, jak ogłoszono występ The Neighborhood, co też należy ocenić jako duże zaskoczenie, podano, że na Open Air Festiwalu pojawi się Patti Smith. Patti Smith na Openerze 2027. Ponadczasowa ikona muzyki, poezji, sztuki. Jedna z kulturowych bohaterek, której twórczość i wrażliwość inspirują kolejne pokolenia artystek i artystów. Jesteśmy zaszczyceni, że będziemy ją gościć w Gdyni wraz z towarzyszącym jej kwartetem, napisali organizatorzy Openera. Przypomnijmy, Open Air Festival 2027 odbędzie się w dniach od 30 czerwca do 3 lipca, tradycyjnie już na lotnisku Gdynia-Kosakowo. To na koniec łapcie kolejne nowości, jakie lądują na playliście muzycznego radia. Galantis z nowym singlem 1, 2, 3, 4. Chloe Kisha z najnowszą propozycją Question of the Day i Machi Zuza Jabłońska z nową piosenką Nie ma jak. Tomek Dudkiewicz i Music News. Tyle na teraz. Z naszej strony dziękujemy, pozdrawiamy i znikamy.

0: Radio. Reklama.
1: Zobaczcie, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
2: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
3: Czegoś takiego nasza klasa jeszcze nie widziała.
1: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
2: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
0: Zapraszamy wszystkie szkoły na wycieczki do hipermedialnego parku rozrywki Querion. W programie oferta dopasowana do reformy Kompas Jutra dla każdej grupy wiekowej. Więcej na querion.pl.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody są Płytki Rokitki koło Chojnowa, dystrybutor płytek ceramicznych www.płytkirokitki.pl.
1: I minęła 16.30, zatem sprawdzamy, co dokładnie w dzisiejszych kolejnych prognozach. 21-22 stopnie na termometrach już teraz widzimy. Bardzo dużo słońca, to się dzisiaj na pewno nie zmieni. 10-11 stopni nawet prognozowane dzisiaj w nocy, 10 o poranku jutro.

0: Wędrówkę po regionie zaczynamy w stolicy województwa, gdzie szykują się spore zmiany dla kierowców, bo wkrótce rozpocznie się kolejna inwestycja drogowa na wrocławskim Brochowie. Przebudowa początkowego odcinka ulicy Wiaduktowej do skrzyżowania z ulicami Centralną i Konduktorską do nowej zabudowy mieszkaniowej.
1: Prace będą podzielone na etapy i mają trwać około pół roku. W ramach zadania inwestor m.in. przebuduje jezdnie, wybuduje nowe chodniki po obu stronach ulicy, drogę rowerową i ciąg pieszo-rowerowy, a także przebuduje skrzyżowanie ulicy Wiaduktowej, Centralnej i Konduktorskiej z wyznaczeniem doświetlonych przejść dla pieszych. Plan budowy zostanie przekazany inwestorowi w pierwszej połowie października, a roboty drogowe rozpoczną się po wdrożeniu projektu zastępczej organizacji ruchu. W czasie prac dojazd do posesji będzie zapewniony, a wszystkie roboty mają być skoordynowane z remontem wiaduktów na Brochowie. Schemat objazdów będzie znany po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu zastępczego. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
0: Wrocław dopiero przygotowuje się do prac. Tymczasem w innej części regionu drogowy finał jest już na wyciągnięcie ręki. Przenosimy się do Bolesławca, gdzie nowa trasa nie tylko ułatwi codzienny dojazd, ale i otworzy miasto na wielki handel. W listopadzie mieszkańcy Bolesławca będą mogli korzystać z nowej, długo oczekiwanej drogi. To zaledwie kilkaset metrów, ale bardzo ważnego odcinka przedłużającego ulicę Staroszkolną. Droga połączy tę część miasta z miejską średnicą. Od grudnia będzie również wjazdem i wyjazdem z nowo powstającego w Bolesławcu Centrum Handlowego, mówi starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak.
2: Myślę, że te prace drogowe zakończą się w listopadzie, tym bardziej, że na początek grudnia zaplanowane jest już otwarcie tego centrum handlowego. No i od tego momentu ten odcinek drogi, czyli nowy przebieg ulicy Staroszkolnej wraz z rondami będzie drogą powiatową.
3: No właśnie, co się stanie, bo to jest jakby zupełnie nowa też rzeczywistość, jeżeli chodzi o zmianę komunikacji w mieście. Dodatkowy wjazd na średnicę bolesławiecką.
2: To nie trzeba być jakimś wybitnym specjalistą od systemów drogowych i komunikacyjnych, żeby stwierdzić, że w tej osi północ-południa, szczególnie w północnej części miasta, no te problemy komunikacyjne są dosyć spore. One są też trochę generowane tym, co dzieje się na moście w ciągu drogi numer 94. No ale też wszyscy wiemy o tym, że ulica Modłowa, ulica Kościuszki, ulica Ekonomiczna, Przemysłowa to są miejsca, w których pracuje bardzo dużo osób. Szczególnie dużo osób pojawia się z terenów poza powiatu bolesławieckiego. Oni codziennie przyjeżdżają do pracy i to generuje dosyć duże utrudnienia w ruchu w tej części miasta. Głównie oczywiście w godzinach, kiedy te zmiany w tych zakładach się rozpoczynają, czyli w godzinach porannych, potem popołudniowych. I więc każde połączenie nowe, które pozwala poprawić komunikację właśnie w tej osi, jest bardzo ważne. Oczywiście taka epokowa zmiana nastąpi w momencie, kiedy ukończona zostanie brakująca część obwodnicy Bolesławca, czyli mniej więcej od ronda w Kruszynie do autostrady A4, do węzła Bolesławiec, ale myślę, że ten nowy przebieg drogi powiatowej ulica Staroszkolna i wpięcie do obwodnicy miasta Bolesławiec wydatnie poprawi możliwości komunikacji. No i cieszę się, że ta inwestycja się już kończy.
0: Nowoczesne drogi napędzają lokalną gospodarkę, ale nowoczesność to dziś także niezależność energetyczna. Z placu budowy w Bolesławcu zaglądamy do Wlenia w powiecie lwóweckim, który w wielkim stylu inwestuje w zielone technologie. Zainwestował w magazyn energii. Urządzenia będą połączone z siecią fotowoltaiczną, co pozwoli na gromadzenie nadwyżek prądu i wykorzystywanie ich w nocy lub podczas awarii, mówi burmistrz Wlenia Artur Zych.
4: Tak, kupiliśmy magazyny energii, chcemy je umieścić w naszych takich placówkach najbardziej istotnych. Magazyny energii na pewno pomogą nam w tym, żeby zrobić spore oszczędności, no bo też łączymy je z instalacjami fotowoltaiczymi i ten prąd z instalacji fotowoltaicznych będzie magazynowany w magazynach energii, a stamtąd będziemy mogli korzystać z niego w przypadkach czy choćby przerw w przesyle, czy jakichś awarii dużych. To nam mocno pomoże w funkcjonowaniu i w zapewnieniu też mieszkań dostępu do naszych usług, do usług gminy Wlenie. Ten program jest skierowany do obiektów publicznych. Myślę, że to jest kwestia około miesiąca czasu i one zaczną u nas działać.
0: Podczas gdy we Wleniu gromadzona będzie czysta energia, na północy regionu zbiera się zupełnie inny rodzaj siły, energia ludzkiej kreatywności. W Głogowie powstaje przestrzeń łącząca pokolenia wokół nowoczesnych mediów. Młodzież, dorośli i seniorzy będą mogli wspólnie tworzyć podcasty, reportaże, materiały filmowe i audycje. W Miejskim Centrum Integracji powstaje studio Jubilat.
5: W tworzeniu międzypokoleniowego kanału internetowego może uczestniczyć właściwie każdy, chociaż jest jedno ograniczenie wiekowe. To minimum 14 lat. Górnego limitu nie ma. Liczy się pasja. Pierwsze spotkanie odbędzie się dzisiaj o 17:00. Uczestnicy po wcześniejszym przeszkoleniu i pod okiem fachowców będą mogli zajmować się pracą przed kamerą, jak i za nią, przy realizacji materiałów od strony technicznej. W pracach mile widziani będą seniorzy, którzy wcześniej otarli się mniej lub więcej o dziennikarską robotę.

0: roboty i mają chęć na kontynuację w lżejszej wersji. W realizację zajęć zaangażowani będą także partnerzy z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie. Niewątpliwie ogromną zaletą projektu ma być dostęp do wysokiej klasy sprzętu. Zaplecze ma pozwalać na realizowanie zarówno nagrań wideo, jak i projektów filmowych. Co ważne, uczestnicy będą mogli sami zdecydować, jakie treści chcą tworzyć. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
1: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
2: Hi Poland, this is Smith and Tell.
3: You're listening to Muzyczne Radio. They really love music.

0: Reklama. Myślisz o zamontowaniu kamer? To nie przypadek, że nas słyszysz. Fuse Invest, wykonawca kompleksowych systemów monitoringu dla domów i firm, ma dla Ciebie lepsze rozwiązanie. Nie pozostawiaj bezpieczeństwa przypadkowi. Wybierz profesjonalistów. Wybierz Fuse. Wejdź na fuse.com.pl lub zadzwoń 697 077 357. Fuse. Wiemy, jak zrobić to dobrze.
1: Uwaga! Jelenia Góra i okolice. Nowy salon ATR Moto już otwarty. Krosy, quady, motocykle i skutery. Wiele renomowanych marek, duży wybór na miejscu oraz kompleksowa obsługa, sprzedaż, serwis i transport. Zapraszamy. Jelenia Góra, Wiejska 39 oraz Świdnica, Folwarczna 5. ATR Moto. Widzimy się w salonie.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
0: Po reklamie. Muzyczne radio. Best of. Najlepsze z najlepszych.

Matthew Coma i Kiss Is Back w muzycznym radiu. Zbliża się piąta. Grace i Jeezy, You Don't Owe Me. Fuka Izalia, Wszystko Znika Przy Tobie. Tak gramy i dziękujemy wam za wspólnie spędzony czas. Ja dziękuję. Sebastian Wysoczański. Fajnego popołudnia. Trzymajcie się zdrowo. Do usłyszenia.

0: Reklama. Nie zdążyłeś zobaczyć wystawy Medycyny Przyszłości w Bolesławcu? Nic straconego. Ekspozycja przekroczyła granicę i od 14 września do 28 października otwarta będzie w Budziszynie, w Technologii und Gründer Centrum przy Preußwitzerstrasse. Zobacz interaktywne stanowiska, poznaj technologię przyszłości i przy okazji odkryj saksońską część pogranicza. Wstęp bezpłatny. Wystawa jest częścią projektu Transgraniczne Ogrody Doświadczeń, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu współpracy Interreg Polska-Saksonia 2021-2027.
1: Trudno to opisać słowami, ale kiedy to zobaczysz i poczujesz, zechcesz jeszcze więcej. Spójrz na świat przez szkła progresywne JZO. Poczuj komfort widzenia na każdą odległość. Jedne okulary do dali, bliży i odległości pośrednich. Szkła progresywne JZO kupisz w Optyk Okular w Jeleniej Górze przy ulicy Sudeckiej 14 pod teatrem. Teraz promocja. Szkła progresywne JZO 50% taniej. A druga para o tych samych parametrach aż o 90% taniej. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent wyrobu medycznego JZO SA z siedzibą w Jeleniej Górze. Podmiot prowadzący reklamę Optyk Okular Jelenia Góra, ulica Sudecka 14 pod teatrem.
2: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
3: Po reklamie.
4: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
5: 17.
4: Czas na wiadomości.
6: Oszuści wykorzystują wysokie ceny paliw, powiemy jak. Potem decyzja sądu w sprawie nastolatka, który planował atak w szkole. I nowa filmowa lalka już jutro w kinach. Marcin Krzemiński. Wysokie ceny paliw wykorzystują już oszuści. Chodzi o internetowe oferty rabatów w zamian za dane karty płatniczej. W ostatnich kilku dniach działający m.in. na rzecz bezpieczeństwa Państwowy Instytut NASK odebrał w tej sprawie setki zgłoszeń. Bartosz Kądziołka.
7: Przestępcy grasują m.in. w serwisach społecznościowych, mówi Karol Bojke z NASK.
8: Podszywając się pod różnych dystrybutorów paliw, głównie grupę Orlen, namawiają do tego, żeby podać dane swojej karty płatniczej pod pretekstem zwrotu za paliwo bądź dodatkowego rabatu na stacji.
7: Stracić można tyle, ile wynosi limit naszych płatności kartą. Jak tego uniknąć?
8: Nawet jeżeli klikniemy w reklamę, nie zwróciliśmy uwagi, dokąd ta reklama bezpośrednio kieruje, to w momencie, kiedy już znaleźliśmy się na stronie, spójrzmy na górę ekranu, rzućmy okiem na ten pasek adresu.
7: I jeśli budzi nasze wątpliwości, skontaktujmy się z daną firmą paliwową. Jednocześnie NASK prosi, żeby zgłaszać do nich podejrzane sytuacje.
6: Awaria urządzeń sterowania ruchem w podwarszawskiej Zielonce jest przyczyną opóźnień pociągów. Ponad 20 składów zostało odwołanych. Kabel od urządzeń uszkodziła firma wykonująca remont, co spowodowało utrudnienia na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Jest decyzja w sprawie 13-latka, który planował atak w szkole w gminie Książki w województwie kujawsko-pomorskim. Sąd w Wąbrzeźnie zastosował właśnie wobec niego środek tymczasowy w postaci umieszczenia go w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Wnioskowała o to policja, która wczoraj udaremniła zamach. Podczas przesłuchania w obecności rodzica nastolatek przyznał się, mówił, że chciał zrobić krzywdę przypadkowo napotkanym osobom. Młodzież ewakuowana rano z budynku ośrodka opiekuńczo-wychowawczego przy ulicy Mazurskiej w Elblągu nie wróci na noc do placówki. Około 40 młodych ludzi przenocuje w innej miejskiej placówce. Rano w jednym z pokoi, w którym mieszka 15-latek, doszło do pożaru, m.in. pochodnych amfetaminy. Prawdopodobnie obok stał tam dezodorant, który z powodu nagrzanej lampki zapalił się, mówią policjanci, dodając, że lokator pokoju nie był jak na razie zbyt rozmowny. W związku z zanieczyszczeniem brzegu na plażach w Ustce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa apeluje o niezbliżanie się do zanieczyszczonego obszaru. Wczoraj na blisko 50-kilometrowym odcinku plaż wykryto substancję ropopochodną. Alert RCB wysłano dziś do odbiorców w powiecie słupskim. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera i już jutro w kinach będzie można zobaczyć drugą ekranizację lalki Bolesława Prusa. Pierwszą od niedawna można oglądać na Netflixie. To dobrze, że lalka wywołuje takie emocje, mówi grający Wokulskiego Marcin Dorociński.
3: Super, że mogły powstać dwie inspiracje lalką i że możemy o tym podyskutować. I jeśli film nasz i serial zainspirują młodych ludzi do czytania tej książki, no to jest wielki sukces.
6: Z najnowszych badań wynika, że lalkę ponownie chce przeczytać 46% ankietowanych.
4: To były wiadomości. Muzyczne radio.
5: Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 17:00.
4: Mamy dla Was najnowsze hity, które jako pierwsi usłyszycie właśnie u nas.
5: Witajcie w świecie najnowszej muzy.
4: Hit Planeta. Startuje na dobre.
9: Piękne wtorkowe popołudnie, no już tak naprawdę można powiedzieć, że wieczór. Zachód słońca rozpocznie się za półtorej godziny, a przed nami, jak zawsze o tej porze, 3 godziny po brzegi wypchane najlepszą i najnowszą muzyką. Patryk Łasica, witam Was, no i przynoszę kolejne premiery. Dziś odwiedzi nas Kylie Alessandro, będzie także duet Urzel i Neton Vega, no i na sam finał trio, na które naprawdę warto będzie czekać. Timmy Trumpet, Ale Farben i Alex Chase the Feeling. Zanim zaczniemy, najpierw spotkanie z propozycją, co by zachować na liście dynamikę. No i jako pierwszy zagra Galantis 1, 2, 3, 4, a następnie polski akcent Nita, Tańcz i Kochaj. Przypominam Wam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznoradio.pl. No i startujmy, czasu nie marnujmy.

0: A to była Nita, Tańcz i Kochaj. No i wydaje mi się, że naprawdę warto zacząć i to od zaraz. A na samym początku odliczanie do czterech od Galantis. I jeśli uważacie, że któryś z tych numerów powinien zawitać na listę, to koniecznie dajcie nam o tym znać, pisząc do nas na emisja@muzycznyradio.pl albo za pośrednictwem Facebooka. No i zanim ruszymy z dzisiejszą czterdziestką, przypomnijmy sobie jeszcze wczorajszy finał.
1: Hit Planeta. Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
0: Na miejscu trzecim Miley Cyrus i Bass Persuade, czyli basowa perswazja. No i to właśnie ona zapewniła jej sukces i miejsce pierwsze, lecz niestety po weekendzie oddała prowadzenie i odebrała brązowy medal. Miejsce drugie tutaj Olivia Socha i jej Rutyna, która skrupulatnie, pomalutku od momentu jak się pojawiła, zmierzała do celu, no i dotarła. Ciekawe, czy dziś zagra na samym szczycie. Wszystko w waszych rękach.
2: Niezbyt powszechnie to rutyna znów każe szukać wrażeń
0: wewnątrz. A na miejscu pierwszym awans aż o 5 punktów i utwór, który już zmierzał do wyjścia, ale Farben, May Stevens, Same Old Sky zostaje poniedziałkowym liderem Hit Planety. Gratulacje!
1: Najnowsza lista w Polsce. Reklama.
3: Ultima Auto i organizator Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze zapraszają na czwarty turniej piłki siatkowej Ultima Cup. Zagra 10 drużyn, w tym drużyny służb mundurowych. Z Jeleniej Góry, Państwowej Straży Pożarnej, Pogotowie Ratunkowego, Komendy Miejskiej Policji, Aresztu Śledczego, Straży Miejskiej oraz drużyny Komendy Miejskiej Policji w Kamiennej Górze, Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze, Karkonoskiego Parku Narodowego, Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze i drużyny sponsora strategicznego Ultima Team. 2 października Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze. Start godzina 9. Przewidziane nagrody również dla kibiców. Sponsor strategiczny Ultima Auto. Patroni medialni Muzyczne Radio 24jgora.pl i Miasta pod Śnieżką.
4: Po reklamie.
5: Hey, I'm Charlie XCX.
6: Hi everybody, Billy Joe from Green Day here.
7: Hey guys, it's Ella Henderson.
8: Hi, I'm Ed Sheeran.
9: Hi, I'm Jane and this is Hit Planeta on Muzyczne Radio.
1: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce. To jest Hit Planeta. A to jest dzisiejsza nowość. Sprawdź koniecznie.
0: A w niej George Kelly, Christy Inc, My Friend.

No i pierwsze wtorkowe utwory za nami, tak jak i pierwsze zmiany za nami. Na miejscu 40 standardowo nowość, dziś George Kali i Christy Ink, My Friend, świetny elektroniczny numer w klimatach Bliskiego Wschodu. No ale niestety jedna z gwiazd zaczyna już zachodzić i wcale nie chodzi mi o jakiś artykuł z pudelka o ciąży, a o Pedro Santosa, Should Have Known Better, który spadł na miejsce 39 z pozycji 22. I bardzo podobna sytuacja na pozycji 38. Tutaj Alpha Jack, Walking on a Dream, w poniedziałek awansowali o 10 oczek, lądując na miejscu 16, a dziś to co widać i słychać. Numer 37 to przed momentem Molly Elizabeth, zagrała w tym samym miejscu, gdzie przy okazji poniedziałkowego spotkania, a pozycja 36 należy do Be Safety Net. Tutaj również mocny spadek, bo z miejsca 19.

0: Valencia.
1: Welcome back to the world of trance and progressive. Po kilkuletniej przerwie powraca w nowej odsłonie,
2: w nowym miejscu,
1: z najnowszymi produkcjami klubowej sceny, których nie usłyszycie nigdzie indziej. W każdy piątek po DMC czeka na was.
3: Hey guys, what's up? This is Armin van Buuren.
1: State of Trance.
4: State of Trance.
1: Retransmisja kultowej audycji tylko w muzycznym radiu.
4: Live from the studio in Amsterdam. This is a State of Trance with Armin van Buuren.
0: Autopromocja.
5: Hello, my name is Sean Lewis.
6: Hi, this is Molina Tanasi.
7: Hello, my Polish friends. I am Will Armix.
8: Hey, this is Bibi Rexa.
9: Hello to all the listeners of Muzyczne Radio. My name is Alex Parker and this is Hit Planeta, the latest radio chart in Poland.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Wiktor Waligura dziś niestety na miejscu 35, wczoraj grał na pozycji 28. Co będzie dalej? No oto jest pytanie. Dosłownie być czy nie być? I to wszystko zależy od waszych wyborów. Zapraszam was na stronę muzycznyradio.pl w zakładce Hit Planeta. Możecie głosować na wybranych artystów. No i też a propos pytań dnia, przed nami pytanie dnia i to dosłownie Question of the Day i Chloe Kisha.
1: To jest Hit Planeta. To jest dzisiejsza nowość.

0: Hunami dziś bez większych zmian. Tak jak było wczoraj, tak zostało na miejscu 32. No a przed nami coś na odświeżenie.
1: To jest Hit Planeta. To jest kolejna propozycja. Prosto z ławki rezerwowych.
0: Małach, Zuza Jabłońska i Nie ma jak.
2: Była tam plaża i niebieska woda. Słońce padało na twoje ramiona. Puszczali film, nie wiem, pewnie było nas. A twoje tipsy

0: Out of Wave, John Project i Just Drive. Wczorajsza nowość z miejsca 40, dziś na pozycji 31. Gratulujemy. 14 minut nam zostało do godziny 18, no i czas wrzucić wyższy bieg. Nie wiem, czy ktoś z was się zastanawiał, ale pewnie tak. Odnośnie tego, jaki jest najlepszy sposób na ucieczkę przed zbliżającą się jesienią. No, można narzekać na chmury nad Karkonoszami, chociaż pogoda obecnie jest naprawdę świetna, więc nie ma co. Ale można też zrobić to, co 20-letni Kylie Alessandro, czyli zamknąć się w studio, odkręcić głośność na maksa, no i z głośników uzyskać absolutną esencję słonecznych lat 90. Możecie go kojarzyć z ubiegłorocznej Eurowizji, na której reprezentował Norwegię, ale to, co serwuje nam dzisiaj, to jest zupełnie nowy etap w jego karierze. Dziennikarze z portalu Scandipop określili go jako gorący kawałek inspirowany funkiem z lat 90. No a sam autor po premierze na swoich social mediach napisał tak: nowy singiel, nowe brzmienie i nowe podejście do życia. No i to odświeżone podejście słychać od pierwszych sekund, bo Kylie śpiewa I let the Tide Decide, czyli pozwalam decydować falom. No i zostawia za sobą przeszłość, nie ogląda się przed ramię i zwyczajnie płynie na fali. Także wy również dajcie się ponieść, koniecznie posłuchajmy, no i podzielcie się także wrażeniami.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.

Hey, 391 i Call Me Up szczęśliwie odbija. Udało się ich uratować o 5 punktów. Dziś awansują, no a przed nami również awansująca Sanach i Cichosza.

0: Raport drogowy. Posłuchaj najnowszych informacji z głównych krajowych tras. Korki, wypadki, utrudnienia. Jedź bezpiecznie z muzycznym radiem.
1: No i mamy świeżą kolizję na autostradowej obwodnicy Wrocławia A8. 22 km w kierunku Warszawy na węźle Wrocław Północ. Kwadrans po godzinie 17 doszło do kolizji trzech pojazdów osobowych. Zablokowany jest jeden pas ruchu. Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, utrudnienia na tym odcinku mogą potrwać do godziny 19. Zwolnicie również na A4 w kierunku Wrocławia od strony Katowic. Zator rozpoczyna się za Odrą Wążem i kończy dopiero za Jaśkowicami. Pozostając na A4, spowolnienia czekają Was również na obwodnicy Krakowa, ale to sytuacja raczej standardowa. Jeśli chodzi o pozostałe trasy, czyli S3, S5, S6, S8, A1 czy A2 są w pełni przejezdne. Trzymamy kciuki za Wasze bezpieczne podróże.
2: Autopromocja.
3: Twój głos na antenie muzycznego radia. Jesteś świadkiem nagłego wydarzenia, wypadku, utrudnień na drodze albo innej sytuacji, o której warto poinformować słuchaczy? Wystarczy, że pobierzesz naszą aplikację mobilną z Google Play lub App Store i wybierzesz opcję Nagraj wiadomość głosową. W prosty i szybki sposób Twój komunikat może trafić na antenę. Zatem do usłyszenia w muzycznym radiu.
2: Autopromocja.
3: To jest muzyczne radio. Minęła godzina
1: 18.
3: Czas na wiadomości.
4: Rząd przyjął projekt budżetu, a w nim podwyższenie progów podatkowych. Masowe protesty nastolatków we Francji. Sąd w Radomiu aresztował mężczyznę, który dewastował przydrożne kapliczki. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rząd przyjął projekt budżetu, teraz zajmie się nim Sejm. W planie jest zmiana progów podatkowych, pierwszy podniesiony ze 120 do 130 tysięcy złotych rocznie. Wprowadzony zostanie też pośredni próg między 130 a 150 tysięcy, to będzie 24% podatku. Dopiero od zarobków powyżej 150 tysięcy złotych podatek wyniesie 32%. Dla części średnio zarabiających Polaków to ma być zauważalna oszczędność, mówi ekonomista Marek Zuber.
5: W skali całej gospodarki szacujemy, że to może oznaczać około 10 miliardów złotych. I to jest chyba właśnie taki element, który z jednej strony odzwierciedla obecną sytuację budżetu bardzo trudną, nie ma co ukrywać, a z drugiej strony no jest jednak w jakiejś mierze przynajmniej realizacją obietnic dotyczących kwestii obniżenia obciążeń podatkowych.
4: Ustawa nie zmienia kwoty wolnej od podatku, która pozostanie na poziomie 30 tysięcy złotych. Na ulicach francuskich miast doszło dziś do starć nastolatków z policją. Uczniowie protestują przeciwko niedofinansowaniu szkół, w których brakuje nie tylko nauczycieli, ale też i wyposażenia. Kacper Sikorski.
6: Do jednej z takich konfrontacji doszło w mieście Nantes na zachodzie kraju. Młodzi ludzie niszczą przystanki autobusowe, billboardy reklamowe, a w stronę policji rzucają m.in. kostką brukową. Uczniowie ułożyli również stertę koszy na śmieci, by zablokować wejście do jednego z liceów. Uczniowie są niezadowoleni m.in. z planów lekcji, niedoboru nauczycieli, a także warunków w salach lekcyjnych, w których podczas ostatnich fal upałów było bardzo gorąco.
4: A w Grudziądzu protest przeciwko kolei dużych prędkości. Niektórzy mieszkańcy Grudziądza i okolicznych gmin obawiają się, że inwestycja zabierze im ziemię i domy. Dziś w tej sprawie przedstawiciele CPK, czyli Portu Polska, spotkali się z samorządowcami i rolnikami, którzy przyjechali na nie traktorami.
7: Zostawcie nam tę ziemię, niech ta ziemia rodzi, niech ta ziemia na rzecz rolnictwa, rolnik jak orze, to się modli.
8: Niewątpliwie jest to skok cywilizacyjny dla Grudziądza. Skrócenie dojazdu do Torunia, Trójmiasta, Warszawy, nowego portu lotniczego, ale to też jest impuls do rozwoju gospodarczego.
9: Chciałbym uspokoić tutaj wszystkich. Jest to proces, który musi zostać zrealizowany, ale chciałbym zaznaczyć, że mamy w tym doświadczenie. Oferujemy bardzo korzystne warunki związane z zakupem gruntów.
4: Mówili Marek Duszyński, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona, a z drugiej strony prezydent Grudziądza Maciej Glamowski i Michał Jasiak z Portu Polska. Niszczył przydrożne kapliczki, grozi mu 8 lat więzienia. 34-letni mężczyzna odpowie za zniszczenie 10 kapliczek z wizerunkiem Matki Boskiej, a połowa z nich wpisana była do rejestru zabytków. Według policji obrzucił je kurzymi jajami wypełnionymi atramentem. Grozi mu więzienie, sąd skierował go do aresztu, trafi też na badania psychiatryczne. Polak znowu został wyróżniony przez NASA. Paweł Piechnik po raz drugi zdobył tytuł Zdjęcia Dnia NASA za fotografię kosmosu. Tym razem nagrodzono zdjęciem Gławicy Krewetka. Oddalona jest to około 2400 lat świetlnych od Ziemi. Centralna gwiazda tej mgławicy pędzi 125 km na sekundę i zostawia za sobą jasny ślad. Dlatego przypomina z wyglądu krewetkę.
10: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Dawidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju rangi ATP 250 w Chengdu. A w tiebreaku drugiej partii nie wykorzystał 4 setboli. Hubi po raz 13 wystąpił w finale imprezy rangi ATP, poprzednio w maju zeszłego roku w Genewie. Ostatni 8 tytuł wywalczył 2,5 roku temu w portugalskim Estoril. Po tym turnieju będzie zajmować 39 miejsce w światowym rankingu tenisistów. To, co nie udało się Hubertowi Hurkaczowi w singlu, udało się Janowi Zielińskiemu w deblu. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson wywalczyli w Chengdu pierwszy wspólny tytuł w grze podwójnej. W finale pokonali Amerykanina Roberta Galloway'a i Szweda Andre Goranssona 7-6, 7-5. Polak świętował w sumie 6 triumf w karierze, a pierwszy od 2024 roku. Bez sukcesu zakończył się drugi mecz piłkarskiej reprezentacji Polski w Lidze Narodów. Biało-czerwoni przegrali w Sztokholmie ze Szwecją 1-3 i po dwóch kolejkach mają na koncie tylko jeden punkt. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
11: Polacy w pierwszej połowie pokazali, że potrafią grać ładnie i atakować. Niestety w całym meczu pokazali przede wszystkim, że nie potrafią bronić. Do przerwy było 1-1, po końcowym gwizdku 1-3. Jan Bednarek ma świadomość, że defensywa się nie popisała.
12: No ciężko cokolwiek powiedzieć i jakby zrozumieć, co się dzieje. Wydaje mi się, że teraz musimy właśnie skupić się na tych prostych, małych rzeczach, które tak naprawdę widać na tym najwyższym poziomie są decydujące.
11: Selekcjoner Jan Urban też mówił wprost, co myśli o postawie naszej drużyny w obronie.
13: Szwedzi strzelali zbyt łatwo. Trzecią bramkę strzela ich najgroźniejszy napastnik, będąc sam. Nie przystoi.
11: Już drugi raz w tym roku przegraliśmy w Solnie ze Szwedami. Znów w podobny sposób.
10: A mówił o tym Michał Waszkiewicz.
3: To były wiadomości. Muzyczne radio.
2: Kochamy muzykę. A po 18:00.
3: Mamy dla Was kolejne gorące premiery i zapowiedzi najnowszych hitów.
2: Tak gra Hit Planeta.
3: Tak prezentuje się kolejny dziś nowy numer.
1: Zach Martino, Spad i Desire.

0: chcesz. Telefon 792 15 15 15 792 15 15 15.
1: Univer Auto to firma z tradycją. Szybka gotówka pod zabezpieczenie pojazdów. Skupujemy nieruchomości.
2: Po reklamie.
3: Salut, c'est Antoine Clamaran.
4: Hi, we are Iconopop.
5: What's up, guys? This is Cedric Gervais.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hey, what's up? We are Ali and Fila, and you're listening to Hit Planeta on Muzyczna Radio. Keep it tuned.
8: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Na zegarach 18 minut po godzinie 18, no i jednocześnie miejsce 27 za nami, gdzie dziś zagrali Marshmello i Cameron Whitcomb Hollow. Jednocześnie był to awans o 3 punkty, gratulacje. No a jak wiecie, albo zaraz się dowiecie, w tym miejscu na Hit Planecie wszystko naprawdę może się zdarzyć, także trzymajcie nerwy na wodzy. Przed nami natomiast również awansujące H-Connect Rockaway Love Will Find You, które wskakuje tutaj z pozycji 31.
0: To jest muzyczne radio.
2: To jest Hit Planeta. To jest to, na co czekasz.
3: Hello everybody, here's H-Connect and Rockaway. You're listening to our new single on Muzycznie Radio.

0: Age Connect i Rockaway.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: I też a propos tej miłości, przed nami tegoroczne dolnośląskie odkrycie. Zupełny debiut, który zawitał w progi muzycznego radia w ubiegłym tygodniu, no i okazał się naprawdę wielkim sukcesem. Nasza lokalna formacja, nowa generacja, ich Love Story awansuje dziś na miejsce 25. W poniedziałek wylądowali z numerem 34. Panowie, pozdrawiamy was, bo wiemy, że możecie słuchać, no a teraz posłuchajmy wspólnie.
1: Hit Planeta. Posłuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

0: nocy. To nie jest zwykła noc.
1: To nasze love story.
2: Jadę wolno, chociaż miasto każe gnać. Mam za dużo myśli, żeby dzisiaj spać. Twoja wiadomość ciągle świeci na ekranie. Gdzie jesteś, jestem tam. Gdzie kończą się pytania.

0: Dach Motorhan, Felix Raphael 3 niestety tracą jeden punkt. Dziś grają dla nas z numerem 24, a teraz kolejny powiew świeżego powietrza.
1: To jest Hit Planeta. To jest kolejna propozycja prosto z ławki rezerwowych.
0: Company i Clean Bandit.

0: Mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: Reklama. Myślisz, fotowoltaika z magazynem energii lub pompa ciepła? Ale odkładasz decyzję ze względu na koszty? Z fotowoltaiką Ryszard Zych nie musisz się o to martwić. Dzięki naszej ofercie rozłożysz płatności na wygodne dla Ciebie transze bez banku, bez oprocentowania. Zamów instalację już dziś i korzystaj z własnej energii, płacąc w wygodnych transzach. Fotowoltaika Ryszard Zych. Tu płacisz wygodnie. Zadzwoń 790 790 225. Więcej na produkujmy-prąd.pl.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To

0: dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Hey, I'm Evan.
4: And I'm Alex.
3: Together we are Astero.
5: Hi, I'm Perry.
6: Hello, I'm Jesse.
7: Hi, I'm Cheese.
8: Hi, I'm Leanne.
9: And we're Lovely.
10: Yo, what up? What up? It's your boy Wiz Khalifa, man.
11: Hi, I'm Stina.
12: I'm Martin.
13: And we are Electric Lady Lab.
14: Hey, I'm CJ Stone. And this is your Hit Planeta. Only on Muzyczne Radio. Greetings to all the listeners. Hit
2: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Obi-Wan i Love, Don't Let Me Go. No i wydaje mi się, że sam tytuł jest już wystarczający, aby nie dać im odejść. Niestety dziś tracą 6 punktów i lądują na miejscu 21.
1: Hit Planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: Słońce już niestety chowa się za horyzontem, no ale na Hit Planecie dopiero wrzucamy trójkę, jednakże teraz to już moment, w którym wciskamy sprzęgło, bo obroty zdecydowanie rosną, no i wrzucamy czwórkę, jednocześnie drugą dzisiejszą premierę do odsłuchu. Będzie to absolutny muzyczny wehikuł czasu. Stoi za nim Usual, francuski producent, którego raczej szerzej przedstawiać nie trzeba, bo przez ostatnie lata wyrósł na absolutnego wizjoniera współczesnego Latin House'u, a żeby przepis na hit był w pełni kompletny, no to do studia zaprosił także chłopaka, który za oceanem bije rekordy popularności. Nathan Vega, bo o nim mowa, meksykański piosenkarz, autor tekstów. W Europie jego nazwisko może być jeszcze nieznane, ale za oceanem generuje co miesiąc ponad 30 milionów odsłuchów i to tylko na samym Spotify. Jego debiutancki album Mi Vida, Mi Muerte, czyli Moje Życie, Moja Śmierć, dosłownie zdemolował meksykańskie listy przebojów w minionym roku, także czeka nas prawdziwy muzyczny Meksyk. No i usłyszymy ich wspólny singiel Mami. Drugi, który zwiastuje specjalną, rozszerzoną edycję hitowego albumu Usuala zatytułowanego 21. Całość ujrzy światło dzienne 16 października, ale my złapiemy ten klimat już dzisiaj. Koniecznie posłuchajcie, tym bardziej, że zbiera świetne recenzje.
1: To jest kolejna gorąca premiera na Hit Planecie.
2: What's up, Poland? This is Usual and you're listening to Hit Planeta on Muzyczne Radio.

French Kids i Almost Monday, czyli prawie poniedziałek. No na szczęście poniedziałek za nami i na szczęście oni z wielkim skokiem, bo panowie wczoraj byli na miejscu 29, a dziś już z numerem 19. Przed nami natomiast Alessandra, która również zyskuje 7 punktów i będzie to ostatni utwór przed wiadomościami.

0: Planeta. Najnowsza lista w Polsce.
1: Autopromocja.
0: Muzyczne radio.
1: Słuchaj nas w południowo-zachodniej Polsce
0: na 105,8,
1: 106,7
0: i 90,9 FM
1: oraz w sieci na www.muzyczneradio.pl
0: i w naszej aplikacji na całym świecie.
1: Teraz też w testowych lokalizacjach DAB Plus w największych miastach Polski.
2: Autopromocja.
0: To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
3: 19.
0: Czas na wiadomości.
4: Mamy pełne magazyny gazu, nie powinien zdrożeć, choć gwarancji brak. Alarmy w Lubelskiem, są wobec nich zastrzeżenia, szykowane są instrukcje. Tragedia w słowackiej podstawówce, uczeń zaatakował nożem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek pytamy o ceny gazu. Ryzyko podwyżek cen raczej nam nie grozi, zapewnia minister energii Miłosz Motyka. Magazyny gazu w Polsce są zapełnione w 99%. Udało się też obniżyć stawkę dzięki połączeniu z tak zwanym gazociągiem jamalskim. Minister, dopytywany, czy może zagwarantować, że tej zimy ceny energii i gazu nie wzrosną, powiedział, że jest jeszcze za wcześnie na takie deklaracje.
5: To, jak będzie wyglądała kontraktacja na rok przyszły, jeszcze trwa, więc dzisiaj takiej deklaracji nikt nie złoży. Natomiast spółki energetyczne w Polsce robią wszystko, żeby te ryzyka związane z podwyżkami zmitygować. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo dostaw, w Polsce są one niezagrożone.
4: Rząd wedle deklaracji ministra pracuje nad ułatwieniem importu pelletu do Polski, a to miałoby obniżyć jego cenę. Jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii ostrzegania ludności przed zagrożeniem atakiem z powietrza. Tak mówią mieszkańcy Lublina. Wczoraj, gdy był alert RCB, niektórzy go nie dostali. Niektórzy nie wiedzieli, co mają robić, a dodatkowo, gdy wyły syreny, to na części osiedli nie było ich słychać. Ludzie, którzy byli w galeriach handlowych, nic nie wiedzieli.
6: Mówią wszędzie, tak, że syreny wyły w Lublinie. Ja nie miałam jeszcze okazji ich usłyszeć.
4: Wojewoda Krzysztof Komorski informuje, że zaczynają się szkolenia.
7: I jesteśmy świadomi, że to nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy i będzie można powiedzieć, że tak, już zrobiliśmy już wszystko. To jest bardzo żmudna i ciężka praca, która polega na powtarzalności.
4: Planowane są szkolenia dla szkół i szpitali. Nadal możliwe są utrudnienia na podwarszawskiej kolei. Odwołano 20 pociągów z powodu awarii urządzenia sterowania ruchem w Zielonce. Firma wykonująca remont uszkodziła kabel od urządzeń, stąd problemy na szlaku Warszawa-Wileńska-Zielonka. Jedna osoba nie żyje, dwie kolejne trafiły do szpitala. To tragiczny bilans ataku nożownika w jednej ze słowackich podstawówek. Napastnik był uczniem szkoły, śmiertelna ofiara nauczycielką. Jakub Medek.
8: Do zdarzenia doszło tuż po rozpoczęciu zajęć w szkole podstawowej w Staszkowie na północy Słowacji, niedaleko polskich granic. 61-letnia nauczycielka zginęła na miejscu. Do szpitala w stanie krytycznym trafiła kolejna nauczycielka i jedna z uczennic szkoły. Sprawca, uczeń ósmej przedostatniej klasy, został obezwładniony i zatrzymany przez policję. Służbom za szybką reakcję podziękował już prezydent Słowacji Peter Pellegrini. Złożył też kondolencje rodzinie ofiary. Słowackie media zwracają uwagę na to, że do ataku doszło w czasie trwania procesu w sprawie podobnego zdarzenia z ubiegłego roku. Wówczas to uczeń szkoły średniej ze spiskiej wsi, dla którego prokuratura chce obecnie dożywocia, zadźgał w trakcie przerwy jedną z koleżanek oraz wicedyrektorkę placówki.
4: Pierwszy pacjent w Polsce otrzymał serce od dawcy ze Słowacji. Właśnie to 44-letni mężczyzna. Operację przeprowadzono w Zabrzu. Rozwija się międzynarodowa współpraca polskich transplantologów. W ciągu ostatnich 3 lat polskie zespoły pozyskały za granicą już 170 narządów. W takich sytuacjach liczy się zgranie. Polski zespół jedzie po serce, pobranie serca od dawcy, transport i rozpoczęcie operacji musi się zmieścić w 4 godzinach. Tak się stało. Mężczyzna po zabiegu ze słowackim sercem dochodzi już do siebie.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy, Hiszpanie zagrają o 20:45 w Sewilli z Chorwacją. O tej samej porze w Pradze mecz Czechów z Anglią, a w dywizji B w Glasgow mecz Szkocji ze Szwajcarią. Nasza reprezentacja w jesiennych meczach Ligi Narodów na razie nie gra dobrze, wyników nie ma, ale Jan Urban nie zamierza rezygnować. Pytanie, ile cierpliwości ma jeszcze prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, który selekcjonerów lubi zmieniać. Kibice mają jej coraz mniej, o czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
10: W marcu pod wodzą Jana Urbana wygraliśmy z Albanią w półfinale baraży, a potem drogę na mundial zatrzasnęła nam Szwecja. W takim samym stylu jak wczoraj, obnażając braki w obronie. Pomiędzy tymi meczami była porażka w sparingu z Ukrainą, cudem uratowane remisy z Nigerią i bezbarwne 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Postęp? Brak. Czy selekcjoner ma coś sobie do zarzucenia?
11: Nie myślę o żadnej rezygnacji, że nie mogę.
10: Coraz częściej jednak słyszymy, że się nie da.
11: Staramy się wyciągnąć z tego co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
10: Pytanie, czy kibice takie tłumaczenia przyjmują. Wczoraj po meczu w Szwecji byli zawiedzeni.
2: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
3: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
10: Wczoraj ponoć rywal był mocny. To zobaczymy, jak będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią.
9: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. I jeszcze Formuła 1. Fernando Alonso przedłużył umowę z teamem Aston Martin na kolejny sezon. Brytyjski zespół poinformował o tym tuż przed kolejnym wyścigiem Formuły 1, czyli Grand Prix Bahrajnu. To odbędzie się w niedzielę, wyjątkowo nie na torze Sakhir w Bahrajnie, lecz na torze Sepang w Malezji. Ta zmiana jest związana z trwającym konfliktem zbrojnym na Bliskim Wschodzie. 45-letni Hiszpan to dwukrotny mistrz świata Formuły 1 w latach 2005-2006.
0: To były wiadomości. Muzyczne radio. Kochamy muzykę. A po 19:00 czekają na Was finałowe rozstrzygnięcia i najgorętsze hity dzisiejszego lądowania. Hit Planeta w najlepszym wydaniu. Kolejną, mocno nową propozycją do listy.
12: Benjamin Ingrosso, Funny Feeling.
13: Jet.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja!
5: Szkoły pełne talentów!
4: Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
6: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
7: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
8: I'm Dua Lipa.
9: Hello there, we're 21 Pilots.
8: Hey, what's up everyone? I'm Nicole Scherzinger.
9: Hello, this is Robin Thicke.
10: Hey everyone, I'm Abby F. Jones and you're listening to Hit Planeta.
11: Hit Planeta! Najnowsza lista w Polsce.

zajebisty mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałem.

0: mocno nowa i totalnie przebojowa.
1: My tu sobie gwarzymy z Sokołem, no a teraz ważą się losy finału. Sokół dziś wleciał ponownie na miejsce 15. Awans o 2 oczka od wczoraj. Gratulujemy. A przed nami bez zmian kolejna porcja słońca prosto z głośników, czyli Topic, Carte Blanche i Lucky Ones.
0: Słuchaj uważnie. To jest kolejny gorący hit.

Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

Paraíso, czyli raj, no i do tego raju właśnie dotarliśmy. Bom, to było miejsce 11, przed nami miejsce 10, no i niestety zaskoczenie niemiłe, bo zagra nas Miley Cyrus i Buzz Persuade.

Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Mondo i Gold dziś na miejscu siódmym.
1: Hit planeta. Mocno nowa i totalnie przebojowa.
0: No i tak jak można się spodziewać, przed nami grande finale, również premier. No i w ostatniej przywita nas Timmy Trumpet, australijski wulkan energii, ale też oprócz niego Franz Zimmer, którego znacie jako Ale Farben. Człowiek, który zanim zaczął produkować hity, sprzedawał swoje obrazy na ulicach Berlina, stąd też pseudonim artystyczny, co oznacza po prostu wszystkie kolory. No i dokładnie tak brzmi ten nowy numer, jak wielobarwna, soniczna eksplozja, także

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.
6: Hello, we are Bastille.
7: Hi, here's Oceana.
8: Hello, this is Offenbach.
9: Hi, this is Dragonette.
10: Hey, how you doing? We're Portugal the Man and this is Hit Planeta, the best chart on Muzyczne Radio. Here we go. Hit Planeta.
0: Najnowsza lista w Polsce.

0: 12 minut do godziny 20, no i czas podsumować wasze głosy. Miejsce piąte dziś należy do Jamesa Blunta, Taste Like Summer, dokładnie tak samo jak wczoraj. Na miejscu czwartym Ellie, Goulding for Your Entertainment, ponownie odbija z miejsca 9. Gratulujemy. Brązowy medal Olivia Socha i Rutyna, która niestety traci jeden punkt i oddaje srebro, a otrzymuje je Ale Farben i Mae Stevens, czyli nasi poniedziałkowi liderzy. No i uwaga, król, wrześniowy król jest tylko jeden, jest to oczywiście Alex Warren i Emerald Eyes, szmaragdowe oczy, które oczarowały wszystkich słuchaczy Hit Planety. Co stanie się na liście jutro, wiecie to tylko wy. Przypominam wam o głosowaniu, które znajdziecie na stronie muzycznerady.pl. Za moment wieczór z Muzycznym Radiem, który rozpoczniemy od giełdy ogłoszeń dżemu, mydła i powidła, także jeśli macie ochotę coś kupić, sprzedać, ogłosić, to szykujcie telefony, a teraz przygotujcie głośniki na finał.
1: Hit Planeta. Najnowsza lista w Polsce.

0: Klasyczne radio. Minęła godzina
1: 20.
0: Czas na wiadomości.
2: Plaża w Ustce zamknięta, morze wyrzuciło oleistą substancję. Niewielkie protesty w Hiszpanii z powodu drożejących mieszkań. Coraz więcej Polaków leczy się w oparciu o porady sztucznej inteligencji. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Urząd Morski w Słupsku bada próbki czarnej, oleistej substancji wyrzuconej przez morze na plaży w Ustce. Kąpielisko od wczoraj jest zamknięte do odwołania. Jak tłumaczy Joanna Piotrowska z Inspektoratu Ochrony Wybrzeża, była to konieczna decyzja.
3: Decyzja o zamknięciu plaż spowodowana była przede wszystkim bezpieczeństwem ludzi i tym, aby nie narażać ich na uszkodzenia, chociażby obuwia czy ubrudzenia stóp.
2: Z zamknięcia plaży są niezadowoleni turyści, którzy przyjechali do Ustki na wypoczynek.
4: Akurat pogoda się zrobiła. To nam plażę zamknęli. Bez fal morze takie spokojne, cieplutko, a tu no niestety zamknęli coś, jakieś ktoś świństwo wypuścił i zanim oni to posprzątają, zanim coś tam, to nie wiadomo ile to jeszcze upłynie.
2: Jak twierdzi Urząd Morski w Słupsku, obecność czarnej substancji na brzegu może być efektem czyszczenia baków z paliwem. Instytucja zaapelowała o zgłaszanie zaobserwowanych zanieczyszczeń właściwym służbom, a tak żeby unikać kontaktu substancji ze skórą. Teraz rozmowy o zakończeniu wojny w Ukrainie. Wysłannik Władimira Putina, Kirill Dmitrijew, spotkał się w Waszyngtonie z przedstawicielami administracji Donalda Trumpa. Tematem rozmów były możliwości zakończenia wojny i przyszła współpraca energetyczna między USA a Rosją po jej zakończeniu. Amerykański urzędnik nazwał spotkanie z rosyjskim wysłannikiem kontynuacją konstruktywnych rozmów. Ostatnio z Trumpem rozmawiał też Wołodymyr Zełenski. Wielkie protesty w Hiszpanii. Chodzi o problemy z mieszkaniami. Społeczną burzę spowodowała eksmisja 87-letniej kobiety w Madrycie. Policja usunęła ją z mieszkania, gdzie żyła przez 70 lat. Rząd reaguje. Wprowadził zakaz eksmisji do 2030 roku i automatyczne przedłużanie umów najmu. Mówi Valeria Racu, rzeczniczka Madryckiego Związku Najemców.
5: Chcemy, aby ten kraj należał do tych, którzy w nim mieszkają, pracują i codziennie go rozwijają. To dopiero początek, dlatego w ten weekend również wzywamy do zorganizowania demonstracji w całym kraju.
2: Mieszkania w ciągu roku zdrożały w Hiszpanii o 12%, a wynajem o 6%. Poznań będzie mieć nowy dworzec kolejowy. Ogłoszono właśnie przetarg na projekt jednej z najważniejszych stacji w kraju. Obecny budynek dworca głównego od lat jest krytykowany przez pasażerów za brak funkcjonalności. Nowy obiekt ma wyglądać zupełnie inaczej i być bardziej komfortowy. Na realizację inwestycji trzeba jednak będzie poczekać. Nowy dworzec ma powstać do 2035 roku. Coraz więcej Polaków pyta o zdrowie, sztuczną inteligencję. Z najnowszego raportu wynika, że robi to już około 17 milionów osób. To dane z najnowszego raportu Zdrowie z AI. Niemal co piąty użytkownik kupił lek albo suplement zgodnie z poradą sztucznej inteligencji. Ponad 8% zmieniło dawkowanie albo odstawiło lek bez konsultacji z lekarzem. Zdaniem ekspertów służba zdrowia powinna uwzględnić sztuczną inteligencję w rozmowach z pacjentami, bo dla wielu osób staje się ona pierwszym źródłem informacji o zdrowiu. Dziś kolejne mecze w piłkarskiej Lidze Narodów, w tym jeden hit. Mistrzowie Świata i Europy Hiszpanie zagrają o 20:45 w Sewilli z Chorwacją. A w dywizji B, czyli naszej, w Glasgow mecz Szkocji ze Szwajcarią.
0: Muzyczne radio. Program pomocy wzajemnej.
6: Niepełnosprawna Elżbieta i również niepełnosprawna córka Małgorzata mieszkają razem. A każdy z dzień życia wiąże się z dużą liczbą wyzwań, którym muszą stawiać czoła. Dla człowieka zdrowego takie zwykłe czynności, jak korzystanie z łazienki, są proste i oczywiste. Dla osoby niepełnosprawnej to miejsce, które stwarza ryzyko upadku i urazu. Pragnieniem kobiet jest remont łazienki i zamontowanie w niej otwieranej wanny i specjalnego siedziska. Każda pomoc finansowa przybliży je do stworzenia przestrzeni, w której będą mogły czuć się bezpiecznie. Środki prosimy przekazywać na adres siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak. siepomaga.pl Elżbieta i Małgorzata Pęciak.
0: Reklama.
7: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
0: Po reklamie.
8: Muzyczne radio.
0: Gramy, bo kochamy muzykę.

0: Rockstar Lightning Hopkins, no i wtorkowy wieczór, a w dodatku ten z muzycznym radiem. Patryk Łasica, witam wszystkich na pokładzie. No i mam nadzieję, że jesteście gotowi na kolejną muzyczną podróż, zanim jednak ruszymy w wir festiwalu. Czeka nas jeszcze blok informacyjno-premierowy, a rozpoczniemy standardowo od mini giełdy ogłoszeń Dżem, Mydło i Powidło. Jeśli macie ochotę coś sprzedać, kupić, zamienić, ogłosić, może oddać, to nasza antena jest do waszej dyspozycji, tak jak numery telefonów 757-646-646 albo z końcówką 645.
1: Autopromocja.
2: Dżem, Mydło i Powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, Mydło i Powidło. W muzycznym radiu.
1: Autopromocja.
0: I witamy pierwszą osobę. Dobry wieczór.
3: Ja witam, dobry wieczór, Adrian z tej strony. A ja standardowo szukam Simpsona, Rometa, Jawy, Junaka i podobnych sprzętów z PRL-u. W różnym stanie, mogą być kompletne lub nie, z dokumentami lub bez. Oraz części, silniki, koła, ramy, liczniki stare, stare kaski typu orzech i stara literatura. A mój numer to 506,
0: tak,
3: 193 i 720. Pozdrawiam, Wyższe Radio.
0: Pozdrawiamy Ciebie również, do usłyszenia. Dobry wieczór, witamy kolejną osobę.
4: Witam, Marek z Jeleni Góry.
0: Witamy, Marku.
4: Przedam Volkswagen Natura na 2,7 rok, 2 litry w dieslu, 140 koni. Oprócz tego mam Nissan Canoe 1,5 w dieslu. I także sprzedam pelgi aluminiowe 17. Wszystko pod telefonem 692 100 358. Pozdrawiam, zdrówka życzę.
0: Pozdrawiamy również, dużo zdrówka. Dobry wieczór, witamy kolejną osobę.
5: Dobry wieczór.
0: Jesteśmy na antenie, witam.
5: A ja dzwonię z okolic Marciszowa i mam do sprzedania jałówkę cielną na 10 października, a drugą mięsną, tak samo cielną. I to wszystko pod numerem 727.
0: Tak.
5: 527. 010. Pozdrawiam, Muzyczne Radio.
0: Pozdrawiamy również, do usłyszenia.
2: Dżem, Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
0: Dobry wieczór, witamy.
6: Dobry wieczór, witam. Mieczysław.
0: Witamy, Mitku.
6: Potrzebuję jakąś umowę partnerską do wspólnika, do prowadzenia wjazd do Karpacza, pensjonatu, warsztatu, myjni samochodowej. Mam swój wiek i chciałbym to po prostu w dobre ręce przekazać w jakiś sposób. Także mam osłówek, sprzęgło trzeba zrobić, stan jego dobry. Dwa pokoje, wjazd do Karpacza do wynajęcia. No i to telefon 603-622-848. Zdrówka, dzięki.
0: Również dużo zdrówka, pozdrawiamy, do usłyszenia. Dobry wieczór, kogo witamy?
7: Dobry wieczór, Konrad z tej strony okolicy z Gorzelca. Ja mam do sprzedania samochód Seat Leon, 2014 rok, turbo diesel, automatyczna skrzynia biegów, wszelkie wszystkie naprawy robione na bieżąco. No, większej informacji udzielę pod telefonem 697 704-833. Dziękuję, pozdrawiam, Muzyczne Radio.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy Ciebie również.
1: Autopromocja.
2: Dżem, Mydło i Powidło. Mini giełda ogłoszeń. Chcesz kupić, sprzedać, zamienić? Dzwoń 7646646. Dżem, Mydło i Powidło w Muzycznym Radiu.
1: Autopromocja.
0: I dobry wieczór, kogo witamy?
8: Witam, dobry wieczór. Dzwonię z okolic Jeleniej Góry. Mam do sprzedania Opel Insignię 2013 rok, diesel, 2 litry, 140 koni, w kombi, czerwona perła, auto użytkowane przez kobietę, zadbane, niezniszczone i atrakcyjna cena, dodam. Drugim ogłoszeniem wynajmę mieszkanie w Świeżawie po kapitalnym remoncie 36 metrów. Mieszkanie jest bezczynszowe, a więcej informacji udzielę pod numerem 695-112-363. Dzięki, życzę miłego wieczoru.
0: Dziękujemy również, do usłyszenia. Dobry wieczór, witamy.
9: Dobry wieczór.
0: Jesteśmy na antenie, witam.
9: Witam, chciałbym sprzedać Volvo XC90 2007 rok, przebieg 410 prawie tysięcy, nowe opony, rozrząd, wymiana oleju. Jestem z okolic Kamiennej Góry. Mój numer telefonu to 535 764.
0: Tak.
9: 324.
0: 324 na końcu.
9: Tak, dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. Witamy kolejnego słuchacza albo słuchaczkę.
10: Zamienić dwie przyczepy. Jedna wywrotka, druga sztywna, samoróbka. I za prasę Z224 polską kostkującą pod numerem 727 341 960. Dziękuję, pozdrawiam pana prowadzącego.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy również. I to był niestety ostatni telefon na dziś. Kolejna porcja dżemu już jutro o tej samej porze. Gorąco was zapraszamy. A teraz tam potańczmy i pokochajmy wraz z Nitą. To właśnie nasza piosenka dnia.
1: Muzyczne radio.
2: To jest nasza piosenka dnia.

O nowych piosenkach i jeszcze nowszych singlach, o znanych artystach i absolutnych debiutantach. Jak co dzień w Muzycznym Radiu. Czas na kolejne spotkanie z Music News. Tomek Dudkiewicz, witam i zapraszam. Zaczynamy od polskiej premiery. Po przebojowym utworze Halo Houston, który świetnie sprawdził się na naszej antenie, czas na nowy singiel od Jaśka Piwowarczyka. Zwycięzca ostatniej edycji The Voice of Poland pokazuje tym razem bardziej intymną i emocjonalną stronę swojej twórczości. Okazuje się, że ostatnie miesiące były dla Jaśka czasem intensywnej pracy koncertowej i studyjnej. Artysta zagrał m.in. na festiwalu w Opolu oraz podczas Summer Jazz Festival w Krakowie. Wydał też specjalną wersję Halo Houston, zaśpiewaną po, uwaga, uwaga, węgiersku, zdobywając nowych słuchaczy właśnie na Węgrzech. Teraz po kosmicznej podróży rozpoczętej przez poprzedni utwór Jasiek zatrzymuje się pod własnym niebem. Obłoki, taki jest tytuł nowej piosenki, to powieść o tęsknocie za znajomym głosem i słowach, których nie potrafimy powiedzieć wprost. Jasiek śpiewa o życiu w ciągłym zawieszeniu między nadzieją na powrót do tego, co było, a próbą pogodzenia się ze zmianą. Ale obłoki nie narzucają jednak jednej interpretacji. Każdy może na swój sposób odczytać potrzebę zachowania miejsca, w którym nadal czujemy się u siebie. Teraz nowa produkcja od Glockenbacha. Każdy człowiek jest własną planetą poruszającą się po swojej orbicie. Czasami jednak dwa światy się przecinają, łącząc nas, splatając nasze ścieżki na chwilę, zanim znów powoli zaczną nas od siebie oddalać. Być może po to, by pewnego dnia ponownie odnaleźć drogę do siebie. W nowym singlu Glockenbach eksploruje przestrzeń między przybyciem a pożegnaniem, czy też bliskością a dystansem. To opowieść o uczuciu, że gdzieś po drodze możemy spotkać kogoś, komu nie sposób się oprzeć. Piosenka Collide została napisana i wyprodukowana przez samego Glockenbacha, podobnie jak wszystkie jego dotychczasowe nagrania, a gościnnie występuje w tym utworze brytyjski wokalista i autor piosenek Callum Scott, którego charakterystyczny głos dodaje głębi emocji ich własnej teorii wielkiego wybuchu. Collide od Glockenbacha i Calluma Scotta w gronie gorących premier Muzycznego Radia. Music News. Na koniec wracamy do polskich nowości. Kamienie to nowy singiel Vixena i jeden z najbardziej osobistych utworów w jego twórczości. Piosenka powstała z potrzeby zmierzenia się z emocjami, wspomnieniami i ciężarem, który przez lata pozostawał niewidoczny, a jednak nieustannie dawał o sobie znać. Inspiracją do powstania utworu stały się doświadczenia związane z terapią i moment refleksji nad tym, co człowiek nosi w sobie przez lata. Kamienie opowiadają o potrzebie uwolnienia się od tego ciężaru i spojrzenia na własną przeszłość z większą świadomością. W tekście pojawiają się osobiste odniesienia do muzyki, mamy, żony oraz kobiet, które odegrały ważną rolę w życiu artysty. To również próba konfrontacji z własnymi błędami, relacjami i sytuacjami, w których inni zostali zranieni. Kamienie to szczera, intymna opowieść Vixena o pamięci, relacjach, poczuciu winy i potrzebie wewnętrznego uwolnienia. To tak zupełnie na koniec, łapcie jeszcze kilka muzycznych nówek. Michael Schulte z najnowszym singlem Cover You, Leon Krześniak i jego najnowsza piosenka Kręci się Ziemia i wspomniani przed momentem Glockenbach i Callum Scott z nagraniem Collide. Tomek Dudkiewicz i Music News, dziękujemy za uwagę, wracamy niebawem, do usłyszenia.

0: Muzyczne radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja.
1: A teraz wieczorna informacyjna wycieczka po regionie. Naszym przewodnikiem będzie Beata Nowicka.
2: Dobry wieczór. W tych wiadomościach sprawdzimy, jak lokalne inwestycje zmieniają codzienne życie w regionie. Od drogowych rewolucji we Wrocławiu i Bolesławcu, przez technologiczny krok we Wleniu, aż po nowy medialny punkt na mapie Głogowa.
0: Muzyczne radio.
2: Wędrówkę po regionie zaczynamy w stolicy województwa, gdzie szykują się spore zmiany dla kierowców, bo wkrótce rozpocznie się kolejna inwestycja drogowa na wrocławskim Brochowie. Przebudowa początkowego odcinka ulicy Wiaduktowej do skrzyżowania z ulicami Centralną i Konduktorską do nowej zabudowy mieszkaniowej.
3: Prace będą podzielone na etapy i mają trwać około pół roku. W ramach zadania inwestor m.in. przebuduje jezdnie, wybuduje nowe chodniki po obu stronach ulicy, drogę rowerową i ciąg pieszo-rowerowy, a także przebuduje skrzyżowanie ulicy Wiaduktowej, Centralnej i Konduktorskiej z wyznaczeniem doświetlonych przejść dla pieszych. Plan budowy zostanie przekazany inwestorowi w pierwszej połowie października, a roboty drogowe rozpoczną się po wdrożeniu projektu zastępczej organizacji ruchu. W czasie prac dojazd do posesji będzie zapewniony, a wszystkie roboty mają być skoordynowane z remontem wiaduktów na Brochowie. Schemat objazdów będzie znany po zatwierdzeniu projektu organizacji ruchu zastępczego. Jacek Rogulski, Muzyczne Radio.
2: Wrocław dopiero przygotowuje się do prac. Tymczasem w innej części regionu drogowy finał jest już na wyciągnięcie ręki. Przenosimy się do Bolesławca, gdzie nowa trasa nie tylko ułatwi codzienny dojazd, ale i otworzy miasto na wielki handel. W listopadzie mieszkańcy Bolesławca będą mogli korzystać z nowej, długo oczekiwanej drogi. To zaledwie kilkaset metrów, ale bardzo ważnego odcinka przedłużającego ulicę Staroszkolną. Droga połączy tę część miasta z miejską średnicą. Od grudnia będzie również wjazdem i wyjazdem z nowo powstającego w Bolesławcu centrum handlowego, mówi starosta bolesławiecki Tomasz Gabrysiak.
4: Myślę, że te prace drogowe zakończą się w listopadzie, tym bardziej, że na początek grudnia zaplanowane jest już otwarcie tego centrum handlowego. No i od tego momentu ten odcinek drogi, czyli nowy przebieg ulicy Staroszkolnej wraz z rondami będzie drogą powiatową.
5: No właśnie, co się stanie, bo to jest jakby zupełnie nowa też rzeczywistość, jeżeli chodzi o zmianę komunikacji w mieście. Dodatkowy wjazd na średnicę bolesławiecką.
4: To nie trzeba być jakimś wybitnym specjalistą od systemów drogowych i komunikacyjnych, żeby stwierdzić, że w tej osi północ-południa, szczególnie w północnej części miasta, no te problemy komunikacyjne są dosyć spore. One są też trochę generowane tym, co dzieje się na moście w ciągu drogi numer 94. No ale też wszyscy wiemy o tym, że ulica Modłowa, ulica Kościuszki, ulica Ekonomiczna, Przemysłowa to są miejsca, w których pracuje bardzo dużo osób. Szczególnie dużo osób pojawia się z terenów poza powiatu bolesławieckiego. Oni codziennie przyjeżdżają do pracy i to generuje dosyć duże utrudnienia w ruchu w tej części miasta. Głównie oczywiście w godzinach, kiedy te zmiany w tych zakładach się rozpoczynają, czyli w godzinach porannych, potem popołudniowych. I więc każde połączenie nowe, które pozwala poprawić komunikację właśnie w tej osi, jest bardzo ważne. Oczywiście taka epokowa zmiana nastąpi w momencie, kiedy ukończona zostanie brakująca część obwodnicy Bolesławca, czyli mniej więcej od ronda w Kruszynie do autostrady A4, do węzła Bolesławiec. Ale myślę, że ten nowy przebieg drogi powiatowej ulica Staroszkolna i wpięcie do obwodnicy miasta Bolesławiec wydatnie poprawi możliwości komunikacyjne. No i cieszę się, że ta inwestycja się już kończy.
2: Nowoczesne drogi napędzają lokalną gospodarkę, ale nowoczesność to dziś także niezależność energetyczna. Z placu budowy w Bolesławcu zaglądamy do Wlenia w powiecie lwowieckim, który w wielkim stylu inwestuje w zielone technologie. Zainwestował w magazyn energii. Urządzenia będą połączone z siecią fotowoltaiczną, co pozwoli na gromadzenie nadwyżek prądu i wykorzystywanie ich w nocy lub podczas awarii, mówi burmistrz Wlenia Artur Zych.
6: Tak, kupiliśmy magazyny energii, chcemy je umieścić w naszych takich placówkach najbardziej istotnych. Magazyny energii na pewno pomogą nam w tym, żeby zrobić spore oszczędności, no bo też łączymy je z instalacjami fotowoltaiczymi i ten prąd z instalacji fotowoltaicznych będzie magazynowany w magazynach energii, a stamtąd będziemy mogli korzystać z niego w przypadkach czy choćby przerw w przesyle, czy jakichś awarii dużych. To nam mocno pomoże w funkcjonowaniu i w zapewnieniu tego, mieszkańcom dostępu do naszych usług, do usług gminy Wlenie. Ten program jest skierowany do obiektów publicznych. Myślę, że to jest kwestia około miesiąca czasu i one zaczną u nas działać.
2: podczas gdy we Wleniu gromadzona będzie czysta energia. Na północy regionu zbiera się zupełnie inny rodzaj siły, energia ludzkiej kreatywności. W Głogowie powstaje przestrzeń łącząca pokolenia wokół nowoczesnych mediów. Młodzież, dorośli i seniorzy będą mogli wspólnie tworzyć podcasty, reportaże, materiały filmowe i audycje. W Miejskim Centrum Integracji powstaje studio Jubilat.
7: W tworzeniu międzypokoleniowego kanału internetowego może uczestniczyć właściwie każdy, chociaż jest jedno ograniczenie wiekowe. To minimum 14 lat. Górnego limitu nie ma. Liczy się pasja. Pierwsze spotkanie odbędzie się dzisiaj o 17:00. Uczestnicy po wcześniejszym przeszkoleniu i pod okiem fachowców będą mogli zajmować się pracą przed kamerą, jak i za nią, przy realizacji materiałów od strony technicznej. W pracach mile widziani będą seniorzy, którzy wcześniej otarli się mniej lub więcej o dziennikarską robotę i mają chęć na kontynuację w lżejszej wersji. W realizację zajęć zaangażowani będą także partnerzy z Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Głogowie. Niewątpliwie ogromną zaletą projektu ma być dostęp do wysokiej klasy sprzętu. Zaplecze ma pozwalać na realizowanie zarówno nagrań wideo, jak i projektów filmowych. Co ważne, uczestnicy będą mogli sami zdecydować, jakie treści chcą tworzyć. Szczepan Knap, Muzyczne Radio.
2: Pierwsze środowe doniesienia z regionu o 5:30. Do usłyszenia.
0: Muzyczne Radio. Dolny Śląsk. Twoja regionalna stacja. Reklama.
8: Twoje dziecko chodzi do 7 klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski program stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
9: Po reklamie.

0: Wstawajmy!
1: No i czas najwyższy rozpocząć pasmo, na które wielu z was czeka niczym na wypłatę przed 10. Festiwal Hitów startuje, a ja witam was na jego pokładzie, Patryk Łasica. No i ruszajmy, mamy naprawdę wiele ciekawego do posłuchania. Rozpoczynamy od spotkania z Karstynem i Jay Bachem, Massachusetts w remiksie VIP.
0: Festiwal Hitów w muzycznym radiu. Tego słucha się głośno.

Simon i Florida, How I Feel. No i mam nadzieję, że czujecie się dobrze, a jeśli mogłoby być lepiej, to na pewno będzie lepiej, bo przed nami kolejne Palaceum Majestic.

Delirium, Sarah McLachlan i Silence, czyli cisza. Najważniejszy element w muzyce, jak to powiedział Wolfgang Amadeusz Mozart, że to właśnie muzyka nie jest w nutach, ale w ciszy pomiędzy nimi. Zostały nam zaledwie 4 minuty do godziny 21. Za moment kolejna porcja informacji ze świata, ale na sam finał jeszcze Cascade, Deadmau5, no i Sacrifice.

0: jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 21.
0: Czas na wiadomości.
2: Śmiertelne potrącenie. Pod Poznaniem ofiara była bratem kierowcy. Dobrostan polskich dzieci jest gorszy od średniej unijnej, mówią badania. Trener piłkarzy Jan Urban deklaruje, że dalej chce prowadzić kadrę. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Są nowe ustalenia prokuratury w sprawie wczorajszego śmiertelnego potrącenia pod Poznaniem. Dziś odbyła się sekcja zwłok 35-latka, który, jak wynika z ustaleń śledczych, był bratem podejrzanego. Mężczyzna stał na ulicy w niewielkiej grupie osób, gdy nagle wjechał w nich samochód prowadzony przez jego brata. Mówi Łukasz Wawrzyniak z prokuratury okręgowej w Poznaniu.
3: Prokurator kwalifikuje to zdarzenie oczywiście wstępnie jako przestępstwo umyślnego narażenia pokrzywdzonych na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia.
2: Jak wynika z ustaleń śledczych, niektórzy mężczyźni biorący udział w tym zdarzeniu są dobrze znani policji. Byli notowani za rozboje i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Będzie kolejny spór premiera z prezydentem, tym razem o stanowisko komendanta Służby Ochrony Państwa. Donald Tusk powołał na to stanowisko pułkownika Tomasza Jackowicza. Zdaniem Pałacu Prezydenckiego, zgodnie z prawem, powinien to uzgodnić z prezydentem, a tego nie zrobił. Dlatego Karol Nawrocki przekazał premierowi negatywne stanowisko wobec tego powołania, informuje rzecznik Pałacu Rafał Leśkiewicz. Prezydent USA Donald Trump zgodził się na łagodzenie sankcji gospodarczych na Rosję w zamian za uwolnienie przez nią więźniów politycznych, informuje magazyn Atlantic. Podobne działania Stany Zjednoczone prowadzą względem Białorusi. Polskie dzieci czują się gorzej od średniej Unii Europejskiej. Dobrostan psychiczny odczuwa niespełna połowa uczniów, o 10% mniej niż średnia unijna. Jak to zmienić? W Białymstoku sytuację mają poprawić warsztaty, w których udział biorą uczniowie podstawówek i liceów, mówi Ola z 7 klasy podstawówki numer 5.
4: My możemy nie wiedzieć, że na przykład teraz się stresujemy, a nasze ciało może pokazywać takie czynniki tego stresu, na przykład jakieś bóle głowy, bóle brzucha, jakieś pocenie się.
5: My uczymy dzieci tego, że mały zwierzak, który ma 4 łapki i miał, czy to kotek, ale zapominamy nazwać, że to, co w danym momencie czuje, to jest złość, smutek, niepokój, a może nawet i radość.
2: Dodaje psychiatra Anna Rogowska-Zych. W programie bierze udział 20 białostockich szkół. Nasza reprezentacja w jesiennych meczach Ligi Narodów na razie osiąga słabe wyniki. Trener Jan Urban ucina spekulacje, nie zamierza rezygnować z prowadzenia drużyny. Michał Waszkiewicz.
6: W marcu pod wodzą Jana Urbana wygraliśmy z Albanią w półfinale baraży, a potem drogę na mundial zatrzasnęła nam Szwecja. W takim samym stylu jak wczoraj, obnażając braki w obronie. Pomiędzy tymi meczami była porażka w sparingu z Ukrainą, cudem uratowane remisy z Nigerią i bezbarwne 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Postęp? Brak. Czy selekcjoner ma coś sobie do zarzucenia?
7: Nie myślę o żadnej rezygnacji. Że nie mogę.
6: Coraz częściej jednak słyszymy, że się nie da.
7: Staramy się wyciągnąć z tego, co mamy do dyspozycji, jak najwięcej.
6: Pytanie, czy kibice takie tłumaczenia przyjmują? Wczoraj po meczu w Szwecji byli zawiedzeni.
8: Niedosyt jest, ale no, grali jak grali.
9: Wynik jest słaby, ale z taką grą nie można liczyć na lepszy wynik.
6: Wczoraj ponoć rywal był mocny. To zobaczymy, jak będzie w piątek, gdy zagramy z Rumunią.
2: A po Rumunii jeszcze Bośnia i Hercegowina. To w poniedziałek na wyjeździe.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio. Muzyczne Radio. Kochamy muzykę. Festiwal hitów. W Muzycznym Radio.

0: najlepsze muzyczne wspomnienia. Reklama.
1: Twoje dziecko chodzi do siódmej klasy i ma talent do nauk ścisłych lub przyrodniczych? A może znasz takiego ucznia? Sprawdź Dolnośląski Program Stypendialny. Młody naukowiec może liczyć na 10 tysięcy złotych stypendium, rozwijanie zainteresowań oraz wsparcie wrocławskich uczelni. Wnioski można składać do 16 października. Szczegóły na fundusze ue.dolnośląskie.pl. Fundusze europejskie. Blisko Ciebie. Blisko edukacji. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską.
2: Po reklamie.
0: Festiwal hitów
3: w muzycznym radiu.
0: Tego słucha się głośno.

0: No i powtarzając pytanie, jeśli chcielibyście potańczyć, to lepszego miejsca w eterze na pewno nie znajdziecie. A teraz trzymajcie się mocno, bo przed nami specjalna dedykacja dla wszystkich DMC maniaków.
1: Festiwal hitów.

0: numer, przy którym wspomnienia zdecydowanie mogą powrócić. Rok 2004, Martin Solveig i Dragonette, Hello! No i teraz czas skoczyć o 6 lat do przodu. Przywitają nas Blank & Jones, Bobo i Perfect Silence.
1: Festiwal hitów.

Everybody needs somebody to love. Niczym Blues Brothers, no ale akompaniament odrobinę inny. To był Mario Picotto, a przed nami zupełnie nowy klas i Das Model.

0: świetny numer odświeżony przez Justy Sama Harpera. Just a little. Mamy 17 minut do godziny 22, czyli do spotkania w strefie 79, gdzie was gorąco zapraszam. Tam czekać na was będą same najlepsze perełki z XX wieku. No i teraz też cofnijmy się w czasie, ale odrobinę bliżej. Przywitają nas Black Eyed Peas. Let's get it started.
1: Festiwal hitów. Wyjątkowe brzmienia i najlepsze muzyczne wspomnienia.

0: najlepsze muzyczne wspomnienia. To jest Muzyczne Radio. Minęła godzina
1: 22.
0: Czas na wiadomości.
2: Nie każdy usłyszał syreny, nie każdy dostał alert. Lublinianie o systemie ostrzegania. 13-latek, który planował atak, trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Ptaki ubrudziły obraz z marszałkiem Piłsudskim, ale oszczędziły samego marszałka. Za chwilę ciekawy przypadek odnalezionego dzieła. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest jeszcze sporo do zrobienia w kwestii ostrzegania ludności przed zagrożeniem atakiem z powietrza, mówią mieszkańcy Lublina. Wczoraj, gdy był alert RCB, niektórzy go nie dostali, niektórzy nie wiedzieli, co mają robić, a dodatkowo, gdy wyły syreny, to na części osiedli nie było ich słychać. Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: Pełnoskalowa wojna w Ukrainie wybuchła ponad 4,5 roku temu, a my nadal mamy mnóstwo problemów. Na przykład ludzie, którzy byli w galeriach handlowych, nic nie wiedzieli.
4: Mówią wszędzie, tak, że syreny wyły w Lublinie. Ja nie miałam jeszcze okazji ich usłyszeć.
3: Wojewoda Krzysztof Komorski mówi, że zaczynają się szkolenia. Dopiero teraz, gdy mamy coraz częstsze syreny i alarmy.
5: Planujemy szkolenia oddzielnie dla personelu szpitali, dla szkół i jesteśmy świadomi, że to nie jest proces, który się w pewnym momencie skończy i będzie można powiedzieć, że tak, zrobiliśmy już wszystko. To jest bardzo żmudna i ciężka praca, która polega na powtarzalności. Jak największa ilość osób musi te najprostsze zasady przyswoić.
3: Urzędnicy wojewody zapowiadają także szkolenia, jak się zachować w czasie alarmu i zagrożenia z powietrza, na przykład w galerii handlowej albo w przychodni w trakcie wizyty u lekarza.
2: Zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci swojego dziecka usłyszał ojciec 5-letniej Amelii. Do tragedii doszło na rodzinnym spacerze. Mężczyzna wszedł na ogrodzenie, by zerwać dziecku owoce. Ogrodzenie się przewróciło i spadło na dziewczynkę. Dziecko zmarło w szpitalu. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy. Zdaniem prokuratora nie dochował wymaganej ostrożności. 13-latek, który planował atak w szkole, trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. Tak zdecydował sąd rejonowy w Wąbrzeźnie po przesłuchaniu chłopca. Nastolatek przyznał się do planowania ataku na przypadkowe osoby w swojej szkole oraz do tego, że w wakacje zabił kilka kotów. Prawdopodobnie policja udaremniła atak w ostatniej chwili. Chłopak miał w plecaku bagnet, a w domu tasak. Teraz skuteczna akcja zachodniopomorskiej policji odzyskała 50 tysięcy złotych ukradzionych seniorce. Mężczyzna przekonał 70-letnią kobietę, że jej oszczędności życia są zagrożone i musi mu je przekazać pod ochronę, mówi Piotr Jaworski z policji.
6: Kobieta wypłaciła swoje oszczędności, spakowała gotówkę zgodnie ze wskazówkami, które otrzymywała przez telefon na bieżąco od mężczyzny i włożyła do kosza na śmieci.
2: Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. Przez francuskie miasta przeszła fala protestów. Na ulicę wyszło ponad 200 tysięcy pracowników sektora publicznego, którzy domagają się wyższych płac. W samym Paryżu maszerowało około 8 tysięcy strażaków, a w wielu liceach uczniowie i nauczyciele zablokowali zajęcia. Demonstracje odbywają się w czasie rosnącego niezadowolenia z drożyzny i kilka miesięcy przed wyborami prezydenckimi. W Warszawskim Muzeum Historii Polski pokazano niezwykłe dzieło. To portret Józefa Piłsudskiego, namalowany ponad 100 lat temu przez Józefa Meyerhoffera. Przez ponad 80 lat obraz uznawano za zaginiony. Znaleziono go na strychu jednego z domów w Warszawie. Był pognieciony, rozdarty i zanieczyszczony przez ptaki. Na szczęście zabrudzenia ominęły twarz marszałka. Po renowacji obraz odzyskał już dawny blask i trafi na wystawę stałą Muzeum Historii Polski.
0: To były wiadomości. Muzyczne Radio.
7: Welcome to the world's most famous radio show, broadcasting worldwide for your entertainment. And a very big welcome to the

0: Rock Today, wielki przebój z roku 66 Hermana Hermitsa, odświeżony w roku 99 przez Indeep. Patryk Łasica, witam wszystkich na falach strefy 79, miejsca, gdzie powracamy do najbardziej wyjątkowego okresu w historii muzyki. No i bramy XX wieku otwierają się naprawdę szeroko, a na ich progu stoi człowiek, który swoją niedoskonałość, jąkanie się przekuł w prawdziwy Excalibur, no i wykosił nim konkurencję na niemalże każdej liście przebojów na świecie. Będzie to oczywiście John Scatman, no i także wielu, wielu innych, także usiądźcie wygodnie i zapraszam.
1: Muzyczne radio.
2: Strefa 79.
1: Największe przeboje lat 70.,
2: 80.
1: i 90.
2: Od poniedziałku do czwartku
1: po 22.

Elektryczne gitary i dzieci, no nie wolno zapomnieć o tym, że każdy z nas kiedyś takim dzieckiem był, a teraz wskoczmy do lat 80. i to naprawdę z wielkim pazurem. Przed nami Def Leppard i Hysteria.

0: Muzyczne Radio.
1: Strefa 79.
0: Najlepsze topowe hity ostatnich 30 lat XX wieku.
2: Tango.

Powoli zbliżamy się do 23, no a przed momentem Frankie Goes to Hollywood w klasycznym Rage Heart, tego serca dla wszystkich zmotoryzowanych. Z pewnością dużo trudny jest zasnąć za kierownicą. Czas lekko jednak zmienić klimat. Przed nami niezrównana Alison Moyet, która muzycznie pyta: Is this love? No i odpowiedź już za moment, więc jeśli jedziecie, to opuśćcie nieco szyby, wpuśćcie trochę powietrza do środka, no i dajcie się ponieść tej melodii.

0: Klasyczne radio.
1: Strefa 79.
0: Największe przeboje lat 70.,
1: 80.
0: i 90.
1: Od poniedziałku do czwartku
0: po 22.

Wybiła 23, a z nią weszliśmy w kolejną godzinę naszej muzycznej podróży. No, jeszcze przed chwilą Maya próbowała nas przekonać, że wszystko kręci się wokół pieniędzy w swoim hicie All About The Money. Trudno się z tym nie zgodzić. No, jeszcze jedną rzecz bym dodał, ale to myślę już każdy się domyśli. My jednak w muzycznym radiu wiemy, że naprawdę dobre i zupełnie bezcenne rzeczy są dostępne dla każdego. Przykładowo emocje i pozytywne wibracje, które są prawdziwą walutą, no i jednocześnie też bogactwem, i to bogactwo pojawi się teraz przed nami. Przywitajmy Stacey Q i jej Two of Hearts.

Aerosmith, ich epickie Living on the Edge, no z pewnością obudziłoby każdego, kto już poczuł pierwsze oznaki zmęczenia, szczególnie jeśli jesteście w podróży, bo godzina już rzeczywiście późna. No i zostaniemy w gitarowo-popowym, też niezwykle pozytywnym nastroju. Przed nami New Radicals z przypomnieniem, że dostajesz to, co dajesz. Kultowe You Get You What You Give. No a u nas wraca tylko i wyłącznie genialna muzyka, także dajcie głośniej, no i słuchamy.

So maybe this time

Project Pitchfork, I Live Your Dream, czyli żyję twoim snem. No i myślę, że wielu z was może także myśleć o śnie, bo lada moment przywitamy ostatnią środę września. Północ u bram. Patryk Łasica, dziękuję za dzisiejszy wspólnie spędzony czas. Życzę wam mnóstwa zdrowia, energii, dobrego samopoczucia w kolejnych dniach. No i do usłyszenia już przy następnej okazji.